0: owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
1: Niesamowite słowa nadziei słyszymy podczas dzisiejszej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Może jesteś w takiej sytuacji, gdzie jest ci ciężko, że jesteś przeciążony w życiu, że nie radzisz sobie z rzeczywistością, która cię otacza. Dzisiaj Pan Jezus zachęca cię do tego, żebyś do Niego przyszedł, żebyś oddał Mu, żebyś znalazł w Nim otuchę, ochłodę, pokrzepienie. Jesteśmy zaproszeni do Niego wszyscy. Przyjdźmy wszyscy, jeśli sobie z czymś nie radzimy, jeśli życie bardzo konkretnie nas przeciążyło. On na nas czeka. Jego serce chce na nas rozlać miłość i miłosierdzie. To all the people all around the world.

0: wieki wieków.
1: 5 lipca 1600 roku kanclerz Wielki Koronny i hetman Jan Zamoyski wystawił akt fundacyjny Akademii Zamojskiej. Tego dnia w roku 2017 w Rzymie zmarł Joaquín Navarro-Valls, był wieloletni bliski współpracownik Jana Pawła II i wieloletni rzecznik prasowy Watykanu. Zaś 5 lipca 1902 roku zamordowana została Maria Goretti, która mieszkała w miejscowości Corinaldo koło Ancony we Włoszech. Wcześniej zmarł jej ojciec. Maria musiała pomagać matce w wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Kiedy miała lat 12, została w swoim własnym domu zaatakowana przez Aleksandra, starszego chłopaka z sąsiedztwa. Dziewczyna broniła się, ale napastnik zadał jej 14 ran nożem. Pius XII ogłosił ją świętą w obecności matki i nawróconego oprawcy Aleksandra Serenelli. Jej zabalsamowane ciało spoczywa w kryształowej trumnie w specjalnej kaplicy w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w nadmorskim Nettuno, około 60 km na południe od Rzymu. Gospodarzami tego miejsca są ojcowie pasjoniści, a święty Jan Paweł II odwiedził Nettuno niecały rok po wyborze, 1 września 1979 roku. A 9 lat wcześniej, w wieku 88 lat, w klasztorze kapucynów w Macerata zmarł brat Aleksander, morderca z Corinaldo. Po 26 latach w więzieniu wstąpił do zakonu, by odpokutować swoje grzechy.

Zapraszamy na transmisję Mszy Świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dary jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kochani, zawsze kiedy gromadzimy się na świętej Eucharystii, to Kościół nas uczy słowami, między innymi świętego papieża Jana Pawła II, że każda msza święta, nawet wtedy, kiedy sprawowana jest w wiejskim kościółku, to ona jest sprawowana jakby na dachu całego świata. I te promienie, które z niej wychodzą, one otulają cały świat. A kiedy gromadzimy się w tym miejscu, do którego przybywają ludzie z całego świata, to wagę tej chwili, tego momentu szczególnie czujemy. Prośmy Maryję o to, abyśmy maksymalnie mocno, całym sercem i całym swoim jestestwem weszli w tę najświętszą chwilę na tej ziemi i dali z siebie wszystko. Świadomi tego, że jesteśmy grzeszni i słabi i mali wobec tej wielkości, do której Pan Bóg nas zaprasza, przepraszajmy Go za nasze grzechy, zaniedbania, prosząc o miłosierdzie.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, te za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.

0: modleme się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A teraz sercem Maryi posłuchajmy Słowa Bożego, aby ono wywarło w nas taki oddźwięk jak w jej sercu.
1: Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

Dzisiaj Jezus w ostatnim zdaniu mówi takie słowa, które dla niektórych ludzi są szokujące albo paradoksalne, a może nawet sprzeczne, bo ja w jakiś sposób jarzmo, które z natury swojej ma takie właściwości, że ono przygniata, że ono jest utrudzeniem. Jak ono może być lekkie albo słodkie? Otóż, kochani, Kościół nas, kapłanów, zaprasza do tego, żebyśmy wtedy, kiedy głosimy Słowo Boże, żebyśmy jak najczęściej wchodzili w tę kulturę, w której ono było wypowiedziane, żebyśmy zrozumieli naturę tego słowa na bazie tego, do kogo ono było wypowiedziane. I okazuje się, że to słowo, które Jezus powiedział do Żydów, to było słowo właśnie w tej konkretnej kulturze ludzi, którzy na co dzień spotykali się z jarzmem na przykład u zwierząt. I wiemy o tym doskonale, że zwierzęta były objuczone taką uprzężą, która była tym jarzmem, i naturą tego jarzma było to, żeby ograniczyć działania zwierzęcia, na przykład wołu, który orał pole, i ten wół miał dostosować się oczywiście do rolnika, który takie, a nie inne polecenia mu wydawał. No i to jarzmo krępowało go bardzo mocno i ograniczało w tym. I to był ogromny trud. My, kiedy patrzymy na to od strony duchowej, to wiemy o tym, że dla nas tym jarzmem, które Pan Bóg nam daje, jest Jego prawo, Jego przepisy, a nawet Ewangelia. I to jest dla nas taki trud. Natomiast w tamtych czasach było tak, że zanim cieśla, a Jezus był cieślą, jak wiemy, zanim cieśla wykonał takie jarzmo, to on brał rozmiary zwierzęcia, szczególnie karku, bo na karku to jarzmo spoczywało, i dostosowywał to jarzmo właśnie do tego rozmiaru tego konkretnego zwierzęcia. Dostosowywał po to, żeby temu zwierzęciu ulżyć jakby w tym trudzie, na przykład tej orki w polu. I wtedy, kiedy to jarzmo było dostosowane do tego zwierzęcia, no to ono wykonywało dobrze tę pracę. Ale wtedy, kiedy nie było dostosowane, przez to, że źle było wykonane, to ono go bardzo krępowało, bardzo go nawet bolało, i było to dla niego taka katorga. No i właśnie okazuje się, że święci mówią nam, że to jarzmo, które Pan Jezus nam dał, Bóg nam dał, to jest jarzmo idealnie dopasowane do unikatowej struktury duszy człowieka. Pan Bóg pod kątem naszej wieczności dał nam to, co najbardziej nam służy w kontekście naszego zbawienia. Ale wtedy, kiedy to zwierzę w tamtych czasach, najczęściej wół, orał pole, to rolnicy najczęściej zaprzęgali dwa takie zwierzęcia razem. Jedno było takie bardzo doświadczone już w tej pracy, a drugie było takie bardzo początkujące w niej. I okazuje się, że to doświadczone zwierzę, które było już stare, ono brało na siebie 90% tej całej pracy, którą wykonywało. A to, które dopiero zaczynało, ono tylko cząstkę tej pracy brało. I kochani, ta myśl, która jest faktem historycznym od strony właśnie takiej kultury ówczesnych czasów, ona jest dla nas taką podpowiedzią, że my wtedy, kiedy przychodzimy na mszę świętą, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, a nawet możemy powiedzieć, jak uczy Kościół, kiedy sprawujemy Eucharystię, bo my kapłani sprawujemy ją inaczej niż wy, ale wy ją również sprawujecie, to we mszy świętej jest taki moment, kiedy taka chwila, kiedy jest przygotowanie darów, i każdy z nas, każdy z uczestników mszy świętej ma złożyć na ołtarzu wszystkie swoje trudy, wszystkie swoje cierpienia, wszystkie swoje problemy, ale również nadzieje. To wszystko, co nas krępuje w życiu, to, co sprawia, że nie potrafimy tych przykazań Bożych właściwie wypełniać, że nie potrafimy dostrzec w nich tej miłości, którą Pan Bóg nam daje. I wtedy, kiedy składamy to wszystko na ołtarzu, to składamy po to, żeby Pan Bóg właśnie swoją boską mocą przemienił to w taki sposób, że my możemy odkryć w tych trudach związanych z chrześcijaństwem łaskę, dar. To, że On jest tym, który bierze razem z nami właśnie to jarzmo.
To jest jeden moment mszy świętej, a drugi moment, kochani, to jest ten, kiedy przyjmujemy komunię świętą i wtedy wiemy o tym doskonale, że ta komunia święta to wejście w bliską, miłosną i oblubieńczą relację wobec Boga ze swojej natury już ma takie właściwości, że te trudy nasze codzienności, one zupełnie inaczej wtedy je realizujemy, inaczej je spełniamy. Ale warunek jest podstawowy, żeby nie tyle przyjąć komunię świętą, nie tyle, żeby ją spożyć, tylko żeby wejść w tę relację z Jezusem tak głęboką, żeby to było czynione z miłością, z żarliwą miłością. Kochani, niedawno w Ameryce ukazała się taka książka, która gromadzi 1400 wyników badań naukowych, które były wykonywane w różnych zakątkach świata i które to badania naukowe są związane właśnie z naszą relacją wobec Pana Boga, a konkretnie z modlitwą. Okazuje się, że wszyscy naukowcy, wierzący i niewierzący, odkryli jedną bardzo dla nas ważną właściwość, że wtedy, kiedy człowiek ma dobrą relację z Panem Bogiem, kiedy go rzeczywiście kocha, ale nie kocha w taki sposób, że modli się wtedy, kiedy, jak to mówimy, kiedy jest trwoga, to do Boga, czyli wtedy, kiedy jest zagrożony, tylko ma stałą, miłosną relację z Panem Bogiem, to okazuje się, że ta relacja z Panem Bogiem, ona sprawia, że te trudy codzienności są przez niego zupełnie inaczej przeżywane.

była tą, która nas zmobilizuje i zachęci do tego, żebyśmy byli nie tylko w świątyni blisko Pana Boga, ale żebyśmy odkrywali, że poza świątynią Pan Bóg również jest i działa. Bo wtedy, kiedy kapłan na koniec mszy świętej czyni znak krzyża i mówi idźcie w pokoju Chrystusa, to wiemy o tym, jak uczy nas Kościół, że teraz kończy się msza święta sakramentalna, ale rozpoczyna się msza naszego życia. I tam również Pan Bóg jest obecny, inaczej niż tutaj, ale jest obecny w każdym człowieku, a nawet w każdej sytuacji. Prośmy Maryję o to, żebyśmy to jarzmo codzienności, żebyśmy dźwigali to jarzmo codzienności ze tą świadomością, że w nas jest Jezus, który chce nam ulżyć w cierpieniach i sprawić, że to wszystko może być nawet słodkie. Amen.

0: Teraz wyznajmy wiarę w Boga, który jest naszą miłością. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojciec, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski. Chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do miłosiernego Ojca, który w Jezusie Chrystusie objawił łagodność i pokorę serca, zanieśmy teraz nasze ufne prośby i błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby w pokorze serca i wierności Ewangelii prowadził ludzi do Chrystusa, który przynosi ukojenie i prawdziwy pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby kierowali się mądrością, sprawiedliwością i troską o dobro wspólne, szczególnie o ubogich, bezbronnych i cierpiących. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących na roli, aby ich trud przynosił owoce i zapewniał godne życie ich rodzinom oraz wszystkim ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby przytłoczone codziennymi troskami i problemami, aby znalazły ukojenie w Chrystusie i doświadczyły wsparcia ze strony Kościoła i bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za naszych bliskich i polecanych w tej Eucharystii, aby dostąpili radości życia wiecznego w obecności Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tu zgromadzonych, abyśmy otwierali nasze serca na łaskę Bożą i dzięki niej stawali się świadkami pokoju i miłości w naszych rodzinach i wspólnotach. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty wysłuchujesz pokornych i tych, którzy ufnie wzywają Twojej pomocy. Przyjmij nasze prośby i udziel nam łask potrzebnych na drodze do Twojego Królestwa, który przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godny, abyś się przyszedł do mnie, ale powróć tylko słowo, a będzie
2: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze kilka ogłoszeń. Dzisiaj w Kaplicy Cudownego Obrazu jeszcze o godzinie 9.30 msza święta dla uczestników Światowego Kongresu Kresowian. O 15.30 msza święta w intencji Ojczyzny, 16.15 Różaniec, a 18.30 msza święta w intencji papieża Leona XIV. W tym tygodniu, w poniedziałek, jutro pielgrzymka apostolstwa chorych, w sobotę ogólnopolska pielgrzymka rowerowa, a w sobotę i niedzielę pielgrzymka rodziny Radia Maryi. Spowiedź odbywa się w Wieczerniku do godziny 19.30, adoracja w Kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20.45. Kochani papieże, Jan Paweł II i papież Benedykt bardzo często przypominali o tym, że najlepsze przygotowanie do mszy świętej to jest właśnie adoracja, ale też najlepsze dziękczynienie po mszy świętej to adoracja. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości. W Radiu Jasna Góra można składać intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Na koniec tej boskiej liturgii przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Niech ono będzie dla nas pomocą do tego, abyśmy uświadomili sobie, że to jarzmo, które dźwigamy, dźwigamy zawsze z Jezusem.
1: Pan z wami
2: i z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju.

To była transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Jak ta

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na promocyjne śniadanie za 9 zł do dowolnej kawy. Śniadanie za 9 zł w Stół i W. Sławinkowska i Gęsia.
3: Nowy wystrój, niska cena. Spree Commerce Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na BreeCommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie w pierwszą lipcową niedzielę w programie Ósma godzina czytań. To jest jednocześnie 14. niedziela zwykła. Witam Państwa i witam moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca Uniwersytetu Civitas i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, teolog i biblista. Tydzień temu Jezus mówił bardzo konkretne rzeczy apostołom. Dzisiaj brzmi u Mateusza w 11 rozdziale, jakby prowadził rekolekcje wakacyjne i mówi do tłumów.
2: Mówi do tłumów, chociaż w owym czasie Jezus przemówił tymi słowami i no właśnie, mówi do tłumów, ale modli się publicznie. To jest bardzo ważne. Także Jezus ma momenty modlitwy osobistej i ma także momenty modlitwy publicznej. Ja bym chciał w tym momencie właśnie troszkę o tym Państwu opowiedzieć. Czy mamy pierwszą niedzielę lipca i to jest piękny czas na to, żeby pomyśleć także w elemencie swojego urlopu, nie tylko nad ciałem. Bo oczywiście ciało nasze jest znużone i mamy prawo do urlopu i to jest bardzo ważne. I o tym mówi katolicka nauka społeczna, o tym mówi dzisiaj nowoczesne zarządzanie, że dzisiaj potrzebujemy tego urlopu. Dzisiaj praca jest zupełnie inna. Ona jest bardzo często sprzężona także ze stresem, z emocjami, z przeciążeniem naszym intelektualnym i ona jest, ma zupełnie inny wymiar. My to wiemy, my się w tym naukach o zarządzaniu tym zajmujemy, że jest, ona ma zupełnie inny ciężar niż miała na początku lat 20. XX wieku i w latach 90., 80., 70. To jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Potrzebujemy urlopu wakacji. I to jest ważne. Zwracam się w szczególności do tych ludzi, którzy nie jeżdżą na urlopy. To nie jest po Bożemu, szanowni Państwo. Trzeba jeździć na urlopy. Trzeba znaleźć taki moment, w którym musisz odpocząć. Dlaczego? Bo jeśli jesteś wierzący, to mam taki argument. Bo Jezus odpoczywał. Bo Jezus odpoczywał.
3: Bo Bóg siódmego dnia odpoczywa. Też.
2: Dziękuję.
3: Zobaczmy.
2: Bardzo.
3: Nie, to też szabat ważne. Jaki jest.
2: Prawda?
3: Jest taka niesamowita książka, to jest Joshua Abraham Heschel, zdaje się, o szabacie.
2: O szabacie, tak się
3: o szabacie. Uuu, jakie to są piękne rozważania, a jakie głębokie to jest filozoficznie. Heschela bardzo polecam.
2: Tak, szanowni Państwo, potrzebujemy odpoczynku. Nie może być tak, że ty jesteś ciągle w pracy, że jesteś ciągle i mówisz, nie, jest potrzebny odpoczynek. On jest bardzo ważny i wpisany w naturalny rytm życia. Bóg pokazał nam ten naturalny rytm życia tygodniowy, opis stworzenia świata. On właśnie po to tak redakcyjnie powstał, żeby pokazać nam pewien naturalny rytm, który Bóg nam proponuje.
3: Ale... A, przepraszam, jeszcze po tej książce tego Heschela o szabacie, to człowiek sobie myśli, kurczę, to jak to w ogóle życie bez szabatu? Jakie to jest w ogóle życie? Ja mówię w tym sensie, bez tego cudownego czasu, kiedy człowiek zatrzymuje się niejako poza czasem, oddaje go Bogu, ma różne zasady wtedy, jakby wychodzi ku wieczności swojej, też się spotyka. To znaczy, no, to tak pięknie opisane.
2: No właśnie, i to też taki wymiar ma niedziela, no i bardzo potrzebna w naszym życiu jest także odpoczynek dla ciała, już powiedziałem, ale także dla ducha. Tak, my wiemy doskonale, że Platon miał rację, że jesteśmy absolutnie istotą zjednoczoną w jedno, ale jesteśmy ciałem i duchem. I ten duch ma w sobie wiele aspektów i on także potrzebuje nowego resetu, potrzebuje przemyślenia, refleksji, spotkania się z własną duszą, duchem, to co w nas jest.
3: Rekreacji. Zobaczmy, że rekreacja to jest stworzenie na nowo.
2: Na nowo, prawda? Rekreacja.
3: Ciekawe jeszcze też refektarz, jest tam refektorium, to jest też reficio, reficere, refeci, refektum, czyli to nie jest stołówka, to jest odtworzenie na nowo, stanie się na nowo. I to jest też ciekawa sprawa, ja też zrozumiałem tę głęboką myśl, że się w czasie refektarz, mówię miejsce spożywania posiłków w zakonach, w seminariach, w domach zakonnych, że też się czyta. Tam jest lektura w czasie Słowa Bożego na przykład, czy żywotów świętych, ale to jest też, to jest ta głęboka intuicja, że to nie jest taka stołówka, takie,
2: że stołówka, ciało i
3: depresyjne
2: duszę.
3: Słowo, stołówka po prostu, nie? A to nie, to jest całościowo, to jest ta idea.
2: Tak, no i szanowni Państwo, to jest ta idea właśnie też, żeby, że każdy posiłek ma nam pokazać, że my także mamy duszę i dusza też musi być nakarmiona, dlatego w klasztorach od zawsze jest lektura duchowa podczas posiłków. Właśnie z tego powodu, tak, żeby także dusza mogła się nakarmić. No i teraz, szanowni Państwo, Niech ten urlop, niech ten lipiec, sierpień, kiedykolwiek Państwo planują, będzie takim momentem, kiedy pomyślimy, że nasza dusza też jest głodna. Wasza dusza też jest głodna. Że trzeba, jeśli chcecie być dobrymi dziennikarzami, prawnikami, lekarzami, pracownikami, kimkolwiek jesteście po tej drugiej stronie,
3: mężami, żonami, rodzicami,
2: to synami. Ten duch musi się, tak, musi się nakarmić. Ten duch musi mieć moment taki, kiedy ty się z nim spotkasz, kiedy będziesz miał krótki spacer. Nawet jeśli nie jesteś w stanie pojechać na rekolekcje 2-3 tygodniowe, wiem, że to nie zawsze jest takie łatwe, ale warto jest mieć taki zwyczaj, choćby, nie wiem, wieczornych spacerów, żeby pobyć trochę z sobą. Może wziąć różaniec, może wziąć małe Pismo Święte, usiąść na tym kamieniu, nad tym brzegiem jeziora, posłuchać trochę siebie, zamknąć oczy, mieć jakąś refleksję nad tym, co się w tym życiu wydarzyło, w jakim kierunku idę.
3: To nie jest proste czasem, bo jeżeli jesteśmy w tym takim gonitwie,
2: My też tak często urlop traktujemy, że to jest, prawda, takie...
3: Tak, zadaniowo.
2: Druga praca, prawda?
3: Zadaniowo.
2: To musimy zobaczyć.
1: Zaliczyć.
2: Myślimy i zwiedzamy.
3: Arturze, zobaczcie, bo często tak jest, że jak jesteśmy w tym takim cugu, prawda, w tym takim ciąg nasze, to tych zadań, to my się boimy nawet zatrzymać, bo wtedy ten zgiełk jeszcze bardziej w nas uderza. Przetrwaj ten moment, trzeba go przetrwać troszeczkę, wprowadzić tę przestrzeń, właśnie tę regularność, która jest w szabacie, to jest arcywzór tego, rozumiemy. Więc jeżeli się czasem, że ktoś się zatrzyma, a to już wolę nie, poczekaj, to znaczy w ciszę też trzeba wchodzić. Czasem trzeba wysiłku, żeby wejść w ciszę.
2: Tak, bo szanowni Państwo, dzisiejsza Ewangelia będzie się kończyła tym, że usłyszymy: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, ale to trzeba przyjść. Jezus nie mówi bo Jezus to zna, ale on mówi: przyjdźcie do mnie, opowiedz mi o tym.
3: Czy pokrzepię zaraz, przepraszam Piotrze, tak, czy pokrzepię, to zaraz sobie o tym powiemy.
2: Prawda? Pokaż mi to, opowiedz mi. To jest tak jak ta relacja z dziećmi czy z żoną. My oczywiście wiemy, domyślamy się, ale że jak jest fajnie, kiedy nam córka czy syn opowie jednak, czy żona, co było dzisiaj w pracy. Pomimo tego, że być może wiemy doskonale, co było, bo bardzo często to wiemy, prawda? Ale co innego jest usłyszeć to. I to jest element modlitwy. Dzisiaj Jezus nam to pokazuje, tak? Dzisiaj powiedziałem, że to jest modlitwa publiczna. Szanowni Państwo, to mówię z perspektywy bycia członkiem Rady Ochrony Zabytków. Warto jest zwiedzać także zabytki, spotkać się. 90% zabytków w Polsce to są zabytki sakralne. Warto jest, żeby na tej mapie mieć taki moment, że jak wchodzę do tego kościoła, do tej katedry, to nie tylko skupiam się na tym, że tam jest, prawda, takie malowidło, inne malowidło, taki witraż, czy nie inny witraż, ale fajnie jest na przykład w tym prezbiterium usiąść, albo jak już jesteście w tym Notre Dame, czy w Sagrada Familia. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale widzę, mam takie obrazki, a sporo podróżujemy, że jednak jest taki moment, że możesz usiąść chwilę, skupić się, wyłączyć się, my bardzo często chcemy zrobić zdjęcie. Niech twoja dusza zrobi zdjęcie. To jest rzecz, którą od roku bardzo mocno nad tym pracuję, żeby przestać robić zdjęcia z wakacji. I to mi się udaje. Ostatni rok bardzo mało robię zdjęć, żeby się nauczyć pamiętać, bo my bardzo często po prostu wlatujemy, chcemy zrobić i nic nie widzimy w ogóle. Później wracamy i nasza dusza nie pamięta. Nie pamięta tego, bo nie daliśmy sobie nawet chwili na to, żeby na to popatrzeć, żeby coś zapadło w naszą duszę, tak? Jesteśmy w niesamowitych miejscach, często sakralnych. Miejmy taką chwilę na to, żeby się tam pomodlić. Tam jest Najświętszy Sakrament. Bardzo często wchodzimy w wiele miejsc, gdzie są jakieś czczone obrazy. Jesteśmy w jakichś naszych różnych momentach próśb. Przecież można to wykorzystać właśnie, żeby na chwilę, prawda, stanąć, pomodlić się, zobaczyć też pewną tradycję, poznać. To jest niesamowite. Więc trochę przepraszam, że to jest trochę obok Ewangelii, ale myślę, że jest bardzo głęboko w tej Ewangelii, że Jezus próbuje nam pokazać to, że jest potrzebny taki lipiec i sierpień, który ma w sobie moment modlitwy, także tej publicznej. I to jest ostatnia rzecz a propos publicznej rzeczywistości, no bo on się modli publicznie, piękną polską tradycją, są pielgrzymki, szanowni państwo. I na szczęście jeszcze cały czas ta piękna tradycja polska jest kultywowana. My pielgrzymujemy, tak? Nie tylko Polska, bo przecież ile osób idzie z Santiago de Compostela?
3: No, dobrze, że powiedziałeś, że to nie tylko Polska.
2: Tak, ale przecież...
3: To wielkie odkrycie.
1: Akurat Camino to jest renesans, powrót do tego pielgrzymowania ostatnie, nie wiem, 20-30 lat.
2: Naprawdę, tak? I to są po prostu pełne te szlaki, tak? Jak czasami naprawdę człowiek drży, czy w tym albergo znajdzie kawałek ziemi, żeby się przespać, prawda? To jest też piękny moment, prawda? Miejmy też w ogóle taki plan na to, żeby czasami, no właśnie, zabrać. Też nie bójmy się, bo szanowni państwo, ja też do tego zachęcam, czasami trzeba jechać całą rodziną, ale nie bójcie się też często zrobić tego, że być może to jest czas tylko dla jednego dziecka. Także teraz, nie wiem, Krzysiu, pojadę z tobą, tak, bo potrzebujemy pogadać, tak? To może być bardzo różna rzecz. Można pojechać na mecz, można pojechać do Legolandu, można pojechać w różne miejsca, ale miejmy na siebie czas. Nie bójmy się też tego, bo znowu rodzina to nie jest konglomerat. To nie jest zakład produkcyjny, szanowni państwo. Tam są bardzo potrzebne relacje i bardzo często, nawiązując do poprzedniej niedzieli, czasami jest taki moment, że ja dzisiaj muszę się bardziej skupić jednak na pewnej ważnej relacji, bo to jest tu i teraz, to jest ten czas. Bo to nie jest te chore myślenie sprawiedliwe, że to musi być porówno, prawda? 15 minut z Krzysiem, 15 minut z Gosią.
3: Tak, a propos, to wiesz, ja to tak jakoś, że to nie tylko Polska, no kurka wodna, no masz, wiesz, IV wieku itinerarium Burdigalense, czyli z Bordeaux jak pielgrzym do Ziemi Świętej, czy peregrinatio Egerie, może
2: Egeria,
3: bardziej słynne.
2: No, jeszcze słynniejsze.
3: No tak, ale chodzi mi tylko o to, no, że pielgrzymka, w ogóle chrześcijańska pielgrzymka, no to mamy bardzo do Ziemi Świętej, mamy bardzo poświadczone to już w IV wieku, prawda, z opisem tego, co widział pielgrzym i zobaczył, więc...
2: No, to później od IV wieku Rzym, prawda, dochodzi do tego, prawda, że
3: no tak,
2: Rzym
3: tak, ale nie, najpierw
2: pielgrzymką.
3: Do Ziemi Świętej, tak. Przede wszystkim na początku.
2: No to więc, szanowni państwo, pielgrzymujmy, tak? Miejmy też taki zwyczaj, żeby gdzieś zobaczyć jakieś fajne sanktuarium, pomodlić się, zrozumieć. Jest wiele polskich sanktuariów, znowu oczywiście zachęcam do zwiedzania świata, ale szanowni państwo, mamy też piękny moment, no, przepraszam, ale patriotyzm lokalny mnie do tego zobowiązuje. Mamy Gietrzwałd, szanowni państwo. No nie wypada, żeby Polak nie był w Gietrzwałdzie. Jedyne sanktuarium maryjne, gdzie jest oficjalne uznanie objawienie maryjne. Oczywiście do naszego prywatnego podejmowania tej refleksji wiary, ale warto jest pojechać na tą piękną ziemię warmińską, trochę tam odpocząć, zobaczyć, jak jest pięknie na Warmii, a przy okazji odwiedzić Gietrzwałd, tak? Bo my jeździmy do La Salette, do Fatimy, a my tu mieliśmy piękne objawienie maryjne, w pełni uznane przez Kościół, zresztą za chwilę, prawda?
1: Przyjedzie papież,
2: mamy nadzieję, właśnie do Warmii, do Gietrzwałdu i tam stanie. Zresztą już jest przepiękna, przygotowana mozaika Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Rzymie, prawda? Gdzie będzie już Kościół także powszechnie oddawał cześć Maryi z Gietrzwałdu, Królowej Aniołów, więc ale no, Polska jest rozsiana sanktuariami, ja kocham też te malutkie sanktuaria, takie, które są nieoczywiste, piękne, małe, drewniane kościółki i przecież jak uwielbiamy chodzić po górach, prawda, jak się schodzi, jak się wejdzie na te kalatówki, jak się wejdzie gdzieś, to wszystko pachnie, no, to jest nam bardzo potrzebne i myślę, że po prostu warto jest w urlop ciała dołożyć także urlop dla duszy.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania. Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie. Reklama.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin.
1: Radio Plus.
0: Radio Plus Lublin.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Myślę, że to zdanie także jest trochę o odpoczynku i urlopie, chociaż w szerszym kontekście. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, mówi Jezus.
2: Zobaczmy, całe tutaj te 11 Mateuszy, jesteśmy w 11 rozdziale Mateusza i wersy od 28 do 30. Deute prosme, chodźcie do mnie. Pantes hoi kopiontes, kopiao, trudzić się. Jezus był zmęczony, był kekopiakos i siada, on jest kekopiakos, to jest ten sam czasownik, jak siada przy drodze, przy studni z kobietą samarytańską siada. To jest właśnie ten czasownik. Czyli ci wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, zmęczeni i pe fortismenoi i obciążeni, bardzo dobrze, kago, może nie pokrzepię jednak, bo krzepę to taka krzepa, taki krzepki Radek, prawda, słodka Ania, mnie to się jakoś nie pokrzepię. To jest ładne słowo anapauso. Jest anapauso, dam wam pauzę. Pausis. Pauza to jest przerwę. Czyli wytchnienie, chyba najlepiej wytchnienie by tutaj było, moim zdaniem najlepiej, tym bardziej, że później to słowo jest też ukojenie, jest przetłumaczone, bo tam jest anapausis, a to jest czasownik, więc, a znajdziecie pokrzepienie, to tak krzepki, to tam mi się taki chwat jakiś taki, to coś mi się tam nie coś mi zgrzyta, właśnie w tym krzepkim Radku to jakoś osiągnąć.

0: jakąś taką wyrazistość, niedopasowanie.
1: Tutaj. Warto jest być krzepkim.
0: No fajnie, ale to jest jednak anapausis, to jest delikatne słowo, to jest jakaś taka anapausis, nawet to słychać, że to nie ma tego tylko jest anapausis. Dobrze. I uwaga, dalej mamy 11:29. Arate ton zygon mu ephymaska i matchete apemu choti prausej mikaj tapejnoste kardia. Weźcie, dźwigajcie dzygon mu. Co to jest to dzygon? Cho dzygos to jest jarzmo. Ale jak jeden, ale jarzmo to do tanga trzeba dwojga, czyli dwóch wołów. Bo ja, to jest słowo dzygos, to jest od dzełgnymi, łączyć. To jest to, co łączy, że kontrola, że dwa woły nie rozbiegają się, tylko idą obok siebie. To jest podstawa, prawda? I to dzełgnymi jest po łacinie jest jugum. I stąd jest też yoga. Yoga w sanskrycie, prawda? Czyli pewnie ujarzmienie ciała, bo to jest interpretacja tego, że łączy człowieka z niebem. Wydaje mi się, że nie. To jest kontrola nad ciałem. I o to chodzi. U nas jarzmo też z tego pochodzi. Właśnie jarzmo. Na gruncie indoeuropejskim to są ze sobą spokrewnione wyrazy. Ale jak jeden człowiek ma nieść dzygon? No przecież chodzi, że po środku znowu belka, znowu patibulum. Jestem przekonany, teraz dopiero to widzę, że to jest nieść swoje jarzmo, to jest inne słowa na niesienie krzyża. No bo mówię, w jarzmie muszą być dwie istoty, a jeżeli ma być człowiek, no to po środku, no to jak może nieść? No tylko tak, jak się niesie patibulum, a Jezus mówi, że iść za nim i niesie krzyż, tę belkę, więc znowuż to mamy. I tutaj jest tajemnicza sprawa, tak jak ostatnim razem mówiliśmy, że to jest raczej zniesienie pokory, to jest wezwanie do pokory. I wtedy, jeżeli będziecie pokorni, ale z Bogiem, to się możecie nauczyć ode mnie, bo jestem łagodny i prawda, i właśnie tapej nos, jestem pokorny i jestem
2: cichy,
0: łagodny.
2: Cichy i pokornego serca.
0: Tak, i pokornego serca, to jest dobrze przetłumaczone. I uwaga, wtedy znajdziecie anapausis, to jest paradoks, prawda, bo nam się wydaje, że ty anapausis znajdziesz, to jak się nachapiesz i jak pojedziesz, prawda, na all inclusive i będziesz pił zimne piwo, to wtedy będzie anapausis, to jest takie, a nie jak z Bogiem się będziesz uczył być pokornym i cichym, prawda, odwrotnie. Więc to jest paradoks Ewangelii i wtedy znajdziecie ukojenie bardzo ładnie, to znaczy podoba mi się anapausis, prawda, ale to znowu to nie jest, tę krzepę nie znajdziecie dla waszych dusz, a może w waszym życiu. Bo zobaczmy, że psyche to nie jest tylko dusza w odróżnieniu od ciała, tylko to jest tchnienie życia, życie samo. Bo mój dzygos jest Chrystos i to jest też ciekawe, może być gra słowna, bo Chrystos wymawiało się już wtedy jak Chrystos, tak samo. I to są często literówki, Chrystos, że jest Chrystusem moje jarzmo. Oczywiście nie, jest dobre, Chrystos, ale zwracam uwagę na potencjalną możliwą grę słowną. Kajto fortion mu elafronestin, a mój jest lekki. To jest też ciekawe, jest moje jarzmo, moje brzemię jest lekkie, mój ciężar jest lekki, a tam było, ja was pokrzepię ego reficiam vos. Chciałem powiedzieć, że prawda, że refektarz od tego pochodzi, to tu się pojawia to słowo właśnie. Reficiam, anapauso. To jest ciekawa rzecz. Więc to tak ładnie wszystko wygląda.
2: Sprawy bardzo ciekawe, skomplikowane, ale wyjaśnione. Jezus, można powiedzieć, puentuje takim zdaniem, które no, wymaga interpretacji. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
1: No właśnie, szanowni państwo, dzisiaj mam wrażenie, że też jest potrzebna pewna refleksja nad tym, jak się modlić, tak? Bo my bardzo często, niestety, cały czas żyjemy w perspektywie takiej, bym powiedział, szkolnej katechezy na poziomie jednak czwartej, trzeciej klasy, tak? I edukujemy się, mamy mnóstwo tytułów przed, po nazwisku, różnych rzeczy, a zapominamy o tym, że także w elemencie wiary jest potrzebna też pewna edukacja, spojrzenie, zrewidowanie pewnych rzeczy, że nie możemy po prostu być ciągle na poziomie szkoły podstawowej, tak, o tym, że Maryję trzeba pokolorować na niebiesko, wyrecytować jakieś tam regułki i że to jest modlitwa, no to jest wyrecytowanie pewnych rzeczywistości, ale to nie jest modlitwą.
0: Jezus... To ktoś kiedyś powiedział, czy trzylatek nauczony być albo nie być, o to jest pytanie, to czy on rozumie te słowa z Hamleta? To be or not to be? Czy jeżeli on to powie, to on to powie naprawdę, czy tylko powie te słowa?
1: A no właśnie, no więc Jezus dzisiaj nam zostawia piękną modlitwę, którą warto jest po prostu rozszerzyć, zrozumieć. Proszę zauważyć, że po pierwsze mówi, zaczyna tą modlitwę od błogosławieństwa. Wysławiam Cię, Ojcze. Sławię Cię, czyli błogosławię. Jesteś dla mnie ważny. Chcę, żeby Twoje imię, żebyś Ty był na pierwszym miejscu. To jest wysławiam Cię, Ojcze. wysławiam Cię, czyli sławię Twoje imię. Ty jesteś najważniejszym Bogiem. Nie ma nic ważniejszego w moim życiu. I teraz, kiedy, szanowni Państwo, my to powiemy, proszę zauważyć, w trosce, zabieganiu, w Excelach, w deadline'ach, które mamy, w obowiązkach, które Państwo i my wszyscy tutaj posiadamy, mówię, wysławiam Cię, Boże. Wysławiam Cię, Boże. Bo Ty jesteś najważniejszy. Bo tak naprawdę to bardzo, większość tych rzeczy tak naprawdę jest od Ciebie. Nie byłoby ich, gdybyś Ty w tym nie był.
0: Większość to tak trochę, no nie większość, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: To masz, co masz, czego byś nie otrzymał.
1: Tak jest. I proszę zauważyć, że w naszej modlitwie bardzo często brakuje tego aspektu wychwalania, błogosławienia. Tak, wysławiam Cię, Panie Boże, za moją żonę, za moje dzieci, za pracę, którą posiadam, za rzeczy, które się mi przytrafiły. Czasami myślę, że dojdziemy do takiego poziomu, że będziemy wysławiać Pana Boga także za rzeczy trudne, Panie Jezus, że mnie tutaj doświadczasz, że pokazujesz mi jednak, że zobacz, ile tu jest jeszcze gnoju do wyniesienia.
0: Tylko wtrącę się, nie wierzę w coś takiego jak poziomy. Rozumiesz, o co chodzi? W dzisiejszym świecie to są jakieś levele, coś się pokonuje, jakieś skille się zdobywa. To chyba wyjątkowo niefortunne, jeśli chodzi o rzeczywistość modlitwy i relacji z Bogiem.
2: No to można post factum stwierdzić.
1: No tak.
0: Ale ja bym w ogóle sobie darował. No co to jest jakieś poziomy w relacji, nie wiem, miłości między przyjaciółmi, jesteśmy jakieś poziomy. No w pewnym momencie myślisz, że jesteś na poziomie, to jeszcze tej nocy się zamprzesz mnie, prawda? To Piotr był na poziomie, był już liderem takim apostolskim, tak? Ty pójdziesz za mną naprawdę. Naprawdę, to więc jest, ja bym sobie dał jednak spokój z tymi poziomami.
2: Niemierzalne.
1: Niemierzalne, ale z drugiej strony gdzieś też dojrzewamy do tej modlitwy, że przestajemy tylko prosić, a w pewnym momencie także potrafimy i błogosławić, i dziękować, i także przepraszać, bo to są te elementy, które modlitwa powinna mieć. Jezus wysławia Ojca, który jest Panem nieba i ziemi. Wszystko, co mamy, dostaliśmy od Niego. Ale uwaga, zakrył też pewne rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
0: No, tutaj muszę się wtrącić, bo właśnie nie ma prostaczką, tylko wtórne i ostatnie znaczenie. Natomiast tutaj jest apokalipsas auta nepiois, czyli odsłoniłeś jak apokalipsis, kalipto coś. Zakrywam apokalipsis, odsłonięcie, odkryłeś je, nepiois. Nepios to jest niemowlę, po łacinie infant. Infans, prawda? Infantibus tu będzie, na pewno jest w wulgacie, musi być, zresztą zaraz spojrzę. Natomiast niemowię i mamy u wujka niemowiątką, tam jest niemowlętą. To jest, uważam, bardzo ważna sprawa, bo też w kontekście mówiliśmy modlitwy, a nie istnieje modlitwa nieustna. Więc to w jednak to, że ktoś nie mówi. Ja bym cały czas prostaczkowo, oczywiście małe dzieci, to jest umocowane też teologicznie w Nowym Testamencie, prawda, że jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. I też nepios to też jest nawet dureń, ja bym powiedział. Nepio, i pamiętam się, się pojawia w tej, że oni zjedli te woły Zeusa, zjedli w Odysei, są nepioi nazwani, co oni zrobili, prawda, i zginęli. Po prostu towarzysze Odyseusza, nepioi. I to jest, więc to jest raczej ale nie takie prostaczki. Ja bym powiedział, że to prostaczek to już jest taka kategoria, że w sumie dobrze jest być prostaczkiem nawet, prawda? A tu nie o to chodzi. To jest więc nepiois, czyli niemowlętom. I tak bym kontemplował to słowo. To jest na pewno w tym jest, bo to jest ne, to jest tak jak nasze nie, a epos, słowo, prawda? Czyli te niemowlęta, no to co nie mówi. Infans po łacinie, enfant na przykład po francusku, czy polskie infantylny, to też jest nie mówi, no bo infans, ten czasownik jest for i fans, właśnie mówiący. Infans, nie mówiący.
3: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Nie da się ukryć, że w tym krótkim fragmencie dzisiaj przywoływanym u świętego Mateusza brzmi on jak Jan. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić.
2: I teraz powiem o tym, ciekawe wydaje mi się rzeczy, natomiast chciałem wrócić, bo w międzyczasie sprawdziłem jednak, no i Wulgata, zawiodła mnie intuicja, bo Hieronim mówi, że abscondisti hec, ukryłeś te rzeczy, a sapientibus et prudentibus, przed mądrymi i roztropnymi, et revelasti ea parvulis, czyli maluczkim właśnie, maluczkim, parvulus, parvus mały, parvulus maluczki, więc, no ale tu chodzi o dzieci, tak, o małe dzieci, prawda, ale nie ma infans, infantibus, w tym sensie, oczywiście w oryginale greckim jest nepios, tak, czyli to jakby jest w mocy, to co powiedziałem, że to są te niemowiątka, jak to Budny czy Brzeska tłumaczy, czy chyba wujek też, potem niemowlętom, okej, okay. To jest to, natomiast wróćmy do tej frazy zupełnie niesamowitej, to jest Mateusz 11:27. I nagle Jezus mówi tak. Panta moi paredotche hypotu patrosmu. Wszystko mi zostało przekazane przez ojca mojego. Kaj udeis epiginoskej ton hion eimecho pater. I nikt nie zna syna, jak tylko ojciec, udeton patera tis epiginoskej, ani ojca nikt nie zna eimecho hios, jak tylko syn, a tylko syn. Kaj ho ean buletaj ho hios apokalipsaj. I ten, któremu syn zechce objawić. Powiedziałeś, Arturze, że to jest Jan, bo to brzmi Janem. Tak, to brzmi Janem, to jest frazowanie, tematyka, frazowanie janowe. I to już zauważano co najmniej w XIX wieku, bo jest niemiecki uczony Karl von Hase, w XIX wieku powiedział, że ta fraza u Mateusza to jest wie ein Aerolit aus dem Johannischen Himmel gefallen. To jest jakby meteor, który spadł z janowego nieba. Wie ein Aerolit, prawda? Jakby taki aerolit, czyli powietrzny kamień, lithos aer, powietrze, ale meteor najlepiej, meteoryt, który spadł. Jak to się pojawia? Nagle u Mateusza mamy frazowanie janowe. Tajemnica. I żeby nie być tutaj gołosłownym, że to się nam tylko kojarzy, no to mamy owo das Johannische Himmel, po niemiecku, niebo janowe, no na przykład Jan 6:46. Ukhotiton patera heorakentis, eimecho on para tutkeu, hutos heoraken ton patera. Nie znaczy to, że ktoś widział ojca, jak tylko ten, który jest u ojca, u Boga, ten widział ojca. No, widzimy, to jest tu są konstrukcje składniowe takie same, prawda? Eime, pater, hios, jasne. Dobrze, więc to jest ten aerolit aus dem Johannischen Himmel gefallen, ten meteoryt, który spadł z nieba janowego. No i uczeni próbują to na różne sposoby wytłumaczyć. Ja mam swoją i tu, uwaga, to jest rekonstrukcja, tak? To znaczy wszystko zależy, jak datujemy, czy Mateusz jest późniejszy, czy wcześniejszy, czy Jan wcześniejszy, czy późniejszy.
1: Otwieramy pole spekulacji.
2: Nie ma tu wiedzy. Uwaga, to nie jest wiedza w tym momencie. Naprawdę, to we wszystkie kierunki chodzi. Gdzieś między pierwszym a drugim wiekiem.
1: Ale przyjmujemy założenie, że?
2: Przyjmujemy założenie, moim zdaniem na przykład ostatnia wersja Mateusza jest późniejsza niż wersja janowa, ale to jest ostatnia, a pierwsza wersja Mateusza pewnie jest wcześniejsza niż pierwsza janowa. To gdybyś się mnie tak pytasz, tak? Ja mam też swój pogląd jakiś pozytywny na ten temat i mam powody, żeby tak sądzić. Natomiast wydaje mi się, i to jest, ale moje przekonanie jest, że Jan zasadniczo, Jan to jest sposób mówienia Jezusa, nauczania na pewnym poziomie, bym nazwał ezoteryczny, skierowany do wewnątrz pewien, prawda? Jezus mówi, wy słyszycie im na zewnątrz w przypowieściach, a tu bezpośrednio, prawda? Mówisz, więc ja myślę, że to jest oryginalne jak najbardziej frazowanie Jezusa i sposób nauczania. Ten język janowy, wszyscy wiedzą, prawda? Ktokolwiek się zetknął, to wiadomo, o co chodzi. I uwaga, o ile tradycja janowa, czyli no przede wszystkim Ewangelia i pierwszy list Jana, są różne poglądy, czy list Jana jest pierwszy, wcześniejszy, czy Ewangelia jest wcześniejsza, prawda? To też jest dyskusja.
3: Ale jest dyskusja. No jest. W mojej książce z profesorem Ugloszem o pierwszym Janie, pierwszym liście Jana, o tym piszemy, prawda? Więc jeśli ktoś jest zainteresowany pierwszym listem Jana, arcy ciekawy list, piękny, polecam naszą książkę, wydawnictwo Tyniec o pierwszym liście Jana. Warto jest być może to taką też książkę sobie zabrać na wakacje.
2: No właśnie, ja też polecam. Właśnie, a tutaj mamy jednym odpryskiem jednym odprysk. A tutaj jest mały odprysk tej tradycji. To znaczy, prawda, to nie wiem, badano się w zderzaczu hadronów takie pod Genewą robi się takie rzeczy, to więc o ile mamy wielką tradycję janową, ubraną w formę literacką, Ewangelii, napisaną jako narrację od początku do końca, utwór po prostu literacki, tak tutaj mamy taki odprysk, ale to jest janowe. To jest janowe i no, a jak to się tu znalazło? Rozumiemy, no to jest wielkie pytanie. W każdym razie ten, który mówił o tym meteorycie, to jest Karl von Hase, niemiecki uczony, teolog, biblista z XIX wieku.
3: No to ja, szanowni państwo, chciałem przejść jeszcze do tego kolejnego miejsca, bo mamy po pierwsze modlitwę, później wszystko przekazał mi ojciec mój właśnie i tutaj chciałbym się na tym fragmencie skupić. Przekazał mi ojciec, nikt też nie zna syna, tylko ojciec, a nie ojca, nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Ważny to jest fragment, jeśli chodzi o naukę o Trójcy Świętej i on jest i często też cytowany przez świętego Tomasza w sumie teologicznej. Nikt nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. I szanowni państwo, to jest ważne. My Jezusa i Boga nie zamkniemy w złotej szkatułce, w sanktuarium, w kościele, nawet w świętej matce teologii. My interpretujemy objawienie, zajmujemy się tym, co Bóg zechciał objawić.
2: A szczególnie nie w matce teologii, no bo Jezus mówi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i inteligentnymi, roztropnymi. Synetos to jest też inteligentny, a odkryłeś właśnie tym, no, co właściwie niemowlętom, prawda? Rozumiemy, więc ja bym powiedział, że w świetle tego czytania, no to szczególnie teolog tych prawd nie rozłoży, nie rozkmini.
3: Ale
2: tylko
3: to jest
2: ten paradoks.
3: I to jest paradoks i to jest coś bardzo ważnego, bo
1: chodzi o to, żeby też teolog sobie prostaczka maluczkiego odkrył.
3: I najważniejsze jest to, że my mamy przede wszystkim zrozumieć, że my mało wiemy, szanowni państwo. Mało wiemy, że jesteśmy głodni tej wiedzy, że my zadajemy pytania, często na które nie będziemy znali do końca odpowiedzi. Już samo to, że potrafimy zadać pytanie, okazuje się ważną sprawą.
2: Piotrze,
3: nie na wszystko znajdziemy odpowiedzi, także w życiu.
2: Świetnie, że o tym mówisz, bo prawda, oidauden eidos, wiem, że nic nie wiem. Sokrates powiedział, wszyscy to znamy, wiem, że nic nie wiem. Ale Metrodor z Chios powiedział takie zdanie. Uden oiden. Żaden z nas nie wie niczego. I uwaga, ud auto tuto, poteron oidamen e uk oidamen. A nawet tego, czy wiemy, czy nie wiemy. To znaczy, ja nie wiem, czy ja nic nie wiem. I to jest krok do przodu Metrodora z Chios.
3: No właśnie, i szanowni państwo, a propos tego, jak zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, to także jest to element modlitwy, że my bardzo często możemy zadać pytanie: Panie Jezu, ja nie wiem, co się dzieje w moim życiu. Nie rozumiem swojego zachowania. To jest to, wylać swoją duszę przed Panem Bogiem, tak? On jest Bogiem, On rozumie, On jest Stworzycielem, On ma relacje z Ojcem i Synem i posyła nam Ducha Świętego. My wszystkiego nie zrozumiemy, wszystkiego nie wiemy. My często o sobie samym mało wiemy, a co dopiero o kimś innym. No i to tak naprawdę pokazuje, nas zaprasza do tego: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. I to jest, szanowni państwo, pewna zachęta do tego, żeby przestać prężyć muskuły. My całe życie, to jakoś ostatnio też mi wraca ksiądz Kaczkowski, my całe życie jakby bardzo próbujemy coś pokazać, coś udowodnić, tak? Całe życie biegamy, prawda? W naszym świecie nauki to są, prawda, te punkty, prawda? Ile tych punktów? Ewaluacja, prawda? Okej, kolejna rzecz, prawda? Ale szanowni państwo, przecież jest wiele miejsc w naszym życiu, które są naprawdę utrudzone i obciążone i potrzebują pokrzepienia i my sami sobie tego pokrzepienia nie damy. Nawet ten urlop tego pokrzepienia nie da, tak? Tam jest potrzebne lekarstwo, tam jest potrzebny ten, kto to stworzył. Dlatego ten szabat, znowu wracając do początku, powtarza się. Ta niedziela jest raz na 7 dni i ona zawsze jest po to, żeby nam pokazywać, że my potrzebujemy Boga. Że potrzebujemy Boga do tego życia. No i wtedy jarzmo, które jest ciężkie, może stać się lekkie. Ale tylko w tej logice. Bo inaczej ludzka logika nas zabija. Tak, ona nam pokaże tyle trudności, a to nie jest zabawa, szanowni państwo, bo my dzisiaj widzimy, że to obciążenie nasze jest gigantyczne.
2: Tyle trudności ze śmiercią na końcu.
3: Tak.
2: A my mamy Jezusa Chrystusa i ta niedziela to jest dzień zmartwychwstania. No jest to wielka nadzieja.
1: Ta niedziela dopiero się zaczyna, ale nasz program się kończy niestety. Dziękuję bardzo panom za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca Uniwersytetu Civitas, Artur Moczarski. Do usłyszenia za tydzień.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

reklama. Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl. Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Koniec obławy w Świętokrzyskiem. Policja zatrzymała mężczyznę. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w tym barku. Papież uczcił 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Minęła 9:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Finał obławy w Świętokrzyskiem. Dziś rano policjanci zatrzymali poszukiwanego 65-latka. Przypomnijmy, w piątek w miejscowości Borków w jednym z domów znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Od tego czasu jej mąż ukrywał się w lesie. W asyście policji przewieziono go teraz do szpitala. Ma zostać przesłuchany. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w tym barku. 20-latek został zatrzymany. Teraz zostanie przekazany żandarmerii wojskowej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w tym barku w powiecie limanowskim. Mężczyzna skakał po radiowozach i samochodach prywatnych zaparkowanych pod komisariatem. Wybił również szybę budynku. Niewykluczone, że próbował dostać się do środka. W stronę samochodów poleciały również kosze na śmieci. Nie wiadomo, dlaczego obiektem agresji napastnika padły akurat policyjne samochody. Wiadomo natomiast, że 20-latek był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu we krwi.
1: Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów na miejscu. Nadzór budowlany nie dopuścił do użytkowania kamienicy w Świnoujściu po pożarze poddasza. Z powodu ognia w nocy z wtorku na środę trzeba było ewakuować 70 osób. Wciąż nie mogą wrócić. Powiatowy inspektor wszczął postępowanie administracyjne i nakazał wspólnocie mieszkaniowej przedstawienie ekspertyzy technicznej, a w budynku nie ma prądu. To, czy lokatorzy będą mogli wrócić, zależy od wyników kontroli.
3: W tej chwili miasto opiekuje się jedną osobą z tego budynku. Ta osoba zadeklarowała, że dzisiaj będzie ostatnia noc.
1: Mówił Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Obecnie lokatorzy mogą wchodzić do mieszkań wyłącznie w asyście służb, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Przyczyny wybuchu ognia ma ustalić biegły z zakresu pożarnictwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież uczcił wczoraj 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Leon XIV odwiedził ambasadora USA przy stolicy apostolskiej. I jestem głęboko zaszczycony, że mogę świętować ten wyjątkowy dzień wraz z moim rodakiem z Ameryki i biskupem Rzymu, oświadczył ambasador Brian Birch. W przeddzień Święta Niepodległości USA Leon XIV otrzymał Medal Wolności przyznany przez Narodowe Centrum Konstytucyjne w Filadelfii.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Gratulacje, dołączyliście do mafii. Albo o, witamy w sekcie. To są, proszę Państwa, najbardziej cenzuralne z tych negatywnych komentarzy, które pojawiają się pod informacją, że wyświęcono kapłanów. A święcenia diakonatu i prezbiteratu za nami. I takich komentarzy było mnóstwo. Jak to z tymi księżmi jest? Czy to jest ciepła posadka? Czy to może jest droga przez mękę? Wieczna samotność? I o co w ogóle w kapłaństwie chodzi? I tak, proszę Państwa, już bez barokowego blasku, bez mówienia, że kroczą i spożywają, bo tak księża czasami robią, tylko jedzą i idą. Tak będziemy dzisiaj o kapłaństwie rozmawiać, a z kim innym, jak nie z kapłanem? Ksiądz profesor Franciszek Lochand de Berrier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i ksiądz katolicki. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Czy tak ksiądz takie komentarze o sektach, o mafiach, czy już w ogóle
2: nie? Czytam komentarzy.
1: Nie czyta komentarzy.
2: Rozumiem, że komentarze są robione po to, żeby niektórzy wpisywali tam, bo jest wolność słowa i to jest bardzo dobre, żeby wyrażać swoje poglądy, ale nie czytam komentarzy.
1: Prawo rzymskie od razu, proszę Państwa, tutaj już i wolność słowa. Był ksiądz zaskoczony, że odczuwa powołanie, kiedy ono się pojawiło? Może trochę przerażony, że to ta droga, tędy droga prowadzi?
2: Nie, to jest cały proces odkrywania powołania. To jest raczej takie pytanie, czy to na pewno jest dla mnie. Ale nie jest to zaskoczenie. Zwłaszcza jeżeli to robi młody człowiek, bo w przypadku młodego człowieka, gdy się zakocha, czy gdy zaczyna myśleć o powołaniu, to jest to bardzo wewnętrzne i bardzo osobiste. I dlatego to jest, dzieje się we mnie. Pani by nie chciała tego określenia, że dzieje się w sercu, ale chodzi o tę największą głębię człowieka.
1: Nie, no nie dzieje się w sercu, ja chcę tylko kroczyć i spożywać, tego bym chciała dzisiaj.
2: Rozumiem. Ale to jest bardzo, bardzo osobiste i dlatego nie ma tutaj zdziwienia. Może być lekkie zaskoczenie, może być pytanie, czy to na pewno dla mnie. I to wyjście na zewnątrz także. Oto klasycznie mówimy o tym, że może komuś się wydawać, że ma powołanie. Pytanie, czy Kościół też uważa, że ma powołanie, czy inni mnie postrzegają jako księdza i czy rzeczywiście to jest moja droga, bo przede wszystkim to jest pytanie, czy to jest Boży pomysł. My nie głosimy systemu moralnego, my nie głosimy instytucji, my nie głosimy jakichś opowieści, my głosimy i żyjemy osobą Jezusa Chrystusa. W centrum naszego życia jest Jezus Chrystus i spotkanie z Nim. To ze spotkania z Nim wynikają pytania, które sobie stawiamy i wynikają także odpowiedzi, które stawiamy, które dajemy, ale te odpowiedzi dotyczą naszego powołania, naszej drogi życia. A więc czy to jest powołanie do życia w małżeństwie, czy to jest powołanie zakonne, czy to jest powołanie do kapłaństwa, czy to jest powołanie do życia samotnego. To odkrywamy, bo przecież zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy, a więc to jest początek, to jest to, że jestem człowiekiem. Więc najpierw jestem powołany, można powiedzieć, do tego, żeby być człowiekiem. A? Bądź pan człowiek. Dalej jestem ochrzczony. Mówimy o kapłaństwie powszechnym też. Z tego kapłaństwa powszechnego wynika moje powołanie do tego, żeby być tym, kim już jestem sakramentalnie włączony w Chrystusa. No a potem jest powołanie dalej do ojcostwa i macierzyństwa. Każdy z nas ma takie powołanie i zastanawiamy się, jak to powołanie realizować. To jest dobre pytanie, to jest pytanie bardzo wewnętrzne. Więc jeżeli przychodzi miłość, człowiek może być nią zaskoczony i zdziwiony miłością, ale odpowiedź na miłość jest odpowiedzią bardzo wewnętrzną, bardzo osobistą.
1: Jeśli kapłaństwo, jeśli macierzyństwo, to ja mogę powiedzieć, co mnie najbardziej zaskoczyło w macierzyństwie. Może nie na antenie, bo to są dość zabawne sprawy, zostawmy je, ale chciałam zapytać, co księdza? Ksiądz niedawno świętował rocznicę święceń kapłańskich, którą?
2: No tylko 22.
1: Tylko 22.
2: Mówię tylko dlatego, że we wspólnocie, w której jestem w parafii, w co roku mamy 50. rocznicę święceń i mamy także naszych współbraci, którzy świętują drugą, trzecią rocznicę. 22 nie wydaje się bardzo dużo.
1: No dobrze, ale na pewno taki młody chłopak, nawet jeszcze przez czas seminarium, ma jakieś wyobrażenie swojego kapłaństwa. Może nawet nie swojego, po prostu tego, jakim księdzem będzie. Ja miałam wyobrażenie życia rodzinnego, ksiądz na pewno miał wyobrażenie życia kapłańskiego. Co zaskoczyło? Co okazało się czymś, o czym czym nawet się nie myślało, że to będzie, czy pozytywnie, czy negatywnie, czego w ogóle ksiądz, myśląc o swojej przyszłości, nie przewidywał. I może powiedzieć, to mnie zaskoczyło.
2: Młodzi, przygotowując się do ślubu, czasami są bardzo zaskoczeni tym, że jest kurs przedmałżeński, który niektórzy nazywają kursem przeciwmałżeńskim, ale to określenie to nie jest wcale wielki żart, dlatego że no, musisz wiedzieć, czym jest to, w co wchodzisz, bo masz pewne wyobrażenia i do tego trzeba się przygotować. Oczywiście można powiedzieć, że przygotowanie w domu przez lata życia jest przygotowaniem do małżeństwa, jest to sytuacja naturalna i normalna. No, potem jeszcze mamy spotkanie w poradni rodzinnej, ale tak naprawdę to przygotowanie bezpośrednio do małżeństwa wcale nie jest takie długie. Natomiast przygotowanie do święceń to jest przygotowanie no, 6-7-letnie, czasami 4-letnie. To jest przygotowanie dość długie. I pewnym zaskoczeniem może się okazać to, że przygotowując się, to nazywamy formacją do święceń, można powiedzieć o uformowaniu serca, skoro pani lubi serce, to w tej formacji pewnym zaskoczeniem może być to, że dowiadujemy się i uświadamiamy to sobie, że mam być księdzem nie takim, jakim sobie wyobrażam, jakim chciałbym. W tym sensie, że chciałbym, bo miałem jakiś wzór kogoś wybitnego, świętego, kogoś, kto powiedział mi, pokazał swoim życiem, powiedział mi, że można iść za Chrystusem, że warto iść za Chrystusem, że da się iść za Chrystusem, całkowicie w taki sposób właśnie przyjmując sakrament święceń i będąc księdzem. Ale zaskoczeniem jest to, że mam być księdzem takim, jakim mnie Kościół potrzebuje i jakim mnie oczekuje, w szczególności jakim mnie Chrystus chce mieć. To jest, może być pewne zaskoczenie, ale to jest cel formacji właśnie, żeby zgrać swoje bicie serca z biciem serca Chrystusa.
1: Trochę mniej metaforycznie zejdźmy, trochę tak bardziej przyziemnie.
2: Żeby odpowiadać na te oczekiwania swoim życiem, które są w Kościele, które się wiążą z tym, czym jest sakrament święcy i czym jest kapłaństwo. A więc możemy, oczywiście możemy mieć pewne wyobrażenie z życia codziennego, ponieważ mamy doświadczenie parafii, mamy doświadczenie jakichś wspólnot, ruchów, w których jesteśmy, mamy doświadczenie parafii, ministrantów, lektorów, ale kiedy siadamy, otwieramy katechizm i czytamy o sakramencie święceń, kiedy otwieramy kodeks prawa kanonicznego i czytamy o tym, co wiąże się ze sakramentem święceń, kiedy zastanawiamy się nad tym, że sakrament święceń to jest jedyny sakrament, którego można nie udzielić, chociaż ktoś jest przygotowany, bo normalnie nie odmawiamy, czy nie możemy odmówić udzielenia sakramentu, jeżeli ktoś jest do tego przygotowany. Natomiast sakramentu święceń udziela się dlatego, że taka jest potrzeba Kościoła. Wtedy dowiadujemy się, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być. I teraz pytanie, czy chcielibyśmy takimi być? Bo w jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus. I my poprzez sakrament święceń mamy udział w tym kapłaństwie Chrystusa. W różnych stopniach. To też jedyny sakrament, który ma stopnie. Bo no możemy być diakonami, możemy być prezbiterami, a możemy być także biskupami.
1: To z takich naprawdę już przyziemnych rzeczy. Ilość pracy księdza zdziwiła? Czy myślał ksiądz, że będzie tego mniej? Zaraz po święceniach na przykład, że będzie... No, bardziej plaża niż ciężka praca, czy właśnie na przykład było dużo lżej niż się wydawało, że może być?
2: Ja byłem przygotowany na ciężką pracę i byłem przygotowany na to, że nie będzie łatwo.
1: A było jak?
2: Było sporo pracy, nie było łatwo, nic zaskakującego.
1: Pierwsze lata były najtrudniejsze?
2: Nie.
1: Czy to tak nie ma?
2: Każde lata są inne trochę, bo pierwsze lata są szczególne, fascynujące. Mówi się o pierwszej parafii jako pierwszej miłości.
1: No właśnie podobno ten taki, żeby teraz nikogo nie obrazić i w tym Ducha Świętego, ale podobno ten powiew Ducha Świętego, który tak trzyma kapłana niemalże kilkanaście centymetrów ponad ziemią, trochę jest mniej odczuwalny, jak się pójdzie już na właściwą parafię, tak mówią księża. Że na początku to jeszcze tak niesie człowieka, a później przychodzi taka właśnie, nie wiem, zwyczajność.
2: Trzeba być realistą od samego początku.
1: Proszę Państwa, krótka muzyczna przerwa i wracamy do Państwa za chwilę. W studiu ksiądz profesor Franciszek Lochão de Berrier. Gdyby Państwo chcieli nas też zobaczyć, to kanał YouTube'owy Weronika Kostrzewa, miejsce spotkania. Do małżeństwa powołanie, po prostu mówimy do małżeństwo, prawda? Ale powołanie do kapłaństwa. To brzmi tak trochę, jakbyście właśnie byli przez cały czas niesieni i właściwie przez cały czas blisko Jezusa. Odprawiacie mszę świętą. Więc nie powinno być w Waszym życiu nudy, jakiejś takiej... no czegoś takiego codziennego, no przecież ciągle tam tyle się dzieje i tak dalej, jak jest?
2: Jesteśmy niesieni cały czas, dlatego ja nie odróżniałbym tego początku od dalszych lat. Myślę, że to jest coraz bardziej fascynujące i kapłaństwo młodego mężczyzny, przeżywane przez młodego mężczyznę, ono jest trochę inaczej przeżywane niż kapłaństwo przez młodego mężczyznę, na przykład 40-letniego, bo w wieku lat 40 troszeczkę spojrzenie na świat się zmienia, a jak mówią starsi koledzy, w wieku lat 70 i później też troszeczkę się zmienia spojrzenie na świat i za każdym razem moim zdaniem jest fascynująco. Kiedy papież Benedykt XVI czytał razem z księżmi ten fragment, w którym apostołowie pytają, Piotr pyta, my, którzy opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż otrzymamy w zamian? A Pan Jezus odpowiada 100 razy tyle, braci, sióstr, pól, domów i życie wieczne. I czasem my doświadczamy tego, 100 razy tyle braci, sióstr, ojców, matek, dzieci, pól, domów, ale papież Benedykt XVI zwraca uwagę, że najważniejsze jest to życie wieczne i to jest ta perspektywa. Wobec tego upływ czasu jest błogosławiony, jest coraz piękniejszy, coraz więcej widać. Dlatego nie wiem, chyba nie mogę powiedzieć, że te lata pierwsze były jakimś szczególnym uniesieniem. Może w tym pytaniu pani pobrzmiewa, jakby to był lepszy czas zaraz po święceniach. No, byliśmy wtedy młodzi, było fajnie, było sympatycznie, byliśmy zakochani w sobie. Rozmawiamy ze starszymi małżeństwami i widzimy, jakie to jest piękne, jak idzie starsze małżeństwo w pewnym momencie, łapią się za rękę, idą razem i to może być małżeństwo ze stażem 20-letnim, małżeństwo 30-letnim, a czasem 60-letnim. I widzimy, że oni właśnie cały czas dojrzewali do tego. I to dojrzewanie widać. Kiedyś przy okazji jakiejś rocznicy święceń ktoś składał życzenia, które mi się wydawały takimi pobożnymi życzeniami, troszeczkę zmyślonymi. Obyś odprawiał każdą kolejną mszę świętą pobożniej. Zabrzmiało to tak bardzo pięknie, elegancko, ale gdybyśmy się nad tym zastanowić, no co to znaczy, co mam z siebie zrobić, co mam coś powiedzieć, coś dodać. Nie, pozwolić Chrystusowi ciebie kochać i żyć tą mszą świętą. I człowiek robi się coraz bardziej dojrzały i coraz bardziej to kapłaństwo smakuje.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.

0: apartament. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Jak ksiądz tak opowiada, to można uznać, że w tym takim, no właśnie, powiewie Ducha Świętego w kapłaństwie nie przychodzą kryzysy, nie przychodzą zwątpienia, nie przychodzą momenty, nie chodzi mi nawet o skandale, tylko o to, że czasami się mówi, to taki wierzący ksiądz. I to określenie pokazuje, że nie o wszystkich was tak myślimy, że wręcz jak podkreślamy, ale to jest na szczęście wierzący ksiądz, to gdzieś tam w tym określeniu kryje się cała armia tych, których uznajemy już za niewierzących. Jak to z wami jest? To jest tak, że wiarę dostajecie w pakiecie na święceniach, nie możecie już jej stracić, bo codzienna Eucharystia, prawda? Bo tyle modlitwy, bo brewiarz, to jest dla mnie w ogóle jakby, jak ja pomyślę o tym, że wy się modlicie brewiarzem, chylę czoła.

0: Czy jednak to jest tak, że ten zachwyt, o którym ksiądz mówi, on może zniknąć i wtedy zaczyna się problem, bo trzeba odprawiać mszę świętą, trzeba głosić Jezusa Chrystusa, a w naczyniu pusto.
1: Mówiła pani o przygotowaniu i o tym, co może zaskakiwać. Mamy wspaniałych wychowawców w seminariach i nasz prefekt od spraw studiów, obecnie książę arcybiskup metropolita warmiński, mawiał, nie ma takiej łaski, której nie można zmarnować. Trzeba się nad tym dobrze zastanowić. Nie ma takiej łaski, której można by zmarnować, której nie można by zmarnować. No nie ma takiej łaski, nie można by zmarnować. Trzeba bardzo uważać. U świętego Karola Boromeusza w takim czytaniu, które pojawia się wielokrotnie w liturgii Kościoła, jest mowa o tym, jeżeli wejdziesz do chóru, zaczynasz modlitwę, masz ten płomieniek wiary, uważaj, żeby go żaden powiew zewnętrzny nie zdmuchnął. Trzeba bardzo na siebie uważać i Pan Jezus mówi do apostołów, uważajcie na siebie. My to czasami możemy przemycać w takim stwierdzeniu dołączanym na koniec listu, uważaj na siebie w pożegnaniu, nawet po angielsku, take care, uważajcie na siebie. I kryzysy to jest sytuacja zupełnie naturalna. Nawet patrząc z perspektywy Greków, którzy mówili kryzys, aha, ale co jest innego? Stazis. Stazis jest niebezpieczna. Stazis jest niebezpieczna, bo stagnacja może spowodować, że człowiek będzie się w sobie zapadać. Natomiast kryzys jest zawsze szansą. I teraz pytanie tylko, jak ten kryzys będziemy rozwiązywać. Ten, kolejny, następny. Jeżeli człowiek siebie zna, a my jesteśmy dla innych i pracujemy nie tylko nad sobą, ale pracujemy z innymi i towarzyszymy innym. Wiemy o tym, że są różne środki do tego.
0: A jakie takie są środki w kapłaństwie?
1: Nie, zaczynam od takich środków zupełnie ludzkich, to znaczy takich, że trzeba zachowywać odpowiednią higienę. Trzeba, tak jak dbamy o higienę fizyczną naszą, trzeba zachować higienę psychiczną i higienę duchową. Higiena duchowa to jest przede wszystkim to, że musi być to wewnętrzne oddychanie wiary, a więc musi być modlitwa. Odkąd jestem księdzem, nic się nie zmieniło w pytaniu, które należy postawić zawsze w rachunku sumienia sobie i innym. Czy się modlę? Jak wygląda moja modlitwa? Dlatego, że wszystkie problemy i wszystkie kryzysy poważne, ewentualne zapaści czy wyjście na jakąś krawędź będą wynikały z tego, że coś nie działa, coś szwankuje w modlitwie. A więc o modlitwę trzeba bardzo dbać. To jest moje oddychanie wewnętrzne. Jak pani zwróciła uwagę na brewiarz, jest to nasz obowiązek, my się do tego zobowiązujemy. Ja nie muszę w sensie prawnym codziennie odprawiać mszy świętych, mszy świętej. Ja mam obowiązek przynajmniej uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę. Ja oczywiście mszę świętą odprawiam codziennie, dlatego że to należy do duchowości księdza diecezjalnego. Żeby żyć Eucharystią, w związku z tym ja chcę i wiem, że powinienem odprawiać codziennie mszę świętą i mam ze strony Pana Jezusa także potwierdzenia takie, że no jest to wobec mnie oczekiwane i że to jest potrzebne. Ale moim obowiązkiem, do którego, który ogłasza się także publicznie i jeżeli się go nie wypełnia, należy się z tego wyspowiadać, to jest codzienna modlitwa, mówimy, ludu Bożego, czyli jak pani nazwała, modlitwa brewiarzem. To jest modlitwa Kościoła, modlitwa za Kościół, modlitwa z Kościołem, modlitwa psalmami, a modlitwa psalmami zawsze to jest to nasze włączanie się w modlitwę, która płynie od Syna ku Ojcu. Bo psalmy, wiemy, Pan Jezus modlił się psalmami. Pan Jezus na krzyżu modli się także psalmami. W związku z tym ja w tę modlitwę chcę. To nie jest wysiłek z mojej strony. No, zagrożenie papież Franciszek użył tego określenia bardzo mądrego, że grozi nam semipelagianizm. Cały czas właściwie grozi nam przynajmniej częściowy pelagianizm. Taki, że my możemy uważać, że własnym wysiłkiem, własnymi siłami, ja postaram się, ja ascezą, ja porządkiem dnia, ja moim postem. Pozwolić działać łasce, ale z tą łaską trzeba współpracować. Tą współpracą z łaską jest moja modlitwa, która ma płynąć z serca i ma płynąć w sercu. I ona ma się nie kończyć. Są momenty na modlitwę, które poświęcamy i to są te godziny brewiarzowe, do których jesteśmy wezwani, ale jak wszyscy wiedzą, ta modlitwa brewiarzowa została 150 psalmami, no niedokładnie tą liczbą akurat, bo kilku psalmów tam, czy kilku fragmentów akurat nie włączono w tę codzienną liturgię. Nie odmawiamy w ciągu tygodnia, tylko odmawiamy w ciągu 4 tygodni po to, żeby dać szansę także na tę osobistą, indywidualną modlitwę i inicjatywę w modlitwie, która będzie wyrażała się na przykład tym, że odmawiamy różaniec, że odmawiamy koronkę do miłosierdzia Bożego, że mamy momenty, w których o 15 pamiętamy, żeby zwrócić się do Bożego Miłosierdzia, o 12 rozważamy tajemnicę wcielenia, odmawiamy Anioł Pański, że mamy swoją własną, mamy swoje własne modlitwy do Ducha Świętego po to, żeby nieść konkretny porządek tego oddychania, te momenty, które nas orientują, ale tak naprawdę całe moje życie ma być modlitwą i ofiarą także, bo pamiętajmy, że no to wiemy to z religioznawstwa samego, że człowiek zwraca się do Boga, jedyne sposoby, w jakie się zwraca do Boga, to jest modlitwa i ofiara. To łączymy w naszym osobistym życiu.
0: Do tej modlitwy na pewno można było dużo dołożyć w biografii papieża Benedykta, tej tysiącstronicowej, prawda, którą zamierzam przeczytać do kanonizacji. Jest strasznie urzekła mnie jedna z zasad wtedy, kiedy Hitler dochodził do władzy, kazania kończył słowami amen, żeby ci katolicy się ostali, to nie wolno się było też przemęczać. I ja, matka trójki dzieci, jak sobie to przeczytałam, myślę, no dobrze, ale to są rzeczy, które można spisać jako zasady i których się trzymać. Natomiast...
1: Tak, bo to jest jeszcze kwestia właśnie takiej higieny psychicznej, to znaczy trzeba mieć godziwą rozrywkę.
0: To jest godziwa rozrywka, to już brzmi jak kroczyć i spożywać.
1: Księdze. To brzmi jak kroczyć i spożywać, ale jest to sposób powiedzenia bardzo ogólny, że ma być to moralnie dopuszczalne.
0: Jaka jest księdza godziwa rozrywka? Może tak zapytam.
1: Godziwą rozrywką? Godziwą rozrywką może być oglądanie dobrego filmu, dlatego, że mnie to odrywa całkowicie. Trzeba znaleźć dobry film. Godziwą rozrywką jest sport. Godziwą rozrywką jest spacer, który jest sportem, ale może być także różańcu spacerem. Oprócz tego, że rozrywka, to jeszcze pamiętajmy, że nie powinniśmy oszczędzać czasu na spaniu. Kiedyś był problem ze wstawaniem i mamy budziki, ale zauważyliśmy, że w różnych aplikacjach pojawiają się także przypomnienia o tym, że trzeba się położyć spać. I to są dwa momenty bohaterskie.
0: To są też rzeczy bardzo ważne przez kardynała Wyszyńskiego. Jakby ciężej pójść spać o wyznaczonej porze, ale no dobrze. Ale
1: moment to... bohaterski wstania i moment bohaterski położenia się spać.
0: Co prawda nasze życie jest
1: takie... Tak, ale nasze życie jest tak ciekawe, że rzeczywiście czasami nie chce się iść spać.
0: Właśnie ciężej jest pójść spać, mam wrażenie, niż wstać w sensie określonym. Porze, a później to, no ale nieważne, to zostawmy. Wracamy do Państwa dosłownie za chwilę. Bez przerw jesteśmy na YouTubie. Weronika Kostrzewa, miejsce spotkania. W studiu ksiądz profesor Franciszek Lochain de Berrier. Rozmawiamy o kapłaństwie, proszę Państwa. O małżeństwie. Żyjąc w małżeństwie wiemy dużo, a o kapłaństwie ciągle wiemy niewiele. Są takie rzeczy, które można sobie spisać, można takie zasady dać drugiemu człowiekowi.
1: No, ale sobie czasami, przede wszystkim, no, sobie.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że tę mądrość można przekazać pokoleniu. Ale księże, ja do pytania próbuję dojść jakoś. Gdy w małżeństwie pojawia się kryzys, albo w rodzinie, to po pierwsze są bliscy, są przyjaciele, już są małżonkowie, są poradnie rodzinne, są poradnie małżeńskie, są mediatorzy itd., itd.
1: Psychologowie nawet.
0: Co wy macie? Czy jak widać, że jakiś ksiądz przestaje być gorliwie wierzący, widać, że coś się dzieje nie takiego. Ja jestem zdania, że jak się dzieje źle, to to zawsze widać. To nie jest tak, że... no nikt się nie spodziewał, że tutaj jest coś nie tak. To czy wy sobie pomagacie? Czy wy do siebie przychodzicie? Czy wy siebie wysyłacie do psychologa, na terapię, nie wiem, rozmawiacie, proponujecie jakieś kierownictwo duchowe dobrego przewodnika? Czy to tak działa u kapłanów?
1: Pani pyta i odpowiada na to pytanie. Ważna jest wspólnota. Ważne są relacje przyjacielskie i braterstwo. To braterstwo oczywiście jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest wspólny ojciec. Bo wtedy możemy mówić o braterstwie. Jesteśmy zebrani wokół Chrystusa i to braterstwo wynika ze szczególnego związania z Chrystusem przez sakrament święceń. Więc można mówić o solidarności, która jest bardzo potrzebna.
0: Ale czy ono działa?
1: Działa.
0: Nie ma takiej łaski,
1: proszę,
0: której nie da się zmarnować.
1: Proszę Pani, czasami, oczywiście, są różne przypadki i różne sytuacje, więc nie da się tego powiedzieć ogólnie, że zawsze działa, bo nie działa. Nie zawsze może działać, bo nie zawsze pozwalamy przyjaciołom, żeby nam towarzyszyli. Nie zawsze chcemy ich obecności. Więc trzeba uszanować autonomię człowieka, ale to jest pewna specyfika pracy, naszego powołania, dlatego że ja mam akurat to szczęście, że jestem w dużej wspólnocie parafialnej, w której mieszkam i żyję, i to wspólnocie, w której są księża i starsi i młodsi. I bardzo wyraźnie widać to, że bardzo są potrzebni starsi młodszym, młodsi starszym, w różnych pokoleniach, bo zdarza się, że odprawiamy mszę w takiej trójce, w której jeden jest rówieśnikiem mojej mamy, a drugiego...
0: Ojciec, syn i wnuczek, rozumiem, wiekowo.
1: Jeden jest rówieśnikiem mojej mamy, a drugiego mamy, ja jestem rówieśnikiem. Więc mamy trochę inne spojrzenie na rzeczywistość i to spojrzenie, tutaj użyję księżowskiego określenia, potrafi ubogacać. Tak.
0: Potrafi ubogacać. Lepiej kroczy wtedy, bo
1: wtedy się lepiej kroczy
0: pokoju.
1: I spożywa się od razu. Wtedy lepiej oczywiście. Ale ono buduje i ono jest szansą zawsze. I zasadnicza kwestia dotyczy otwartości. Bo trudno pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Trudno wyjść do kogoś, kto odrzuca każde wyjście. Ale wracam do naszej specyfiki. To jest sytuacja dość wyjątkowa, że żyją księża w dużych wspólnotach. To jest piękne przy zakonach i to jest specyfika życia zakonnego, wspólnota i braterstwo życia zakonnego. Natomiast zasadniczo księża są wysłani indywidualnie, pojedynczo, na czy pojedyncze parafie, czy są sami z proboszczem, wikary z proboszczem, proboszcz z wikarym. No czasami jest trzech, wtedy jest zawsze to niebezpieczeństwo, że dwóch będzie na jednego. I próbujemy...
0: Myślałam, że to tylko u kobiet się zdarza.
1: Staramy się próbować. Nie, to się nie zdarza tylko u kobiet, proszę pamiętać, że mężczyźni pozostają ze sobą we współzawodnictwie i przy okazji różnych rozważań takich, które mamy na dni skupienia i przy okazji rekolekcji, które prowadzimy, na które jeździmy, my jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w rekolekcjach kapłańskich raz w roku i to nawet to jest prawne zobowiązanie, wtedy nie moglibyśmy usiąść do konfesjonału i sprawować sakramentu pojednania pokuty, czyli mieć tak zwane upoważnienie, czy jak to się kiedyś mówiło, jurysdykcję do spowiadania, to jest sposób zachęcenia, skłonienia, przypomnienia, czy nawet zmuszenia.
0: Do tego, pieczątki jak na bierzmowanie.
1: No pieczątki są nie na bierzmowanie, ale zdarzają się takie legitymacje kapłańskie, w których stawia się kolejne pieczątki, dlatego że no, niestety zdarzają się odejścia. Niestety zdarzają się osoby, które nie będąc księżmi albo będąc na przykład byłymi klerykami, podszywają się pod księży z takiego czy innego powodu. Ale wracając do tego, o co pani pytała, bo nie powinniśmy od tego pytania, od tej kwestii uciec. Samotność może się okazać wielkim problemem, tylko że oczywiście jesteśmy posłani do ludzi konkretnych. My nie jesteśmy księżmi dla księżych. Jesteśmy księżmi dla ludzi, do których nas posyła biskup. Jesteśmy współpracownikami biskupa. To można powiedzieć w taki sposób trochę żartobliwy, że oczywiście ksiądz biskup robi nam grzeczność, ponieważ powierza nam konkretną misję i ma do nas duże zaufanie, ale również my robimy księdzu biskupowi grzeczność, bo to on odpowiada za całą diecezję i za sprawowanie sakramentów. I gdyby nas nie było, to on musiałby wszystkich ochrzcić, wybierzmować, wyspowiadać. I teraz wracam do sytuacji takich, w których jesteśmy posłani gdzieś powiedzmy dość daleko i ksiądz jest sam na plebanii, rzeczywiście przychodzi wieczór, jest kolejny tydzień i może się zdawać, że jestem sam i to może być także źródłem kryzysu, tylko że dzisiaj mamy samochody, mamy telefony i mamy przyjaźni, spotykamy się, jesteśmy ze sobą po to, żeby porozmawiać, po to, żeby się wspierać duchowo, wewnętrznie i żeby każdy miał poczucie, że może na drugiego liczyć. To jest bardzo ważne. Nie zawsze tak jest.
0: Właśnie.
1: Przy tym współzawodnictwie, bo to przy okazji tych rekolekcji wychodzą jakby dwie kwestie. Jedna dotyczy współzawodnictwa pomiędzy mężczyznami, co jest zupełnie naturalne. No, tylko to, że to musi być właściwie ujęte i właściwie przepracowane. I druga kwestia dotyczy kompleksów. Każdy ma jakieś kompleksy.
0: Wróćmy jeszcze do współzawodnictwa. No bo rozumiem, że mężczyźni mają w sobie wpisane współzawodnictwo. W czym współzawodniczą księża? Kto lepsze kazanie powie, kto ma więcej namszy? Czy zupełnie nie dotyczy to kapłańskich spraw?
1: Nie chciałbym, żeby pani rozdzielała te dwie kwestie. To znaczy współzawodnictwo i kompleksy. Dlatego, że każdy ma jakieś kompleksy. Jeżeli znamy kompleksy swoje, to wiemy, dlaczego nagle coś, co się zdarzyło, ktoś coś powiedział, to nas... Jakiś mały bodziec tak nas poruszył, że jesteśmy rozdrgani. I jeżeli mamy czas na to, a przynajmniej od nas się tego wymaga i mamy ten czas w przygotowaniu, czyli w seminarium, później formacja, która jest formacją, która trwa cały czas, bo oprócz tych obowiązkowych rekolekcji są różne spotkania, takie spotkania formacyjne, przynajmniej w Wielkim Poście, przynajmniej w Adwencie, to my staramy się nad sobą pracować. i siebie znać, bo trudno pomagać innym, jeżeli człowiek najpierw nie pozwoli, żeby jemu pomóc. I powinno się rozpoznać, jakie mam kompleksy i ewentualnie co, żeby to trzymać pod kontrolą. Święta Teresa Zawila mówiła, że wyobraźnia jest wariatką, którą trzeba trzymać zamkniętą na strychu. Nie tylko wyobraźnia, ale także kompleksy muszą być pod kontrolą. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. I teraz czasami odbywa się leczenie kompleksów. Jak wiemy, no bardzo często w ogóle w społeczeństwie leczy się kompleks niższości kompleksem wyższości, czyli udając kompleks wyższości. Tak samo, ja nie jestem żadnym psychologiem, oczywiście, no to ja tylko jestem pewnym obserwatorem
0: tego. Tym bardziej są zestresowane, tym bardziej są takie często agresywne i słownie na przykład.
1: To się zdarza.
0: To się już u dzieci można zauważyć. Tak działamy po prostu.
1: Więc trzeba bardzo uważać, mieć duży szacunek do siebie nawzajem, ale też uważać na kompleks i uważać na współzawodnictwo. I to współzawodnictwo może dotyczyć różnych kwestii. No, w kościele może się pojawić taka pokusa robienia czegoś, co nazywamy z karierą. Nie wiem, na czym miałaby ta kariera polegać.
0: No ksiądz jest księdzem, profesorem, kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego, profesorem Prawa Rzymskiego, wykładowcą, jeździ ksiądz wszędzie na wykłady, za granicę. To może to jest kariera?
1: No, słowa kariera chyba nie ma w Piśmie Świętym, tak jak nie ma słowa sukces. Nie wiadomo, czym jest kariera. Po polsku zresztą kariera to nie jest pozytywne określenie. My przyzwyczailiśmy się do innych języków, w których się używa tego słowa. Więc może to nie jest aż tak negatywne określenie dzisiaj, ale wydaje mi się, że...
0: Może kariera to jest korzystanie ze swoich talentów?
1: To, że mamy korzystać z talentów, wiemy z Ewangelii. Nie mamy ich zakopywać. Mamy je rozwijać i mamy je pomnażać. I nie rozglądać się. I tu pani pytała o współzawodnictwo. Proszę zauważyć, jeden dostał jeden talent, czy jedną minę, drugi pięć, trzeci dziesięć, tam dwa, czy pięć, wszystko jedno.
0: Nie zaglądamy w cudze talenty.
1: No właśnie. Jak to? On jest bardziej obdarzony niż ja. On jest, a to ja już nie mam co robić. No? Może przyjść rezygnacja i zasypywanie, zakopywanie tych talentów, które mam. Niezauważanie wielu talentów, które mam, bo myślę, że powinien współzawodniczyć w czymś, w czym ktoś jest dobry. Jeżeli ktoś jest dobry, przyłącz się do niego. A przede wszystkim, jak mówiła moja babcia, trzeba się cieszyć z cudzych sukcesów. Trzeba się cieszyć z cudzych sukcesów.
0: Umie ksiądz to?
1: Staram się. Tak, staram się cieszyć z cudzych sukcesów. I jeżeli coś dobrego się dzieje, to uważam, że trzeba się cieszyć. I trzeba gratulować, trzeba ludziom mówić, że to jest ważne. Staram się to robić. Trzeba ludziom dziękować za to, co robią, za ich postawę, za ich zaangażowanie. To jest bardzo, bardzo ważne. My chętnie mówimy o złych rzeczach. I teraz, jeśli chodzi o to współzawodnictwo, oczywiście komu się może wydać, pani powiedziała, że jestem profesorem, że to jest jakaś kariera. Mówię, że są pewne stopnie, które... Ale one się rozwijają.
0: Panie głosi, poleciał teraz do Rzym, w Chinach był, no i siedzi taki ksiądz na parafii. Ciężko,
1: może powiedzieć, no tak, i ten został prałatem, potem został biskupem, potem został arcybiskupem, a potem został nawet kardynałem i on zrobił karierę w kościele, prawda? Bo jest pewna hierarchia. Ale to jest zawsze pytanie, po co?
0: Ksiądz Pawlukiewicz mi się to zawsze przypomina, który opowiadał, że z tej świętej Anny, gdzie taki wypchany kościół pojechał gdzieś na wieś.
1: Pracowaliśmy razem 2 lata.
0: I jakiś ksiądz na wsi mówi mu tak, jakie tu się u mnie rzeczy dzieją, ty musisz zobaczyć. I ja tu mam po prostu coś niesamowitego. I zabrał go na nabożeństwo majowe wieczorne. I pan Wójkiewicz mówi, to była taka lekcja. On miał, jakby zgromadził ludzi ze wsi, oni przychodzili, modlili się razem i ten człowiek był tak szczęśliwy z tego i ja wtedy zrozumiałam, że on tu naprawdę ma cuda. I myślę, że ale to łatwo się opowiada cudzą historię, prawda? Gorzej jak dotyczy nas.
1: Tak, ale w tym życiu uniwersyteckim, o którym pani mówi jako o profesorach, to wydaje się, że jak są pewne stopnie, pewne płotki, przez które się staje, przeskacze, przez które przeszkody, które się pokonuje. Proszę pani, to obserwujemy u studentów, którzy kończą studia, zastanawiają się, a co teraz? Bo dotąd miałem życie zorganizowane, bo dotąd były semestry, były egzaminy, były sesje, a co ja mam teraz ze sobą w życiu zrobić? No i czasami jest tak, pani mi powiedziała o tym profesorze i być w życiu akademickim, ktoś zrobi doktorat, no to wtedy jest takie poczucie, że cały świat czeka na mnie, bo już zrobiłem doktorat, no się okazuje, że wcale nie, ktoś robi habilitację, okazuje się, że takich habilitowanych jest cała masa i ktoś może, takie są żarty powtarzane, prawda, że zostałem profesorem, sprzedam bibliotekę, ale po co zostałeś habilitowanym? Po to, żeby być teraz wolnym uczonym, swobodnym, bo to jest samodzielny pracownik naukowy. I teraz się zaczyna życie. My myślimy czasami, że nie wiem, przyjęcie święceń kapłańskich czy sakra biskupa, to jest szczyt kariery i właśnie cieszymy się. No cieszymy się konkretnym wydarzeniem, towarzyszymy, modlimy się, ale to jest dla innych. I to jest po to, żeby skorzystać. No więc to jest tak jak w tej opowieści, prawda? Ktoś przychodzi i mówi, że wszedł już na 7 stopień doskonałości i nie wie, co robić dalej. Ojciec duchowny pyta w takim razie, a to po co wlazłeś na ten 7 stopień doskonałości?
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem, za chwilę szczegóły. Ameryka świętuje 250 lat, to co najlepsze dopiero przed nami, mówi Donald Trump. Stuletni relikwiarz świętej Teresy od Dzieciątka Jezus rozpoczął peregrynację po Polsce. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 22-latek nie żyje, a 18-latek walczy o życie. Do tragicznego wypadku doszło dziś nad ranem w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem.
2: 19-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, a pojazd dochował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Mówiła Joanna Szczepaniak ze Staszowskiej Policji. Czworo pasażerów w wieku od 17 do 19 lat trafiło do szpitala.
2: Stan jednej z tych osób określany jest jako stan krytyczny. Na ten moment wiemy, że wszyscy uczestnicy zdarzenia znajdowali się w stanie nietrzeźwości.
1: Policja poszukuje szóstej osoby, która miała uciec z miejsca wypadku. To co najlepsze dla Ameryki dopiero przed nami, mówi Donald Trump podczas obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Prezydent przekonywał, że kraj wkracza w nową, złotą erę. W przemówieniu w Waszyngtonie podkreślał siłę i wyjątkowość Ameryki, a uroczystości zakończyły się pokazem fajerwerków. Wcześniej obchody zostały opóźnione przez nadciągającą burzę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone są dziś silniejsze, bogatsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. A 250. rocznica niepodległości ma być początkiem kolejnego etapu rozwoju kraju. Złoty wiek Ameryki właśnie się rozpoczął i dopiero się rozkręcamy. Wystąpienie Donalda Trumpa rozpoczęło się z około 1,5-godzinnym opóźnieniem, bo z powodu burz ewakuowano teren National Mall, gdzie przemawiał. Gdy zagrożenie minęło, na miejsce wróciły dziesiątki tysięcy uczestników. Wieczorne obchody zakończyły się odegraniem amerykańskiego hymnu i widowiskowym pokazem fajerwerków, który Biały Dom zapowiadał jako największy w historii.
1: Z okazji Dnia Niepodległości Donald Trump pomógł też uwolnić protestanckiego pastora uwięzionego w Chinach. Ezra Jean był w więzieniu od października zeszłego roku pod zarzutem działalności ewangelizacyjnej przez internet, którą zwalcza rządząca komunistyczna partia Chin. Uwolnienie pastora i jego powrót do Ameryki to efekt rozmowy prezydenta USA z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Władze w Pekinie określiły to jako gest dobrej woli z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Stuletni relikwiarz świętej Teresy od Dzieciątka Jezus rozpoczął peregrynację po Polsce. Do 10 sierpnia pojawi się w ponad 50 miejscach związanych ze zgromadzeniem karmelitów i karmelitek bosych, do których należała święta Teresa.
4: To nie lada gratka, bo poza relikwiarzem świętej Teresy peregrynacji towarzyszą relikwie jej rodziców Zeli i Ludwika, pierwszych małżonków wyniesionych na ołtarze, mówi karmelitanka siostra Agnieszka Maria od Eucharystii.
5: Dosyć wyjątkowa sytuacja, gdzie w swoich relikwiach przychodzi do nas cała rodzina. Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do spotkania ze świętą Teresą i z jej rodzicami. Fenomen świętej Teresy jest też taki, że ona po swojej śmierci zaczęła faktycznie robić ogromnie dużo cudów, udzielać ogromnie wielu łask bardzo różnym osobom.
4: Na liście peregrynacji jest ponad 50 miejsc. Pełna rozpiska dostępna jest na stronie relikwieteresy.pl. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Stuletni relikwiarz świętej Teresy od Dzieciątka Jezus waży 130 kg i ma około 1,5 metra wysokości.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: To porozmawialiśmy sobie o kompleksach i o wspólnocie. Czy w ciągu
2: tak abstrakcyjnie
1: 20...
2: dosyć, nie mówiliśmy o naszych kompleksach.
1: No właśnie. Nie, idźmy dalej. Czy w ciągu tych 22 lat doznał ksiądz niedziałania wspólnoty? W sensie jest ksiądz osobą publiczną, jak każdy ksiądz, ale trochę bardziej. W tym sensie, że ma ksiądz ze sobą wystąpienia w mediach, rozmawiania na trudne tematy. Czy było w tych ciągu 22 lat tak, że wspólnota zdaniem księdza nie stanęła na wysokości zadania? Że gdyby komuś miało się przydarzyć to, co księdzu, to ksiądz by tym ludziom powiedział, zachowajcie się tym razem inaczej? Bo to nie jest dobre, to nie jest zachowanie, na które człowiek zasługuje, którego człowiek oczekuje.
2: To czasami od konkretnych osób można było czegoś oczekiwać, co się wydaje, że jesteśmy przyjaciółmi, więc oczekiwałem, że zadzwonisz wtedy, ale jeśli chodzi o reakcję wspólnoty, w której jesteśmy, wspólnoty duchownych i świeckich, dodajmy, to...
1: A jak się dzieje coś złego, to bardziej dzwonią świeccy czy duchowni?
2: Różnie. Jedni i drudzy.
1: A u księdza, w księdza przypadku?
2: Świeccy.
1: Bo ja mam wrażenie, że nazywa się was mafią, sektą, a wy oczywiście nie jesteście mafią, ale czasami nawet gubicie ten element wspólnotowy. Ja widzę czasami, jak księża sobie nawzajem komentują zdjęcia i jeden ksiądz dołącza do chóru obrażających, nawet jeśli był jakiś błąd popełniony przez tego duchownego, no to braterskie
2: upomnienie...
1: A tutaj
2: wychodzą chyba kompleksy i współzawodnictwo w takiej sytuacji, bo ja jestem lepszy, bo to jest takie opowiadanie przecież.
1: Ja już widzę
2: i
1: tego komentującego
2: sytuacjach,
1: i tak,
2: ale
1: bardzo duże.
2: Mogą być jakieś problemy, więc... Bo proszę pani, zaczęliśmy od wolności słowa. My jesteśmy przyjęci słowami, mała dygresja teraz, jesteśmy przyjęci słowami, pani pytała o komentarze, czasami mówimy, ojej, jak on mógł coś takiego powiedzieć, jakie to jest raniące, jak mnie to dotyka. Dlaczego my się tak bardzo przejmujemy tym, co ktoś powiedział? Zacznijmy może od tego. Po drugie, jeżeli człowiek milczy, to głupi nie różni się od mędrca. Jak zaczyna mówić, no to wyraża siebie. Każdy ma prawo wyrażać siebie, niech mówi. I właściwie ten, co mówi, mówi o sobie. Proszę zauważyć przemówienia na pogrzebach. Zazwyczaj na pogrzebach ci, którzy przemawiają na trumną, mówią o sobie.
1: Ja myślę, że przejmujemy się komentarzami. Jakiś czas temu zdałam sobie sprawę, że to, co ludzie o mnie myślą, często zależy od tego, jakie mają problemy, a nie ode mnie. Ale przejmujemy się komentarzami wtedy, kiedy zastanawiamy się, czy w nich nie ma racji, albo czy w nich nie ma jakiegoś społecznego myślenia ogólnego. Że jeśli ktoś pisze, każdy ksiądz to pedofil, to zaczynamy się zastanawiać, ile ludzi w społeczeństwie naprawdę tak myśli,
2: tak
1: będzie się
2: tak,
1: bało.
2: Ma pani rację.
1: Wysłać dzieci do oazy, do ministrantów i tak dalej. I wtedy to robi się naprawdę problem. Znaczy, to jest jakieś obserwowanie społeczeństwa. I teraz pytam o to, bo zastanawiam się, czy jest coś do poprawienia, w takim sensie, że o małżeństwie się mówi bardzo dużo. Uczy się kobiety, że to, czego nie wypowiedziały, a tylko sobie pomyślały, no to nie istnieje, bo mężowi trzeba powiedzieć jasno. Mężczyzn się uczy, że trzeba zabiegać o kobietę i tak dalej, i tak dalej. Czy wy macie takie wskazówki? Czy wam się pokazuje, jak budować wspólnotę? Bo z moich doświadczeń wynika, że biskup, który nazywany jest funkcją ojcowską, czasami zupełnie tej funkcji ojcowskiej nie czuje. Nie, że jest złym człowiekiem, tylko że on w ogóle nie wie, że ci księża pod nim to są księża, o których się czasem trzeba zaopiekować, do których trzeba zadzwonić, którym trzeba dać wsparcie.
2: I o których trzeba walczyć.
1: Że nie ma takiego, no brakuje tej mafii u was, po prostu chciałoby się powiedzieć. Że o tym klerykalizmie to mówimy tyle, a mi brakuje wspólnoty duchownych ze świeckimi i wspólnoty wśród duchownych, z tego co obserwuję.
2: Pani, przy tych opiniach oczywiście bardzo ważne jest mieć autorytety i mieć osoby, do których mamy zaufanie, mieć przyjaciół, bo przyjaciel to jest taka osoba, która nam powie mi prawdę. I trzeba bardzo zabiegać o przyjaciół.
1: A też według zasady nikt tak nie zrozumie kapłana jak drugi kapłan?
2: Jest wiele w tym prawdy, ale z takiego życia małżeńskiego, jeżeli żona mówi do męża, który jest profesorem i sędzią i mówi, ty w tych spodniach dzisiaj nie wyjdziesz, to ksiądz akurat nie ma takiej osoby, która powie, chyba że ma przyjaciela, który powie, podpowie mu pewne rzeczy. I wtedy słuchamy. Te osoby, których słuchamy, czasami nie wiedzą o tym, że słuchamy, ale ja na przykład z każdej rozmowy z księdzem profesorem Mazurkiewiczem mam jakąś wskazówkę. On mówi, uważaj, to od ciebie nie zależy, za to nie odpowiadasz. Tutaj pojawia się relatywizm. Zawsze jakieś cenne uwagi, które można wychwycić, wziąć do siebie, zastanowić się nad tym. Jeżeli jest krytyka, nawet jeżeli to jest krytyka złośliwa i zła, to trzeba się także nad nią zastanawiać. Po pierwsze, trzeba przyjąć takie założenie, że nie zawsze mamy rację. Po drugie, to nawet życia uniwersyteckiego widać, bo ktoś napisze recenzję i mówi, jak on mógł napisać taką recenzję, ja tu napisałem książkę, pracowałem nad nią 2 lata i teraz ktoś, kto w ogóle prawie jej nie przeczytał, nie zrozumiał do tego, jeszcze się wypowie na ten temat. No ale tak, po pierwsze, chciało mu się napisać, poświęcił swój czas na przeczytanie, przynajmniej przejrzenie książki, poświęcił czas na napisanie i ma pewne uwagi. Może warto się na chwilę zatrzymać nad tymi uwagami i zastanowić przez moment, czy nie ma czegoś takiego, co warto by wziąć do siebie, żeby nie żyć w jakiejś bańce mydlanej, prawda, która nas otacza, w jakiejś wieży z kości słoniowej, którą sobie stworzyłem, z całą grupą jakichś przyjaciół, którzy nie są przyjaciółmi, są klakierami tylko i którzy mówią mi to, co ja bym chciał usłyszeć, bo ja się wtedy prawdy nigdy nie dowiem. A prawda wyzwala, wiemy o tym doskonale i to nie jest ogólne stwierdzenie filozoficzne. To jest kwestia realizmu, prawda? Czasami jest ziemia do Franciszka, Franciszek do ziemi, prawda? Żeby trzeba złapać grunt i dowiedzieć się, jak jest w rzeczywistości, warto ludzi posłuchać. Jeżeli komentarze są złośliwe i złe, dlatego zaczęliśmy od tego, że pierwsza odpowiedź jest nie czytam komentarzy, żeby się nie denerwować, bo jest wolność słowa, ale czasami warto posłuchać i poczytać takich osób, które wiemy, że im zależy, mogą być złośliwe, mogą być niechętne, ale im zależy, chcą mi coś powiedzieć. Ktoś wysyła SMS-a, mówi, nie gniewaj się, znowu cię upominam, ale mi naprawdę zależy na tobie, zależy mi na kościele.
1: Dostaje ksiądz takie SMS-y?
2: Zdarzają się.
1: I lubi ksiądz, to mam wrażenie.
2: Bardzo lubię. Lubię szczerość. Cenię sobie szczerość. To nie znaczy, że łatwo jest to przyjmować zawsze. Nie, ale tu też nad sobą trzeba pracować. Poza tym, no my jesteśmy emocjonalni, wiemy o tym doskonale. I emocje to jest jedna tylko część naszej rzeczywistości. Więc z tego czasami, jak przychodzą emocje, trzeba sobie usiąść w kątku, cichym tralalątku i policzyć do 10, czasami do 100.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwe, sezonowane steki z grilla. Sezonowane steki 40% taniej w każdy poniedziałek w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Pojawiają się teraz takie głosy, że to się wszystko pozmieniało, prawda? Że już teraz świat nie jest taki, w Polsce przynajmniej, prokatolicki, że księża są atakowani, czasami słusznie, czasami niesłusznie, czasami cudze brzemiona noście i po prostu gdzieś tam ktoś kiedyś, więc teraz tego oplujemy na ulicy. I że to już jest profesja, bo tak bym to nazwała, jeśli to takimi komentarzami ludzie się posługują, tylko dla takich, którzy są odważni. Wiedzą, że kapłaństwo to już nie jest teraz tam takie tam, tylko trzeba wyjść do ludzi, którzy nie chcą słuchać, którzy nienawidzą, którzy gardzą, żeby sobie młodzi kapłani czy kandydaci do kapłaństwa zdali sprawę z tego, co ich czeka i zastanowili się, czy się nadają. I we mnie budzi się jakiś opór, bo ja sobie tak myślę, że to w sercu tego człowieka jest, zaczyna się jego powołanie. Znaczy tam gdzieś Pan Bóg coś dotyka. I taki chłopak może pomyśleć, ale przecież ja się wstydzę, ja się nie nadaję. Ja nie mam odwagi pójść do jakichś ludzi.
2: Ale po to jest formacja właśnie, która troszkę nas ośmiela.
1: Ale czy na koniec seminarium, jeśli on dalej czuje, jak się przetaczały przez Polskę czarne protesty, to trochę strach było wyjść całemu na czarno z białą koloratką, mam wrażenie, bo gdzieś się pojawił jakiś ksiądz, to zostało zwyzywane dość mocno. Tam któregoś szturchano i tak dalej, i tak dalej. Zresztą z Warszawy były takie historie.
2: W kryzysach. Kryzysy są szansą. Jeżeli jeszcze jesteśmy znakiem sprzeciwu, to dobrze. Wie pani, co jest najgorsze? Obojętność.
1: No dobrze, tylko ja zgadzam się z księdzem. Natomiast jeśli jestem tuż przed święceniami kapłańskimi i słyszę, że właśnie mam mieć odwagę, siłę, coś tam, coś tam, coś tam, a ja tego nie mam. Ja po prostu czuję, że mam być kapłanem, ale tego nie mam. Jakby ktoś zapytał, czy dziś jesteś gotowy wyjść do tych ludzi? Nie jestem na przykład, boję się. To czy to przekreśla zdaniem księdza? Ksiądz trochę przeszedł.
2: Jest taka pokusa.

0: strachu, a jeszcze gorzej lęku. Przecież my, wychodząc w koloradce czy w sutannie na zewnątrz, po prostu jesteśmy i wychodzimy do ludzi. A po to jest koloradka i sutanna, żeby ludzie wiedzieli o tym, że mogą się do nas zwrócić, że jest ksiądz. Jak ktoś siedzi w domu i zastanawia się, na przykład takie rozważanie, prawda, jak mam się ubrać, to jest najbliżej pytanie takie, czy na pewno powinienem nie iść w sutannie. Ale jeżeli zastanawiam się, czy założyć, to już jest źle postawione pytanie. Dlatego, że jak tak siedzę w domu i zastanawiam się, no mogę się bać i te strachy mogą się nawarstwiać. Jak człowiek budzi się rano i przypomina sobie różne rzeczy, może się, ale wstanie, otrząśnie się i rusza. Wystarczy wam mojej łaski, mówi Pan Jezus, i my wiemy, że wychodząc wystarcza łaski, i my wiemy, jesteśmy uczeni, jestem specjalistą od psychologii, ale koledzy od wiktymologii mogliby więcej na temat powiedzieć. Jeżeli ktoś zachowuje się jako ofiara, no to będzie może być potraktowany wtedy jako ofiara, ale przez zwierzę na przykład, przez niedźwiedzia, co się mówi, żeby zachować spokój, jak już nie da się, to w ogóle uciekać, tak? Ale jeżeli nie da się uciekać, to zachować całkowity spokój, nie ruszać.
1: A w sutannie ciężko uciekać.
0: Sutannie powinno się biegać, tak. To zresztą nie zostaliśmy księżmi po to, żeby uciekać, i to nasi męczennicy pokazują. I to jest konkretna tradycja Kościoła, więc jeżeli ma być to takie małe męczeństwo, no nie może być w takich rozważaniach, powiedzmy, duchowych na potrzeby rekolekcji dla księży. No mówi się, że to nie możemy myśleć o tym i oczekiwać, że krzyż będzie pluszowy. Krzyż jest krzyżem, krzyż jest nasz. Trzeba go nieść. I kiedy ruszam, to jestem na miejscu. A do tego jeszcze pomagają bardzo ludzie. Mówi Pani o początku kapłaństwa, to jest formacyjne. Zawsze mówi się tak, że przed samymi święceniami pojawiają się różne pokusy. Zastanawiałem się, jaka się pojawi u mnie. Bo wiedziałem, że takie się pojawiają, o tym się mówiło. Na dzień przed święceniami pojawiły się taka pokusa. Po co Ci to? Po co Ci to? Nie chciałem za bardzo siadać do konfesjonału, w sensie nie wyobrażałem sobie tego, że pierwsze, co zrobię, to będę spowiadał ludzi, i prawdę mówiąc, siadłem dopiero w pierwszej parafii do konfesjonału. Na szczęście za pierwszym razem nikt nie przyszedł, więc przyzwyczaiłem się do mebla. Ale potem oni nie wiedzieli o tym, że ja siedzę pierwszy raz w konfesjonale. Przychodzili i mówili, proszę Cię Ojcze o przebaczenie. Oczekiwali ode mnie bycia księdzem, a nie tego, że ja jestem neoprezbiterem, czyli świeżym księdzem, który pierwszy raz spowiada, dopiero się uczy i zastanawia się, czy na pewno pamięta dobrze formułę rozgrzeszenia. No byliśmy tego uczeni bardzo, bardzo, bardzo starannie. Bo to jest bardzo ważna formuła i powinniśmy nawet z zaskoczenia ją pamiętać. Ale to stosunek ludzi, pani pytała o telefony, to właśnie jesteśmy dla, w związku z tym ci, dla których jesteśmy, formują nas jako księży. Oni pomagają nam przezwyciężać kryzysy, oni pokazują, że kryzysy są potrzebne, oni pokazują, jak z tych kryzysów wychodzić, oni pokazują także, jakiego księdza chcą mieć. Zaczęliśmy teoretycznie troszeczkę od formowania księdza, od tego, że Kościół, jakie ma oczekiwania, ale ten Kościół, jakie ma oczekiwania, to widać w miejscach, do których jesteśmy posłani. W miejsca, przede wszystkim w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w naszych środowiskach, w których jesteśmy jako ksiądz, no bo ksiądz jest cały czas księdzem. I my gubimy w naszym społeczeństwie troszeczkę poczucie służby. Nie chcę mówić o służbie, mówimy o pracy, a my w sobie samych musimy odnawiać to, że jest to służba. I jak rozmawiamy na temat tego właśnie życia, no to ktoś ma powołanie do życia w małżeństwie i jego życiem codziennym jest jego małżeństwo i ma swoją także pracę, to być księdzem to nie jest praca i potem ja jestem po pracy, jestem na urlopie, tylko ja jestem księdzem, bo to kształtuje mnie. Mam udział w tym jedynym kapłaństwie Chrystusa, ale są momenty, w których jestem posłany do takiej posługi, jestem posłany może czasami z jakimś wykładem także, jestem posłany do chorych, jestem posłany do osób, które potrzebują pomocy fizycznej takiej, że prowadzona jest działalność charytatywna wspaniała, w szczególności przez Caritas i wiele różnych charytatywnych katolickich organizacji.
1: No dobrze, to wszystko myślę, że to jest proces taki, który trwa latami, pewnie do mądrości się też dochodzi, do jakichś własnych sposobów. A co z rutyną? Ale rutyną nierozumianą taką, jak chodzenie spać o określonej porze, wstawanie o określonej porze i ten rytm, który jest nam potrzebny.
0: Tak.
1: Tylko taką rutyną... Ja mam kryzysy zmywarki, ksiądz. Dużo gotuję z dziećmi I jak widzę, że kolejny raz trzeba rozładować i załadować zmywarkę, to nie chodzi o to, że to jest ciężkie, ale jeśli ja to robię czwarty raz w ciągu dnia, to moim marzeniem jest dzień bez rozładowania.
0: Ale proszę pani, ja pracowałem na zmywaku 11 godzin.
1: Na zmywaku też w życiu pracowałam.
0: No tak, ale nie było zmywarki na zmywaku.
1: Ja rozumiem.
0: Trzeba zmywać zmywaku.
1: Bałam się, jak powiem o zmywarce, że ktoś powie, kiedyś nie było zmywarek,
0: nie, ale,
1: a ona narzeka.
0: Ale to nie o to chodzi, że nie było. Po prostu nie, możemy nie używać zmywarki. Zmywajmy w zmywaku.
1: Ale nie o to chodzi, księże. No. Dobrze, inaczej.
0: Mam kryzys wyciągania ze zmywarki.
1: Chodzi o to, że pewne czynności, które non-stop powtarzamy w życiu, bo musimy powtarzać, nam się nudzą. Robię 2 prania dziennie. Mam dosyć. Po jakimś czasie, po 3 tygodniach na przykład sobie myślę, jak ja bym chciała tydzień bez prania. I nie chcę słyszeć, że nie było kiedyś pralek. Jakby każdą rzecz można tydzień bez gotowania, czy cokolwiek. No i teraz, jak u was przychodzi taka rutyna i znudzenie, to z jednej strony najpierw to powszednieje, a później się ma trochę tego dosyć. Co zrobić, żeby nie mieć? Przepraszam, dosyć codziennej Eucharystii, dosyć spowiedzi, znowu muszę słuchać tych brudów w konfesjonale, żeby zachować to połączenie z Duchem Świętym, tę chęć do służby, o której przed chwilą ksiądz mówił.
0: Nie chce pani w ogóle rutyny, ale rutyna troszeczkę jest potrzebna, bo ona bywa pozytywna. Jeżeli pani rutynowo otwiera i zamyka swoją zmywarkę i wkłada do niej, nie musi się pani koncentrować na pewnych rozwiązaniach, które ma pani w zmywarce, bo ma pani już pewną rutynę. Możemy to nazwać lotem na autopilocie.
1: Dobrze.
0: Czasami włączamy autopilota i on nam pomaga.
1: Powinno się odprawiać myślę na autopilocie?
0: Muszę na autopilocie, nie byłoby dobrze odprawiać, ale jeżeli miałbym nie odprawiać, to jednak wolałbym odprawiać. To znaczy, w jakim zakresie jest włączony autopilot, bo pilot jednak zawsze jest obecny w kokpicie, nawet wtedy, kiedy jest włączony autopilot, więc nie jest to bezosobowe. Nie, nie, ale przejdźmy do samej kwestii rutyny. Znaczy, pewne czynności są wymagane i to wymaga od nas męstwa w życiu. Niejednokrotnie. Coś może mnie nudzić, ale trzeba to zrobić. Coś może mnie nudzić nie dlatego, że nie mam siły tego zrobić, tylko dlatego, że to się powtarza. Ale trzeba to zrobić, bo jest pewna powinność, obowiązek. I wychowujemy innych, wychowujemy siebie także sami do tego, żeby podejmować obowiązki. Bo to jest po prostu nasze życie. Potem odpoczywamy po tym, jest czas na regenerację. Pani pyta ewentualnie, jak walczyć z rutyną. Myślę, że jakąś odpowiedzią na to będzie wyzwalanie w sobie ciekawości. Żeby szukać sobie różnych zajęć, bo jeżeli pani ma szansę, ma pani powtarzające się zajęcia, to może pani coś przy okazji tego słuchać. Może pani przy okazji sobie myśleć. Nie wiem, czy pani lubi prasowanie.
1: Ja proszę nie rady do mojej zmywarki.
0: Nie, ja nie mówię do zmywarki, ale ja opowiadam przypowieściami, pan Jezus mówił przypowieściami.
1: Ja sobie już poradziłam, jeżeli mamy kryminałów rozładowując zmywarkę.
0: A lubi pani prasować?
1: Prasować? Lubię, ale nie prasuję, bo już nie ma na to czasu.
0: Ja lubię prasować, bo wtedy można sobie pomyśleć przy okazji prasowania o różnych rzeczach.
1: To ja tak fitness
0: ale
1: lubię,
0: ale można także coś ewentualnie oglądać jednym okiem, jeżeli człowiek wystarczająco dobrze rutynowo pracuje.
1: Ale no to
0: jest. U nas to jest ciekawość. To znaczy tak. Wracam do tej rady, do tej modlitwy, do tego życzenia, które się pojawiło na jakiejś tam rocznicy święceń, kiedy powiedziano, staraj się, żeby każda msza święta była przez ciebie pobożnie odprawiana. I jeżeli psalmista mówi, śpiewajcie Panu pieśń nową, każdego dnia śpiewajcie Mu wdzięcznie, to ta pieśń jest zawsze ta sama. Zresztą my generalnie lubimy te piosenki, które znamy, a jednak je śpiewamy. A jednak wracamy do nich. Ja jestem w tym, co dotyczy mojego codziennego dnia. Ja się w tym odnajduję. I teraz oczywiście, że są takie sytuacje, nie wiem, jak uczymy się jakiegoś przedmiotu, którego nie lubimy, czy zajmujemy się czymś, czym się goś nie lubimy, to próbujemy się do tego przekonywać i mówić, kancelaria to jest moje hobby. Uczenie w szkole to jest moje hobby. Jeden z największych krzyży, największych trudności, jakie mamy w kapłaństwie, to jest, tak wielu mówi, to jest posłanie do szkoły. Dlatego, że ktoś mówi, mam powołanie do kapłaństwa, to nie jest czynność ściśle kapłańska, jedni mają powołanie do tego, żeby być nauczycielami. Jest bardzo trudno uczyć w szkole. To jest konkretne wyzwanie, to jest nieustanny kryzys. Jak zmusza się do tego, żeby iść do szkoły? Bo są pewne racje za tym, że trzeba. Bo jest ten wymiar jednak ewangelizacyjny, nawet jeżeli mówimy tylko o nauczaniu. Jak pokonywać, tu nie ma rutyny, prawda, pewne zniechęcenie. Pewne znudzenie nawet czasami, jak w tym żarcie, prawda, którym mama przekonuje, że musisz iść do szkoły, prawda, ale dzieci mnie nie lubią, nauczyciele mnie nie poważają, w ogóle mi się nudzi, no ale jesteś tam dyrektorem, więc musisz iść do tej szkoły. Jest to stara opowieść, nawet prawnicy opowiadają stare dowcipy, jeżeli jeżeli są ciekawe, to tę pieśń mamy na nowo śpiewać. I to jest kwestia intencji. To w sensie duchowym, takim wewnętrznym, to jest kwestia intencji. Powtarzamy pewne czynności, powtarzamy pewne zdarzenia także. Znamy się na tej sytuacji, doświadczyliśmy już jej, ale przeżywamy ją na nowo. Właśnie nie spędzamy czasu, tylko przeżywamy czas. I to jest to carpe diem, chwytaj dzień, bo to jest dzisiejszy dzień. Ta msza dzisiejsza, pani mówi, że kolejna msza święta, może to jest moja ostatnia msza w życiu. Każdą mszę trzeba by było odprawić. To brzmi pobożnie, ale tak jakby to była moja ostatnia msza w życiu. Każdą mszę należy odprawić pobożnie. Ona jest centrum tego dnia. Są czasami lepsze i gorsze dni. Człowiek ma gorączkę, człowiek się źle czuje, człowiek jest znudzony, pewne rzeczy się powtarzają. Odprawiamy czasami w trudnej wspólnocie, czy dla trudnej wspólnoty, prawda, w której na przykład ludzie nie odpowiadają. Czasami jest grupa, w której są pewne emocje. Jest trudno przekazać sobie znak pokoju, a mimo wszystko to robimy. To jest kwestia, tak po ludzku, mówię, pewnej ciekawości, pobudzania się także na różne sposoby, jak w naszej osobistej modlitwie. Szukamy, bo my potrzebujemy także coś dla intelektu, w związku z tym rozwijamy naszą modlitwę poprzez to, że do tych modlitw, które mamy na co dzień, które powtarzamy, które zawierają wszystko, jak Ojcze nasz, zdrowaś Mario, dodajemy na przykład psalmy, bo tam jest jeszcze konkretna treść, dodajemy fragmenty Ewangelii i się modlimy. Tak samo na co dzień, do naszych czynności różnych, mszę świętą odprawiamy dzisiaj, zwracając w szczególności uwagę na Ducha Świętego w tej mszy świętej. Następnego dnia zwracamy uwagę szczególnie na obecność świętych w tej mszy świętej. A ja następnego dnia...
1: Ja im każę coś wyłapywać w czasie mszy świętej, żeby się nie nudzili. Ale to
0: są normalne sposoby takie, żeby... Bo wiadomo, że uwaga człowieka nie będzie maksymalnie skupiona cały czas i nie na wszystkim. Więc to trzeba sobie jakoś wybierać, układać także i wiedzieć dlaczego. Więc do tego jeszcze trzeba wracać. Oprócz tego, że tak po ludzku trzeba mieć ciekawość, oprócz tego, że po ludzku trzeba organizować, to mówić o tym, że to jest moje powołanie i że staram się realizować i to, że i podejmuję obowiązki, to jest oczywiście także to, że ja celem życia jest człowieka jest chwała Boża. Namodlimy się w naszej Ojcze nasz, święć się imię Twoje przede wszystkim. Więc chodzi o to, żeby w moim życiu święciło się Boże imię.
1: Ja
0: chciałbym tak żyć. I chodzi w związku z tym o intencje.
1: Pasji życzę po prostu, księże, naprawdę, księże, profesorze, takiej pasji w kapłaństwie życzę wszystkim. Ale ostatnie pytanie, patrzę na zegar, tak, ostatnie. Obawia się ksiądz czegoś jeszcze w swoim kapłaństwie?
0: Proszę pani, czasami na potrzeby rekolekcyjne mówimy, kleryk na pierwszym roku myśli, że może być papieżem. Ksiądz w pierwszym roku kapłaństwa myśli, że może być biskupem, a potem już się modli, żeby umarł jako ksiądz. Nie ma takiej łaski, której nie można by zmarnować. Trzeba na siebie nieustannie uważać, ale myślę i ja raczej z ciekawością patrzę w przyszłość i jestem wdzięczny za lata, które są za mną. Że to jest ciekawe, że mamy także spojrzenie na to, że kiedyś bywało inaczej, że doświadczyliśmy czegoś, że coś przeżyliśmy, w czymś uczestniczyliśmy, w takim czy w innym charakterze. A ciekawość, jeżeli Pan Bóg jeszcze daje jakieś kolejne dni, godziny, lata, to jest ciekawość o to, tak, dotycząca tego, jak student na egzaminie, jeżeli jest nauczony, to zastanawia się, a o co zapytają? No ciekawe, o co on dzisiaj zapyta mnie? Czy ona o co mnie dzisiaj zapyta? Ciekawe, co będzie jutro, jakie będzie wyzwanie? Jaki będzie nasz następny kryzys? Bo miłość jest.
1: Amen. To jest ten moment, kiedy profesor Bralczyk mówi, że się kończy wywiad, bo po prostu padło podsumowanie. Proszę Państwa, brakło nam czasu w ogóle na bardzo dużo rzeczy. Na pasję, na to, czy ksiądz powinien mieć pasję, czy w ogóle ważne jest, żeby mieć jakiś zawód. Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, specjalista prawa rzymskiego, prawnik, mój gość. To jak Bóg da, to się jeszcze spotkamy, proszę Państwa, może tak to powiedzmy. Ksiądz profesor Franciszek Lochain de Verrier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, kapłan katolicki. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję i z ciekawością czekam na kolejne spotkanie.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Reklama.
1: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ukrywał się w lesie. Policja zatrzymała mężczyznę w związku ze śmiercią jego żony. Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Wszystko przez osuszanie zalewu w Pilchowicach. Powiemy też o wakacyjnych koloniach z krakowską Caritas. Są jeszcze miejsca. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Finał obławy w Świętokrzyskiem. Policjanci nad ranem zatrzymali poszukiwanego 65-latka. W piątek w miejscowości Borków w jednym z domów znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Na celowniku policji znalazł się jej mąż, który był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą.
2: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna. Został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
1: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Do zatrzymania mężczyzny doszło dzisiaj po godzinie 6 w lesie niedaleko Kielc. Policja odnalazła sprawcę koszmarnego wypadku na Ukrainie. W zderzeniu minibusa i ciężarówki w obwodzie mikołajowskim na południu kraju zginęło wczoraj 12 osób, a 6 zostało rannych. Kierowca Nissana uciekł z miejsca zdarzenia. Dziś został zatrzymany. Grożą mu zarzuty naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i śmierci wielu osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Decyzją wojewody dolnośląskiej nie wolno korzystać z wód na ponad 30-kilometrowym odcinku między Zaporą nad jeziorem Pilchowickim, a zbiornikiem Rakowice. Decyzja zapadła po poznaniu wyników badań wody wykonanych przez sanepid, mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej.
3: Wojewódzki inspektor sanitarny zarekomendował uznanie wody za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji wodnej. Z rekomendacji wynika również, że korzystanie z wody stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także, że woda nie powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych ani do pojenia zwierząt.
1: Zakaz będzie obowiązywać tak długo, aż stan rzeki nie ulegnie radykalnej poprawie. Wakacje z krakowską Caritas skorzysta kilkuset uczniów. Są jeszcze miejsca na dwa turnusy dla uczniów szkoły podstawowej w Rewalu i Rowach. Będą wycieczki, gry terenowe, a także zajęcia aktywizujące dzieci, mówi Agnieszka Homan z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
4: Dużo zajęć stawiających na aktywność fizyczną, łącznie z profilaktyką wad postawy, z ruchem, z zajęciami wzmacniającymi pozytywną komunikację.
1: Ważnym elementem kolonii jest również oderwanie od wirtualnego świata, a także czas na zawieranie nowych przyjaźni i rozwijanie pasji, dodaje ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas.
5: Każda kolonia to jest taka okazja, żeby pomóc dziecku otworzyć oczy na świat, który otacza. Wytrzymać jakiś moment swojego życia bez telefonu, czy nauczyć się podejmowania samodzielnych decyzji, nauczyć się w ogóle samodzielności.
1: Kolonie w Rowach odbędą się na przełomie lipca i sierpnia, a te w Rewalu w drugiej połowie sierpnia. Zapisać dziecko można przez formularz na stronie internetowej krakowskiej Caritas.

0: Plus.
1: Magdalena Szefernaker, a dzisiaj ze mną w studio Mikołaj Bujak, fotograf prezydenta RP Karola Nawrockiego. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No i na rozgrzewkę pytanie, ile zdjęć prezydenta Karola Nawrockiego masz w swoim archiwum? To są tysiące, dziesiątki tysięcy, czy może dużo więcej?
2: Przez te lata wydaje mi się, że to jest jednak trochę więcej. Tu raczej byśmy liczyli w setkach tysięcy.
1: Jeszcze zanim został prezydentem.
2: Oczywiście.
1: Obejmujemy
2: tak,
1: ten czas IPN-u i Muzeum II Wojny IPN-u. Światowej.
2: Dokładnie tak. No, nie ma czym się chwalić, ponieważ wiadomo, im mniej zdjęć, tym lepiej. To też pokazuje warsztat każdego fotografa, że no, nie pstryka w seriach. Natomiast są sytuacje, gdzie niestety, ale trzeba zrobić tych zdjęć więcej z uwagi na warunki oświetleniowe albo z uwagi na to, że to jest jakieś zdjęcie w ruchu, przejście. Więc tak, tam robi się tych zdjęć więcej. Wydaje mi się, że to są już setki tysięcy.
1: Setki tysięcy zdjęć. A jak w ogóle zaczęła się ta twoja droga, żeby zostać osobistym fotografem prezydenta? Czy tutaj trzeba przejść jakiś casting? Jak staje się fotografem prezydenta?
2: Nie, casting kojarzy mi się, że nagle staję na scenie i zaczynam śpiewać lub tańczyć.
1: Nic a taki casting w sensie często do pracy w mediach, tak? Że trzeba się zgłosić, pokazać tak. Jakieś swoje umiejętności, zaprezentować się. Tutaj no oczywiście portfolio zapewne, tak? Pokazać.
2: Tak, no to może zacznę od samego początku, ponieważ cała droga z fotografią zaczęła się od tego, że powiedziałem sobie, że nigdy nie będę robił zdjęć. Prędzej chciałem gdzieś tam wejść za kamerę i złapać kamerę i filmować. Natomiast moja przygoda, moja droga przy prezydencie Karolu Nawrockim zaczęła się już od Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kiedy był wtedy dyrektorem. Tam fotografowałem tak naprawdę każde wydarzenie, wystawę, więc no, podążałem tak naprawdę za nim. Może nie wszystkie wydarzenia gdzieś tam fotografowałem. Delegacji pamiętam, że nie było praktycznie żadnych, ale na miejscu w budynku, koncerty, uroczystości, wszystkie składanie kwiatów, odsłanianie pomników, to tak, to byłem przy prezydencie, wtedy dyrektorze. Następnie było przejście do Instytutu Pamięci Narodowej, to już jest przeprowadzka do Warszawy. Tutaj kilka lat pracy z prezesem w ówczesnym IPN-u. No i tutaj już się zaczęło, tak? Czasami to były miesiące, w których nocowałem po parę razy dosłownie w swoim własnym łóżku, w swoim własnym domu. Więc już tutaj nauczyłem się tej takiej pracy trudniejszej troszeczkę, gdzie naprawdę no, trzeba było się przestawić i przyzwyczaić do życia w hotelu, na wyjazdach i szybkiego pakowania. Następnie kampania. No i teraz tak się złożyło.
1: Tak, bardzo szybko przeszedłeś do kampanii, ale jeszcze zanim to chciałam dopytać, bo powiedziałeś, że wcale nie chciałeś być fotografem albo nie chciałeś robić zdjęć. Bardziej tak. Myślałeś o tym, żeby być operatorem wideo. No to skąd ta zmiana nastąpiła?
2: Tak, no problem był też trochę taki, no powiedzmy sobie szczerze, budżetowy wtedy. Aparat był zdecydowanie tańszy niż kamery. No i chciałem się pouczyć kadrowania. Mówię, dobra, no to wezmę sobie aparat, wtedy pożyczony, przejdę się po ulicy Długiej, ponieważ pochodzę z Gdańska, porobię gdzieś tam zdjęcia, zobaczę, jak to wszystko działa, jak to wszystko chodzi. No i tak zacząłem robić te zdjęcia. No i tak sobie robiłem na jednym spacerze, drugim, dziesiątym, pięćdziesiątym. Następnie robiłem zdjęcia przy jakichś takich drobniejszych uroczystościach, też portretowe, znajomym, co polecam każdemu fotografowi na początku swojej drogi, żeby gdzieś tam zgarniać znajomych, portretować ich, czy nawet na jakichś uroczystościach rodzinnych chwytać za aparat. Po czym gdzieś ta droga przyspieszyła, ponieważ nawet jak pracowałem, nie wiem, u fryzjera czy w pizzerii, to też gdzieś tam ten aparat przy mnie leżał. No i przy okazji robiłem zdjęcia pizzy czy tam fryzur. Następnie miałem taki dłuższy okres, gdzie fotografowałem koncerty artystów, też portretowałem ich na okładki, ich płyt. No i to się już tak troszeczkę rozpędzało, można by powiedzieć. No i wtedy, w tym momencie właśnie, takiej mojej drogi koncertowej, przeszedłem do muzeum.
1: Czyli taka dosyć duża zmiana od takiego fotografa koncertowego, jak nazywasz, do jednak poważnej instytucji, która no, też pokazuje bardzo istotne kwestie dla Polski, ale już tak troszeczkę przeskakując, no przez lata fotografując Karola Nawrockiego, też pewnie możesz ocenić, czy to jest łatwy obiekt do fotografowania, czy niekoniecznie, czy jest wymagający odnośnie akceptacji zdjęć, czy raczej podobają mu się twoje zdjęcia, możesz tak trochę odsłonić kulisy, jak się fotografuje prezydenta?
2: Znaczy fotografowanie każdego VIP-a, no, czy prezydenta, premiera, czy ministrów, no to wymaga tego, żeby poznać tą osobę bardzo dobrze, ponieważ my tutaj już nie bawimy się w zdjęcia, tylko zajmujemy się czymś naprawdę poważnym. Każdy fotograf powinien zadbać o wizerunek swojego VIP-a. Nazywam VIP-a tak w takim rozumieniu ogólnym. Ja prezydenta poznałem, mówię, no w muzeum, też się musiałem go nauczyć. Musiałem wiedzieć, kiedy wykona taki, a nie inny ruch, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do niektórych sytuacji. Ja wiem, że jak, to uchylę rąbek tajemnicy, jak pan prezydent wychodzi na scenę, to na przykład bardzo często dotyka mikrofon, łapie, poprawia, dopasowuje go, tak robi wiele osób, ale ja wiem, że na przykład jeżeli chcę mieć takie zdjęcie, no to robię je, lub jeżeli go nie chcę, to wiem, że mogę na chwilkę odłożyć aparat i poszukać innego kadru. Po prostu wyłapuję te momenty na oddech, ale także wyłapuję te momenty, że wiem, co będzie zaraz. Może nie wiem, co będzie zaraz, ale wydaje mi się, że właśnie to będzie. Prezydent nie lubi i mam wrażenie, że nawet nie potrafi udawać. Sesje portretowe, takie pozowane, są bardzo trudne. Gdzieś tam tutaj to jest
1: gdzie
2: ciężkie.
1: Trzeba się dłużej ustawiać, tak? Zrobić jakby odpowiednią mimikę
2: tak
1: twarzy.
2: Tak. Szef po prostu musi być, nie wiem, wśród ludzi, na scenie musi mówić, musi coś robić, a nie udawać. To nie jest łatwe dla fotografa, natomiast ja to bardzo cenię jako po prostu no, człowiek, obserwator, wyborca też prezydenta Karola Nawrockiego. Więc to jest trudne wyzwanie. Jest to wyzwanie, żeby połapać te momenty w akcji. No, nie zdarza mi się, żeby poprosić szefa, żeby stanął tutaj, tak? Oparł się, choć wiem, że w internecie... Dokładnie, wiem, że w internecie na przykład jest trochę takich zdjęć. Ludzie traktują właśnie takie fotografie jako te pozowane, udawane i tam czasami nawet się delikatnie śmieją, że o, tutaj prezydent tylko do obiektywu się ustawia, to tak nie jest. Szef oczekuje, mam wrażenie, że oczekuje tego ode mnie, żeby złapać ten moment, a nie prosić go o to, żeby się ustawił w taki czy inny sposób.
1: Ale tutaj dotykamy, wydaje mi się, bardzo istotnego momentu, kreowanie wizerunku, a relacjonowanie czy dokumentowanie tego, co się dzieje. Czy tutaj twoja praca to właśnie jest bardziej to dokumentowanie, relacjonowanie faktycznych wydarzeń, zdarzeń niż no, kreowanie wizerunku prezydenta Polski?
2: Od samego początku kampanii ja powiedziałem, że nie mam czego kreować, ja po prostu muszę pokazać. Wydaje mi się, że ludzie też są zmęczeni tą kreacją. Tak, trzeba zadbać o wizerunek. Oczywiście, że tak. No, czasami osoba zamknie oczy na zdjęciu, no to wiadomo, że takiego zdjęcia się nie da. Oddajemy to, na którym nasz model, że tak się wyrażę, ma oczy otwarte. I tak samo jest w tym wypadku. No nie dam jakiegoś z gorszą miną, tak? No wiadomo, że no każdy fotograf woli wybrać to, na którym model, osoba przed obiektywem wygląda lepiej. No chyba, że chcemy zrobić komuś krzywdę, no ale to już wiadomo, są jakieś skrajności. Dba się o ten wizerunek. Fotograf osobisty musi dbać o wizerunek swojego VIP-a. W moim przypadku jest to prezydent Polski, więc czuć to brzemię na barkach. Natomiast ja po prostu dokumentuję. Jeżeli miałbym określić siebie, co robię codziennie w pracy, to dokumentuję to, co widzę.
1: 24 listopada 2024 roku, gdzie podczas konwencji w sali Sokół w Krakowie doszło do prezentacji kandydata na prezydenta, wtedy wówczas Karola Nawrockiego. Czy to był ten moment, że ty wiedziałeś już, że będziesz krok w krok, dzień za dniem jeździł za Karolem Nawrockim z aparatem?
2: Absolutnie, nie wiedziałem tego. Natomiast, no, wiadomo, że były rozmowy, to też wyszło dosyć naturalnie, to, że byłem w kampanii. Natomiast, czy ze znajomymi, czy wtedy z moją dziewczyną, teraz narzeczoną, rozmawiałem na temat właśnie kampanii, wejścia w to, ponieważ dowiedziała się bardzo późno, właśnie jakoś 22, 3 może listopada. Powiedziałem, ja po prostu chcę w to wejść. Jeżeli będę mógł, jeżeli będą mnie chcieli, to ja chcę w to wejść. Czy ja będę miał gdzie spać? Czy ja będę spał na ziemi w hotelach? Czy nie? Czy będziemy mieli za co żyć? No damy sobie radę, tak? To jest po prostu przygoda życia. I ja zakładałem, że jeżeli wejdę w kampanię, jeżeli będę miał taką możliwość, no to zrobię kampanię. Podziękujemy sobie, no piękna przygoda dla mnie, no to wtedy już sama kampania była czymś niesamowitym. Podziękujemy sobie i ja wrócę do swoich obowiązków, no a prezydent już wchodzi do pałacu i ma innego fotografa, natomiast szef nie jest z tych osób, które wchodzą nagle do pałacu i się odcinają, no. Dostałem później propozycję już pracy jako fotograf osobisty prezydenta, co było dla mnie no naprawdę wielkim wyróżnieniem. I nadal jest, każdego dnia to czuję, że to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i staram się robić to najlepiej, jak potrafię.
1: Teraz jest łatwiej czy trudniej niż w kampanii fotografować Karola Nawrockiego?
2: Ciężko to porównać. W kampanii trzeba też, no wiadomo, bardzo uważać na wszystkie okoliczności dookoła, one nie są aż tak, że tak powiem, nawet chronione, tak? No, ochrona była, wiadomo, no ale kilkukrotnie miałem sytuację, gdzie gdzieś tam ktoś mnie szturchnął.
1: Odepchnął? I powiedział, pan tutaj proszę się przesunąć.
2: Tak, odepchnął,
1: ale... ja chcę zrobić zdjęcie. Nie, panu już dziękuję.
2: Dostałem też po głowie od tam jakichś nieprzyjemnych ludzi, którzy gdzieś tam chcieli zrobić trochę harmidru szumu na spotkaniu z wtedy kandydatem. No teraz już jest to wszystko zaopiekowane, mam wrażenie. No, wygląda to naprawdę świetnie. Ale są różnice, tak? No tutaj już mamy głowę państwa. Tu już mamy pierwszego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiedzialność, nie? Już teraz ta odpowiedzialność jest naprawdę na najwyższym poziomie. Wyżej być nie może. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam trzeba sobie potrafić z tym radzić, potrafić szukać takiej też codzienności, bo ja oprócz tego, że pokazuję prezydenta w pracy, to też chcę go pokazać jako człowieka, tak? Momentami gdzieś tam, chociażby portret w helikopterze, gdzie lecieliśmy z punktu na punkt. Szef się przygotowywał, myślał, czasami gdzieś tam spojrzał na mnie, bo no wiadomo, aparat widać, ale staram się być w cieniu, więc no chcę pokazywać i te wszystkie oficjalne sytuacje, ale także te prywatne. Natomiast tutaj ta główna zmiana to odpowiedzialność chyba.
1: Mikołaj Bujak jest moim i państwa gościem. Zaraz po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami.
0: Rozmowa na plus. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: na plus.
1: Magdalena Szefernaker, razem ze mną w studio Mikołaj Bujak, fotograf prezydenta RP Karola Nawrockiego. Chciałam zapytać o to, jak wygląda taki typowy dzień fotografa prezydenta, o której wstajesz, co się dzieje, o której kończysz pracę, czy jeszcze dochodzi, że nagle coś niespodziewanego się wydarza, kiedy miałeś już wszystko zaplanowane?
2: No właśnie, chyba najpiękniejsze w tej pracy jest to, że tutaj nie ma rutyny. Każdy dzień jest niepowtarzalny, każdy dzień zaczyna się o innej godzinie i kończy też o innej. Taką ciekawostkę mogę powiedzieć to, że no w ciągu dnia, wiadomo, ciągle jestem pod telefonem, mam włączony internet, jak tylko mogę, to dźwięk, chyba że no wiadomo, jestem na tak zwanym temacie, czyli w pracy. Natomiast jak idę spać, wyłączam internet, żeby mi tam nic nie wibrowało, ale odpalam dźwięk, ponieważ zdarzają się sytuacje takie, że dzieje się coś poważnego, ważnego, no i dostaję telefon, zdarzało się tak, że nie wiem, 3, 4 rano, muszę wstać i jechać. Natomiast ja jestem na to gotowy i to jest właśnie piękne w tej pracy, że no, niepowtarzalność sytuacji, w której mogę być, w której mogę uczestniczyć, jest dla mnie no, tak jedną z najwyższych rekompensat za to, że no muszę jednak się poświęcić tej pracy. Jest to piękne, takiej pracy gdzieś tam nie mogłem sobie nigdy wymarzyć, ale właśnie oczekiwałem, żeby ona nie była nudna, nie była rutyną. Każdy dzień przynosi coś nowego. No i tyle, no. Wstaję zazwyczaj, jeżeli jest taki spokojny dzień, wiadomo, zaplanowany, idziemy według kalendarza. Wstaję w okolicach godziny 6:30. Jak jest ładna pogoda i mam garnitury w pracy i świeże koszule, to wsiadam na rower, jadę i właśnie przebieram się dopiero w pracy. Siadam do komputera, sprawdzam, co ciekawego się dzieje. Rozdzielamy pracę, ponieważ też jestem odpowiedzialny za cały zespół.
1: No właśnie, chciałam zapytać, czy tutaj jest więcej osób, które też fotografują? Jak jest rozkład w ogóle sił, jeśli chodzi o liczbę aparatów, które biegają za prezydentem?
2: No, pamiętajmy, że jest prezydent, pierwsza dama, ministrowie, często też doradcy oraz różne sytuacje dookoła, czyli no tutaj trzeba sfotografować list, belweder, tak, pałac, jakieś elementy, zrobić zdjęcia do kalendarza, do katalogu, czy gdzieś tam komuś na zewnątrz do jakichś materiałów. Dlatego jest nas cały zespół, ponieważ no musimy się tym podzielić. Nawet praca przy samym prezydencie no wymaga tego, żeby była zastępowalność. Nie wiem, czy czasami sobie nie skręcę kostki, coś się nie wydarzy, nie będę chory lub no mam poważną jakąś sytuację gdzieś tam życiową, rodzinną, albo chcę być, nie wiem, na komunii, tak, w rodzinie, to muszę mieć zastępcę, ale no ciężko mi się używa słowa zastępcę, ponieważ no, to są naprawdę specjaliści. Mamy taki zespół, który w świetny sposób zadba o prezydenta, prezydentową, ministrów czy doradców przy niektórych uroczystościach, więc no jesteśmy jedną pięścią, jedną drużyną, tak, wymieniamy się, więc tylko te zadania trzeba podzielić. Czasami jest tak,

0: że no wiadomo, w ostatniej chwili jest zmiana, tak się zdarza, natomiast taki dzień właśnie jest, nie zawsze zaczynam, ponieważ czasami planujemy na tydzień w przód, no ale nie zawsze też tak się da. Dzielimy obowiązki, później idziemy na robotę, że tak się wyrażę.
1: Każdy na swój odcinek.
0: Tak, każdy na swój odcinek, działamy. Ja też mam dużo pracy takiej przed komputerem, ponieważ jestem właśnie, no, mówię, odpowiedzialny za ludzi, za całe biuro, więc tych zadań jest bardzo dużo. Każdy z nas, praktycznie każdy fotograf, bym powiedział, w pałacu, to jest osoba, która robi zdjęcia, ale także specjalista w tej dziedzinie, ale także zajmuje się zupełnie innymi rzeczami. Niektórzy właśnie edytują zdjęcia, niektórzy zarządzają zespołem, niektórzy prowadzą czasami jakieś dokumentacje, wnioski, wiadomo, zajmują się takimi formalnościami, których trzeba dopilnować. Po prostu jakoś się tym dzielimy.
1: 6 sierpnia minie rok od momentu, kiedy Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Rozumiem, że to też formalnie będzie rok twojej pracy w kancelarii na stanowisku fotografa, czy wręcz dyrektora zarządzającego całym zespołem fotografów i innych osób odpowiedzialnych za dbanie o wizerunek. Czy pamiętasz jakieś takie najbardziej nietypowe sytuacje, które gdzieś utkwiły tobie w głowie? No przez rok, prawie rok, myślę, że takich sytuacji mogło być całkiem sporo.
0: Na pewno jest dużo takich sytuacji. Część z nich pewnie ciężko byłoby mi teraz przytoczyć, ponieważ gdzieś tam zostały przytłoczone innymi rzeczami. Natomiast no, każdego dnia możemy spotkać albo natknąć się, nie wiem, na kota Larego, tak? Albo potknąć się o niego. No wiadomo, ja staram się być zawsze w cieniu, no, staram się być niewidocznym. Natomiast no, robiąc zdjęcia panu prezydentowi, który głaszcze kota, wychodzę, ten sam kot wbiega mi pod nogi. Ja się nie miałem nigdy kota, więc nie wiem,
1: jak się zachowują koty. Jak się
0: a ponoć ta zmiana kierunku biegu tego kota jest dosyć typowa i każdy, kto ma kota, to wie. Natomiast ja tego nie wiedziałem, no i prawie się tutaj, można powiedzieć, potknąłem od tego kota. Później to zdjęcie Damiana obiegło całą Polskę, cały świat.
1: Cały internet, bym powiedziała, cały świat. Tak. Zdjęcie na Down Street i kot Larry, to naprawdę takie zdjęcie, gdzie nie wiem, kto był na pierwszym planie, mówiąc krótko.
0: Kot.
1: Czy ty, czy kot, a prezydent w ogóle gdzieś na trzecim planie patrząc, bo on też jest widoczny na tym zdjęciu, no tak. Ale to w zasadzie ty i kot tutaj jesteście najbardziej widoczni. Co więcej, to nie jest zdjęcie twojego autorstwa.
0: Dokładnie.
1: A najczęściej z tobą kojarzone, więc to też jest niesamowite.
0: Śmieszny,
1: tak?
0: Obrót sytuacji.
1: Że fotograf i jego zdjęcie, na którym jest najsławniejszy przynajmniej do tej pory, czy najbardziej rozpowszechnione, to właśnie zdjęcie z kotem Larym. Natomiast ja kojarzę jeszcze taką sytuację. W jednym z wywiadów opowiadałeś o dniu zaprzysiężenia i momencie, kiedy Służba Ochrony Państwa, czy też inne służby nie pozwoliły ci dojść bliżej, żebyś mógł zrobić zdjęcia w tym ważnym momencie. No i jakiś twój stres i sytuacja taka trochę dosyć nerwowa, no bo jak nie teraz, to już ten moment się nigdy nie powtórzy. Jak ty sobie poradziłeś się w takiej sytuacji?
0: To był sam początek. Wejście do Sejmu. Straż Marszałkowska mnie nie chciała w ogóle wpuścić. Przedstawiłem się, miałem w ogóle tego dnia, było wiele badży, wiele tych plakietek takich na różne punkty. Ja miałem wszystkie, miałem naprawdę wszystkie, miałem całą pulę plakietek i stanąłem przed strażą i zaczynam tasować te plakietki, pokazywać im wszystkie.
1: Żeby się wylegitymować i udowodnić,
0: tak,
1: dlaczego mogę wejść.
0: Wyciągnąłem dowód osobisty, wyciągnąłem plakietkę z kancelarii, nie było opcji. To jakby
1: no i finalnie nie wszedłeś, rozumiem, tam bliżej.
0: Tak, straciłem,
1: tak?
0: Ten jeden moment, natomiast mówię, zespół doświadczonych ludzi jest niezbędny przy takiej pracy, ponieważ obstawiliśmy kilka innych punktów. Działaliśmy na zakładkę tego dnia, więc wiedziałem, że prezydentową będą zaopiekowani. Natomiast mówię, no kurczę, no ja chcę przy tym być. Więc później porozmawiałem z nimi, gdzieś tam ktoś chyba mnie wciągnął jeszcze, czy nawet ktoś z mediów krzyknął, halo, wpuśćcie go, no to jest fotograf z kancelarii. No i wszedłem, było jeszcze kilka takich punktów, gdzie nie chcieli mnie wpuścić. Natomiast wiadomo, no ja byłem świeży w tym, SOP, ochrona mnie nie znali, więc też nie pomogli mi w tym wszystkim, bo czasami jest tak, że pokażą, dobra, on jest z nami, wpuśćcie go. No bo takie rzeczy się dzieją codziennie, tak? Policja czasami gdzieś tam zapewnia bezpieczeństwo na danym punkcie, no i nie wpuszcza. Ja się legitymuję, nie zawsze w to wierzę, więc wtedy proszę kogoś z SOP-u, żeby uwierzytelnił gdzieś tam mnie, albo powiedział, że ja jestem z kancelarii. Tak, było kilka takich sytuacji pierwszego. W ogóle to był dzień pełen stresu, pełen gdzieś tam niespodzianek i tak dalej, ale mam wrażenie, że wyszedł dobrze, że wyszedł pięknie. No.
1: Chyba musiał być zaakceptowany, skoro dalej w kancelarii pracujesz. Ale wejdę jeszcze z takim wątkiem zupełnie innym. Adam Bujak, wybitny fotograf, wieloletni fotograf Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II. Czy wy jesteście rodziną? Podejrzewam, że to pytanie dosyć często chyba pada.
0: Bardzo często i w internecie gdzieś tam, jak jesteśmy w Polsce, podchodzą do mnie ludzie, właśnie w internecie piszą komentarze. Przepraszam, pan jest może rodziną z panem Adamem Bujakiem? Ja mówię, że nie jestem, no bo taka prawda, nie jesteśmy rodziną. Natomiast śmiesznie się trafiło, że no tu Bujak,
1: fotograf.
0: Głupio tak mówić o papieżu i o prezydencie, ale tu Karol i tu Karol. Więc no tak się dziwnie i śmiesznie złożyło, pięknie też bym powiedział. Natomiast ostatnio miałem przyjemność rozmawiać trochę dłużej z panem Adamem Bujakiem.
1: Czy on też dostaje takie pytania? No i właśnie odnośnie ciebie?
0: To chcę powiedzieć. On mówi: panie Mikołaju, do mnie podchodzą ludzie i pytają się, czy pan jest moim synem. Ja mówię, no to, że nie, no ale my jesteśmy w ogóle rodziną? Zapytał się. Natomiast ja mówię, nie, panie Adamie, no, na 99% rodziną nie jesteśmy, a przynajmniej o tym nie wiemy. Natomiast no, to już mogę powiedzieć jasno po raz 10, że Adam Bujak i Mikołaj Bujak nie są rodziną.
1: Ale pozdrawiamy serdecznie.
0: Ale pozdrawiam, tak, no, fenomenalny fotograf, legenda, żyjąca legenda, który naprawdę dokumentował pięknie papieża Jana Pawła II. Sam, to też jest historia, którą opowiadałem panu Adamowi, że od dziecka mam album w domu, właśnie autorstwa Adama Bujaka, ze zdjęciami papieża, z pielgrzymek. Moja mama katechetka, którą też moja mama, mojego taty pozdrawiam, ale moja mama katechetka dostała na zakończenie roku od uczniów ten album. Ja byłem wtedy taki mały, nie wiedziałem, o co chodzi, ale stał. Zawsze stał ten album na środku i pamiętam go bardzo dobrze. Wielokrotnie go oglądałem i nie pomyślałbym wtedy, że patrząc na ten album w wieku, nie wiem, 5-6 lat, później będę właśnie znał pana Adama. To jest fajne.
1: Niesamowita historia. My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami i zapytam o podróże zagraniczne i o to, jak fotografuje się prezydenta Donalda Trumpa, bo podejrzewam, że to też jest no, bardzo nietypowe może, czy specyficzne i na pewno niecodzienne zdarzenie.
0: Bardzo ciekawe.

0: Nowe na plus.
1: Magdalena Szefernaker, razem mną w studio Mikołaj Bujak, osobisty fotograf prezydenta RP Karola Nawrockiego. No i to, co obiecałam przed przerwą, podróże zagraniczne. Wizyta w Białym Domu, fotografowanie obu prezydentów, myślę o prezydencie Polski i prezydencie Donaldzie Trumpie. Czy to jest jakiś szczególny moment dla fotografa?
2: Oczywiście, że jest. Kiedyś oglądałem zdjęcia z gabinetu owalnego i mówię, wow, ale to jest piękne, ale to jest ciekawe, takie tajemnicze wręcz. No i nigdy bym nie pomyślał, że tam wejdę. Więc jak wszystko się poukładało w życiu tak, że przygotowywałem się do tej wizyty, bo się przygotowywałem.
1: No właśnie, to jak się przygotowuje do takiej wizyty pod kątem, no właśnie, fotografa?
2: To był sam początek mojej pracy w kancelarii. Pierwsza tak duża wizyta. Rozmawiałem z ludźmi, którzy tam byli, chociażby z Kubą Szymczukiem, wieloletnim fotografem prezydenta Andrzeja Dudy. Rozmawiałem właśnie z ludźmi z zespołu. Oglądałem też zdjęcia gdzieś tam na Instagramie tego, jak aktualnie wygląda gabinet owalny, ponieważ no, on się, wiadomo, zmienia, a to też wpływa na jakiś wystrój na czerwono. Wiem, że będzie dawał poświatę na twarz, więc no, musiałem wiedzieć, co mnie czeka, no ale szedłem w nieznane, szedłem w nowe, co lubię, ale jako taką anegdotę mogę powiedzieć, że jak już tam wszedłem, to było po jakimś maratonie, że tak się wyrażę, bieganiu i po no, stresie też poniekąd. Jak już tam wszedłem, miałem zacząć robić zdjęcia, pot z czoła zaczął mi spływać do oczu i nie widziałem nic przez pierwsze kilka minut, więc robiłem troszeczkę na ślepo.
1: O, matko jedyna.
2: Tak. Widziałem postaci, gdzie tam są, ustawiałem punkt ostrzenia na środku, żeby tak dosyć bezpiecznie to rozegrać. No i próbowałem opanować sytuację, tam trzeba być też cicho, więc nie mogłem za bardzo szeleścić, wyciągać chusteczek i się wycierać. Wtedy marynarką przetarłem czoło. Działałem.
1: Scena jak z filmu, ale też tobie tam udało się zrobić kilka takich osobistych zdjęć.
2: Tak.
1: Panu prezydentowi. Czy to jest taki moment, że nie wiem, akurat dlatego, że ty jesteś fotografem prezydenta Polski, to mogłeś to zrobić? Czy każdy fotograf ma taką możliwość?
2: No nie zawsze. Na przykład jest takie jedno zdjęcie, ono nie jest perfekcyjne, natomiast jest dla mnie bardzo ważne. Wszedłem za prezydentów, jak się dzieli. To się nie zdarza, ponieważ, no wiadomo, no, pierwszy raz ci ludzie mnie widzą na oczy, ten Secret Service, fotografowie prezydenta Trumpa, no więc ja tam nie miałem wtedy żadnej relacji, teraz już jest to inaczej, no, znam szefa fotografów, fotografa osobistego, znam gdzieś tam ekipę, cały staw, który towarzyszy panu prezydentowi Trumpowi, więc jest łatwiej, no, jesteśmy gdzieś tam w takim delikatnym kontakcie, czasami korespondujemy, więc jest w porządku, tak, jestem w stanie się teraz już przygotować na taką wizytę, ale wtedy to była walka w nowym żywiole, więc podszedłem do jednego pana z ochrony, do drugiego pana z ochrony, puścili mnie z kwitkiem, ale porozmawiałem właśnie z panią fotograf, która tam była. No i dobra, masz 10 sekund, wchodzisz, robisz, więc ja tylko wyciągnąłem rękę, odchyliłem ekran, złapałem ostrość i pyknąłem kilka zdjęć, ale no później cieszyłem się, że mogłem to zrobić. Mówię, co wyszło, to wyszło, no dla mnie, chociaż do szuflady, jest to piękne przeżycie, ale później miałem tak sytuację, w której sportretowałem pana prezydenta Trumpa, co też dla mnie jest, jako dla fotografa, jednak ważne, żeby mieć takie zdjęcie w swoim portfolio.
1: I chyba też tam mieliście krótką chwilę rozmowy.
2: Bardzo krótką, tak, tak.
1: A co powiedział prezydent Trump?
2: To było tak, że śmieszna sytuacja, ale przez chwilę byliśmy, ja i operator kamery Łukasz, byliśmy sami z prezydentem, znaczy no, wiadomo, ochrona też była, ale z delegacji byliśmy sami z prezydentem Trumpem w gabinecie owalnym. On się do nas spojrzał i zapytał, a panowie, to od kogo wy jesteście? No to my się przedstawiliśmy, powiedzieliśmy, że od prezydenta Nawrockiego razem z delegacją, że jesteśmy osobistymi mediami prezydenta Nawrockiego. A on tak się na nas spojrzał, powiedział, fajne, eleganckie chłopaki jesteś. No wiadomo, pod krawatami, no jesteśmy na wizycie u prezydenta, nam zawsze trzeba reprezentować swój kraj, swojego prezydenta godnie. A my tak podziękowaliśmy i się zapytał, czy chcemy czapkę. Ja to, no, panie prezydencie, no, jeżeli pan prezydent chce nam dać czapkę, no to z przyjemnością przyjmiemy. Wziął czapkę, tak. Podpisał, przekazał, więc to też taka chwila. I się zapytałem wtedy, czy mogę zrobić mu zdjęcie. On powiedział, no pewnie. I zrobiłem to zdjęcie, kilka zdjęć tak naprawdę, też jak podpisuję tę czapkę. No i to takie przeżycie jest dosyć ciekawe.
1: Co jest najistotniejsze w pracy fotografa, prezydenta, czy w ogóle osób na takich najwyższych stanowiskach? To jest oczywiście oprócz umiejętności, bo to już rozumiem, że samo przez siebie się rozumie. Jakiś instynkt? jest szczęście?
2: Tak, na pewno. To
1: czy
2: jest
1: timing, że trzeba akurat w tym momencie i w tej chwili znaleźć się w danym miejscu?
2: Ja mówię tak, fotografia to jest wypadkowa wielu elementów dookoła. To jest i psychologia, i timing właśnie, i szczęście, znajomość. To jest zbiór różnych elementów, które później no jednak wpływają na to, czy się łatwiej pracuje, czy te zdjęcia wychodzą, czy nie wychodzą. Dobór sprzętu to akurat ciągle robię na tym samym. Akurat na to nie zwracam uwagi. Bardziej te okoliczności, które gdzieś tam towarzyszą. Wydaje mi się, że też jak się właśnie pracuje z VIP-ami, czyli z prezydentem, premierem, ministrem, no to jednak trzeba zachować kulturę osobistą, więc to też są ważne aspekty. No jednak reprezentujemy swoje miejsce zatrudnienia, tak to nazwę, swoją no firmę w tym wypadku, to źle powiedziane, ale no prezydenta, no ja reprezentuję prezydenta, więc nie jest to wygodne. No ja nie jestem przyzwyczajony do pracy w garniturze, no po roku może jestem.
1: Po roku tak, ale na pewno sprzęt, który codziennie dźwigasz, tak, mhm, i używasz, no też trochę waży.
2: Tak,
1: nie wiem, ile on waży dokładnie.
2: Ja też nie wiem.
1: Ale jeden aparat, dwa, trzy aparaty? Ile zawsze masz przy sobie tych aparatów?
2: Mam dwa aparaty, obiektyw szeroki, obiektyw dłuższy. Do tego mam całą sakiewkę baterii i karty na zmianę.
1: Zdarzyła ci się kiedyś jakaś sytuacja awaryjna, że coś się mu zacięło w sprzęcie?
2: Oczywiście, że tak. Wielokrotnie. Dlatego są dwa aparaty. Łapie się za drugi aparat, można przepiąć obiektyw. Natomiast dwie sytuacje, skrajne dwie sytuacje. Pierwsza to były skoki narciarskie, gdzie było bardzo zimno. Baterie troszeczkę sobie nie radziły. Nagle się wyładowywały, aparat się blokował, no i nic nie można było zrobić. A tutaj prezydent wychodzi na skocznię i żegna Kamila Stocha, bo to było jego pożegnanie gdzieś tam z karierą sportową. A druga skrajna sprzed tygodnia, upały, no i aparat się przegrzewa, nie? Wyskakują komunikaty, że jest gorący i zaraz się może wyłączyć.
1: Zdarza trzeba działać, się. Ale trzeba. Czy w takiej sytuacji na przykład telefon komórkowy to też jest koło ratunkowe?
2: Oczywiście. Każdy. Najlepszy aparat jest ten, który mamy pod ręką, więc no, jeżeli coś by się takiego zdarzyło, to chwytam za telefon i robię zdjęcia telefonem. No pewnie, że tak. No było kilka sytuacji, gdzie zrobiłem zdjęcie telefonem.
1: I one poszły, rozumiem, w obieg.
2: Tak, no to tak, dokładnie, zdarzało się.
1: Wątek o reprezentowaniu miejsca pracy, tam gdzie jesteś, że ludzie patrzą na ciebie też przez pryzmat no, urzędu, kancelarii prezydenta, przez pryzmat głowy państwa. Czy w związku z tym miałeś kiedyś do czynienia, czy spotykasz się z również nieprzyjemnymi sytuacjami, z hejtem? Czy to ciebie dotyka, dotyczy w mediach społecznościowych? Jesteś w jakiś sposób atakowany, zaczepiany?
2: Oczywiście, no ja byłem tego świadomy, że wchodząc w sferę polityki będę zaczepiany. No szczególnie, że no, jestem tak zwanym no, pierwszym fotografem prezydenta, więc ja jestem na tej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o te kwestie. Po pierwsze moje zdjęcia, a po drugie ja. Moje zdjęcia są bardzo często komentowane nie dlatego, że są ładne lub brzydkie, tylko po prostu dlatego, że na tych zdjęciach jest prezydent Karol Nawrocki. Do tego osobiste gdzieś tam ataki w wiadomościach prywatnych, w komentarzach, śmianie się ze mnie, wyzywanie mnie. Cytować nie będę, bo tam naprawdę czasami lecą złożone wiązanki, ale czy mnie to dotyka? Nie, to mnie nie dotyka, wręcz czasami bawi, nakręca. Lubię sobie, rzadko kiedy jest czas, ale jak mam wolniejszy weekend, to śmieją się ze mnie akurat z tej kwestii, ale lubię sobie usiąść, poczytać te komentarze i nie wiem, no czasami w ogóle lubię odpowiadać czasami na te komentarze. Wiadomo, no
1: czyli
2: nie będę
1: atencję
2: w to,
1: tym, którzy
2: nie będę w to wchodził. Nie, no nie będę w to wchodził za często, ale jak już ktoś napisze naprawdę skrajną rzecz, która prowadzi do dezinformacji, to odpiszę. Były sytuacje, że tam ktoś, no często mówią, że to jest AI, że to jest zbyt wyretuszowane i tak dalej. No to zrobiłem, odpowiedziałem na ten komentarz i zrobiłem zdjęcie tej klatki właśnie, tego zdjęcia, tej fotografii telefonem, to jak ona wygląda w surowej wersji na aparacie. I to jest w ogóle 1:1, tam się nic nie zmieniło. On tam może miało, nie wiem, ćwierć przysłony, było bardziej rozjaśnione w postprodukcji, został dodany znak wodny i to tyle, nie? Po prostu tak padło słońce, tak to wszystko zbudowało, no, że powiedziałem, no muszę wejść i zareagować, tak? No bo nie będę dawał
1: pożywki,
2: tak? No ja też chcę bronić swojej pracy, tak? Ja muszę bronić swojej pracy, swoich zdjęć. Nie lubię, kiedy gdzieś tam wyżywają się na prezydencie, gdzieś tam pod kątem moich zdjęć, że tam wypluwają całą żółć i gdzieś tam komentują to w jakiś sposób dziwny. Natomiast czy to dotyka mnie? Nie. No więc jakby
1: Jeżeli... Nie dajesz się temu?
2: Nie będę się dawał prowokować. Jak czasami na coś odpowiem, staram się naprawdę konstruktywnie, ale krótko i dobitnie odpowiadać na takie zaczepki.
1: Wspominałeś i chyba tym też będziemy kończyć naszą rozmowę, że prezydent nie lubi takich pozowanych zdjęć. Nawet jeśli czasami jest potrzeba, żeby gdzieś tam się ustawić, to te zdjęcia są autentyczne, one są wśród ludzi, z ludźmi, tam gdzie przebywa, tam gdzie przemawia. Czy patrząc na waszą już blisko roczną współpracę jako fotograf prezydenta, widzisz, że to są takie bardzo istotne momenty dla prezydenta, kiedy on właśnie wchodzi w relacje jakieś z ludźmi. Ja pamiętam taki moment, kiedy kolumna jadąca z prezydentem, kiedy zatrzymuje się, tak? Bo stoją ludzie gdzieś przy drodze, machają, chcieliby się jakoś przywitać. Ciebie akurat chyba nie było przy tym, bo
2: niestety.
1: To też wyczytałam w różnych miejscach. Czy takich momentów jest więcej? Czy ty na co dzień funkcjonując gdzieś prezydent jakby zbacza z tego protokołu i naturalnie reaguje też na to, jak uczestnicy danego spotkania się zachowują?
2: Takich sytuacji jest naprawdę wiele. Nie wszystkie są sfotografowane, bo szef nie robi tego, bo ja jestem, bo jest aparat, tylko po prostu tak czuje i tak robi. Najbardziej znana to właśnie jest dnia zaprzysiężenia, gdzie kolumna się zatrzymuje. A dlaczego się kolumna zatrzymuje? Bo naprawdę grupa ludzi, Polaków z flagami, może z jakimś banerem, nie pamiętam, stała i machała do prezydenta. Prezydent poczuł, on taki jest, on jest spontaniczny, poczuł, że chce się zatrzymać, wyjść do tych ludzi, podziękować im za to. Nagle zatrzymuje się cała kolumna, on wychodzi. Ci ludzie w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, nie wierzą w to. Ale nagle szef podchodzi do nich, wita się z nimi, dziękuję im, wsiada do auta, idzie dalej robić robotę. Nie wiem, to machanie z belwederu z okna w t-shircie.
1: To na samym początku,
2: na
1: tak?
2: Samym
1: to chyba
2: początku.
1: Też obiegło.
2: To jest właśnie Karol Nawrocki. Nie? To jest Karol Nawrocki, który
1: też
2: wychodzi poza schemat często.
1: Też jakiś czas temu wizyta u stuletniej pani, której marzeniem było to, żeby prezydent Karol Nawrocki, żeby mogła zrobić sobie z nim zdjęcie. Więc są takie momenty, gdzie widać taką otwartość, jakąś takie wyczucie potrzeb też ludzi. No, blisko ludzi, a wtedy musi być fotograf, żeby to uwiecznić. Ostatnie pytanie, czy jest takie zdjęcie, które jest w archiwum, twoim archiwum, archiwum Kancelarii Prezydenta, które jeszcze nie ujrzało światła dziennego, a wiesz, że kiedyś może taki moment nastąpi?
2: Tak, jest trochę takich zdjęć. Nie publikuję ich też czasami, nie wiem, bo są pozytywne, radosne, sytuacja polityczna jest napięta, albo dzieje się na świecie coś naprawdę poważnego, często też negatywnego. No nie będę wrzucał w takich chwilach zdjęć pozytywnych sprzed tygodnia, nie mówię, że one są z tego dnia, ale sprzed tygodnia, bo tak mi się chce. Nie, to też jest kwestia wyczucia. Takich zdjęć jest sporo. Wiadomo, że ja czasami trzymam zdjęcia na konkretną sytuację, gdzieś tam na konkretną okoliczność dookoła też polityki, bo czasami chcę coś skomentować dookoła jakichś różnych wydarzeń historycznych, czy właśnie spotkań z ludźmi. Mam takich zdjęć sporo. Kiedyś na pewno ujrzą światło dzienne, kiedy się opublikuje, czy w internecie, czy na papierze, to zobaczymy, ale...
1: Czas pokaże, przyjdzie
2: czas
1: na,
2: pokaże.
1: To, na to czas.
2: Bardzo
1: dziękuję za rozmowę. Mikołaj Bujak, osobisty fotograf prezydenta RP Karola Nawrockiego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.

0: Reklama.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Strzelanina w Nowym Jorku, 8 osób zostało rannych. Uwaga na silny wiatr, ostrzega IMGW. Watykan wyrzuca lefebrystów z kościoła. Pytamy, co to oznacza dla wiernych. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strzelanina podczas obchodów Święta Niepodległości w Nowym Jorku. Co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych w strzelaninie, do której doszło podczas obchodów amerykańskiego Święta Niepodległości na nowojorskiej Coney Island. Napastnik otworzył ogień w pobliżu miejsca, gdzie tysiące ludzi oglądały pokaz fajerwerków. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Strzały padły późnym wieczorem w pobliżu nadmorskiej promenady na Coney Island, zaledwie kilkaset metrów od miejsca pokazu fajerwerków z okazji 4 lipca. Wśród rannych jest 4 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Najciężej ranna została 21-letnia kobieta, której stan lekarze określają jako krytyczny. Pozostałe 7 osób trafiło do szpitali z obrażeniami, które nie zagrażają życiu. Śledczy nie wiedzą jeszcze, kto oddał strzały. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i nie informuje o szczegółach.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Tragiczny początek wakacji nad wodą. W porównaniu z ubiegłym rokiem utonęło więcej osób. Krzysztof Płowecki.
3: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
4: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
3: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
5: Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
3: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
1: Tymczasem IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty łącznie dla 8 województw. Do wieczora mocno powieje w centrum, w Łódzkiem, na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na północy Małopolski, Opolskiego i Śląska oraz nad morzem w pasie od Kołobrzegu aż do Helu. W porywach nawet do 75 km na godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Watykan obłożył ekskomuniką łącznie 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 wyświęceni przez nich bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że mająca siedzibę w Szwajcarii wspólnota świętego Piusa X udziela sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych, sprawdzała Aneta Paszko.
6: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
7: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywam jurysdykcją.
6: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
8: Bardzo dziękuję, to był serwis. Nie wiem jak wy, ale ja się czuję dobrze poinformowany. Mam nadzieję, że wy również. W Radiu Plus teraz przyboje z nutą nostalgii. Urszula na początku, później Nil Sedaka, przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry!

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Culture Club, bardzo wakacyjny przebój, bo to jest przecież lato z nutą nostalgii. Choć za oknami w porównaniu z tym, co było przed tygodniem, to jakby trochę mniej letnia pogoda. Na pewno jeżeli chodzi o temperaturę, bo mniej więcej połowa tego, co mieliśmy w ubiegłą niedzielę. Około 20 paru stopni maksymalnie dzisiaj w Polsce. Trochę chmur, przelotne opady deszczu, ale też przejaśnienia, więc niedzielę można jednak zaplanować na świeżym powietrzu, a jak będzie padać, trudno, zabierzcie po prostu parasolkę na spacer i oczywiście Radio Plus. Słuchać nas możecie choćby w telefonie na radioplus.pl. Za chwilę świetny gitarzysta Carlos Santana i jego charakterystyczna gra na gitarze, później będzie Michael Jackson.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jak tak!

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Reklama.
1: Let's go, girls.

Michael Jackson na antenie Radia Plus, piosenka Heal the World. Pod koniec kwietnia mieliśmy premierę filmu Michael, opowiadającą historię kariery Jacksona, nie całą, tylko pewien wycinek. Film cieszy się i cieszył się ogromną popularnością, co też przekłada się na zarobki. Prawie miliard dolarów już na całym świecie zarobił ten film. Pobił m.in. Bohemian Rhapsody. Ciągle jest wyświetlany, więc jak do tej pory nie widzieliście, to warto wybrać się do kina i obejrzeć film o Michaelu Jacksonie. Na naszej antenie teraz kombi i piosenka Nasze Rendezvous, a później będzie zespół ABBA. To jest Radio Plus i Lato z nutą nostalgii.

0: Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii. Zawsze jak gram na zespół ABBA, to przypomina mi się taki łamaniec językowy. Cóż, że ze Szwecji. Szwecja tutaj jest dosyć istotna, bo jak się mówi szwedzki zespół, szwedzka supergrupa, to od razu wszyscy kojarzą ABBA. Absolutnie fenomenalna kariera, mnóstwo pięknych przebojów od naszych sąsiadów z zawody. Na antenie Radia Plus za chwilę Manem i krakowski spin, a później John Lennon. Tak dotrzemy do 13:00, wtedy serwis informacyjny. Już dla Was zbieramy najważniejsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znamy się? To zapraszam Cię na lunch. Zestaw z zupą, daniem i mini deserem za 35 zł, a danie główne już za 19 zł w stół i wół. Sławinkowska i Gęsia.
8: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.

0: Za nami godzina popołudniowego programu Radia Plus. 3 minuty zostały do 13:00. O 1:00 zaprezentujemy najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy, a później wrócimy do przebojów, bo to jest lato z nutą nostalgii. Tina Turner rozpocznie tuż po 1:00 kolejny zestaw hitów, więc zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Tragedia pod Krakowem. Zginął kierowca osobówki. Prokuratura zajęła się sprawą śniętych ryb w jeziorze Pilchowickim. Powiemy też o wyjątkowej rowerowej pielgrzymce z Bodzanowa do La Salette. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek pod Krakowem w miejscowości Podmiejska Wola. Samochód zderzył się z busem. Nie żyje 65-letni kierowca osobówki, a kierowca busa jest ranny.
2: Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny. Strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą następnie kontynuował zespół ratownictwa medycznego. Niestety, mimo podjętych działań, lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Druga osoba odniosła lekkie obrażenia.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie wyjaśniać policja. Prokuratura sprawdza, kto jest odpowiedzialny za śnięcie 15 ton ryb w jeziorze Pilchowickim. Śledczy z Lwówka Śląskiego wszczęli śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu człowieka.
3: Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin, pobrano próbki wody do badań, zabezpieczane są stosowne dokumenty, ale oprócz tego również ustalani się świadkowie zdarzenia, a także osoby odpowiedzialne za wydanie na przykład zgód na poszczególne etapy pracy.
1: Mówiła Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Do śnięcia ryb doszło w trakcie prac modernizacyjnych przy zaporze nad jeziorem Pilchowickim. Ze zbiornika stopniowo spuszczano wodę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dobra wiadomość dla żeglarzy i kierowców. W Giżycku po ustąpieniu upałów most obrotowy ponownie działa bez ograniczenia. Ruch na kanale Łuczańskim wrócił do normy.
4: Przywrócono standardową organizację ruchu na kanale Łuczańskim. Most obrotowy w Giżycku funkcjonuje ponownie zgodnie z obowiązującym harmonogramem otwarć dla ruchu wodnego.
1: Mówiła rzecznik Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawlicz. Zabytkowy most obrotowy w Giżycku ma działać do końca października.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 1800 km w 10 dni. Młodzi już po raz czwarty wyruszą w pielgrzymce rowerowe SDM. Z Bodzanowa na dwóch kółkach chcą dotrzeć do La Salette we francuskich Alpach, gdzie 180 lat temu objawiła się Matka Boża.
5: Każdy z tych rowerzystów będzie wiózł ze sobą swoją intencję, tą, którą ma w sercu. Każdy z nich ma swoje przemyślenia, doświadczenia. Też ten trud i zmaganie się z samym sobą to jest czas kształtowania charakteru, kształtowania też swojego zaufania wobec Pana Boga.
1: Mówił ksiądz Marcin Napora z parafii świętego Piotra i Pawła w Bodzanowie. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowej pielgrzymki, która rozpocznie się 26 lipca.
5: Z jednej strony potrzebna będzie wytrwałość, ale z drugiej strony dużo szczęścia i opieki Pana Boga, dlatego że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kwestie techniczne, mogą się pojawić jakieś usterki. Też taką trudnością jest znalezienie noclegów, dlatego że nie zawsze możemy te noclegi wcześniej sobie wyznaczyć.
1: Do La Salette uczestnicy pielgrzymki z Bodzanowa dotrą 4 sierpnia.
6: To były wiadomości Radia Plus, kolejny serwis o 14:00. Do drugiej karty rozdaję ja. No może nie karty, tylko przeboje wybieram. Tina Turner proponuje na początku, później inna śpiewająca pani, Anna Jantar. Będzie także No Mercy, taneczny przebój Where Do You Go oraz Ten Sharp You. To początek, gwarantuje, że później równie dobre przeboje z nutą nostalgii. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To zespół Ten Sharp i piosenka You. W sumie to taki zespół jednego przeboju, bo tylko ta piosenka zyskała wielką popularność. Początek lat 90. U nas także sporo przebojów z tamtych czasów, bo przecież to był moment, kiedy mnóstwo fantastycznych piosenek się pojawiło i też na antenie Radio Plus macie okazję ich posłuchać. Choć o latach 80. oczywiście nie zapominamy, już za parę minut Bonnie Tyler, będzie także Alphaville, Big in Japan czy Bonnie M. Sunny. To wszystko za parę minut w niedzielne popołudnie na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
3: Jak tak!

0: Development.
1: Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: Reklama.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii i chętnie sięgam również po tę muzykę filmową. To jeden z największych przebojów ze ścieżki dźwiękowej Vangelis, a film 1492 Wyprawa do raju. Ridley Scott zabrał się za ekranizację historii o wyprawie Krzysztofa Kolumba do Stanów Zjednoczonych i film nie stał się sukcesem. On jakoś tak przeminął, mało kto już o nim pamięta, ale ten utwór często pojawia się w rozgłośniach radiowych, również na naszej antenie. Alphaville i Big in Japan teraz, a później Budka z Flera i piosenka Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Bonnie M i Sunny na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking i Seweryn Krajewski jeszcze przed 14, a dzisiaj po 15 muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Wakacyjne wydanie. Wracamy w wakacje do najciekawszych rozmów, najciekawszych fragmentów z całego roku. Rozmów Marka Sierockiego z polskimi artystami, gwiazdami. Dzisiaj po 15 kolejna porcja właśnie takich wspomnień, więc zapraszam, zachęcam, zaplanujcie sobie to popołudnie razem z Radiem Plus. Sherry Sherry Lady już za chwilę gra w waszych radioodbiornikach.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14. O drugiej serwis informacyjny sprawdziliśmy, co tam ważnego się dzieje i za chwilę wam o tym opowiemy. A po drugiej przeboje Queen, Who Wants to Live Forever. Od tej piosenki rozpoczniemy następną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczepcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest coraz więcej ofiar katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem, czerwone flagi powiewają w 140 miejscach. Relikwie świętej Teresy peregrynują po Polsce. We wtorek będą w Gdańsku. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli rośnie. Prowizoryczne szpitale powstają w restauracjach. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które ponad tydzień temu miało miejsce w Wenezueli, wzrosła do prawie 3 tysięcy. Ponad 16,5 tysiąca osób zostało rannych, a tysiące mieszkańców nadal czekają na pomoc po zniszczeniu domów i infrastruktury. Przepełnione szpitale zmusiły władze do tworzenia prowizorycznych placówek medycznych, m.in. w restauracjach i na dworcu kolejowym. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Najbardziej zniszczony został nadmorski stan La Guaira, gdzie całe osiedla zmieniły się w gruzy. W Carabayeda lekarze musieli urządzić szpital polowy w budynku restauracji fast food. Działa tam punkt przyjęć, apteka, pomoc psychologiczna, a nawet schronisko dla zwierząt odnalezionych pod gruzami. Kolejny szpital powstał w namiotach ustawionych na dworcu w Catia La Mar i udzielił już pomocy około 4 tysiącom osób. Ratownicy stopniowo kończą akcję poszukiwawczą, choć według szacunków ONZ nawet 50 tysięcy osób nadal uznaje się za zaginione. Lekarze ostrzegają również przed rosnącym zagrożeniem wybuchem epidemii chorób zakaźnych w przepełnionych obozach dla poszkodowanych.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W 140 miejscach nad Bałtykiem nie można się kąpać. Wszystko z powodu wiatru, wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Czerwone flagi powiewają m.in. na plażach w Świnoujściu, Pobierowie, Kołobrzegu, Ustce, Władysławowie, Chałupach czy Krynicy Morskiej. IMGW wydało dzisiaj ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Niebezpiecznie na wybrzeżu może być do późnego wieczora, od Kołobrzegu aż do Helu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu zaprzecza nieprawidłowościom na SOR-ze. Medycy mieli alarmować m.in. o tym, że w grafikach są luki uzupełniane przez lekarzy dyżurujących na innym oddziale. Sprawę komentuje koordynatorka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Iwona Skonieczna-Zielak.
3: Zdarzają się sytuacje zagrożenia życia, dotyczy to szczególnie specjalności zabiegowych, że ta druga osoba musi towarzyszyć na bloku operacyjnym, aby ratować życie pacjenta. Natomiast absolutnie nie zdarzają się sytuacje, żeby jeden lekarz pełnił dyżur na dwóch oddziałach.
1: Przewodniczący Toruńskiego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Adrian Mul apeluje do marszałka województwa o kontrolę.
4: Wzywamy pana marszałka do pilnego zlecenia niezależnej kontroli funkcjonowania SOR-ów, objęcia kontrolą grafików pracy lekarzy, rzeczywistej obsady dyżurowej oraz dokumentacji przekazywanej do NFZ-u. Żądamy wyjaśnienia, czy dochodziło do sytuacji, w których ten sam lekarz był wskazywany jako pracujący jednocześnie na SOR-ze i na innym oddziale lub w innym miejscu udzielania świadczeń.
1: W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwa teraz kontrola NFZ.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawiedzi ponad 50 miejsc rozpoczęła się peregrynacja relikwiarza świętej Teresy od Dzieciątka Jezus po Polsce. To okazja, by wypraszać łaski, modlić się i poznać bliżej tę wyjątkową postać, mówi siostra Agnieszka Maria od Eucharystii, karmelitanka Bosa z prowincji warszawskiej.
5: Fenomen świętej Teresy jest też taki, że ona po swojej śmierci zaczęła faktycznie robić ogromnie dużo cudów, też na pewno taką dobrą świętą, żeby prosić ją o różne łaski, o wstawiennictwo w swoich osobistych potrzebach.
1: W Warszawie relikwie świętej Teresy będą 18 lipca, a już w ten wtorek w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Peregrynacji towarzyszą też relikwie jej rodziców Zeli i Ludwika, którzy byli pierwszymi małżonkami wyniesionymi na ołtarze. Pełna lista miejsc i plan peregrynacji można znaleźć na stronie relikwieteresy.pl.
6: Godzinę rozpoczęliśmy od serwisu informacyjnego, a teraz już przeboje. Queen 2 plus 1, Pet Shop Boys i Pointer Sisters. Na początku Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii I'm So Excited i Pointer Sisters. Jest niedziela, to 5 dzień lipca. Dzisiaj świętuje Karolina i Atanazy. O ile Atanazy to jest mało popularne imię, to Karolina wręcz przeciwnie. Wiem, że wiele słuchaczy Radia Plus takie właśnie imię nosi, więc najlepszego z okazji imienin od całej naszej redakcji. A jeżeli słucha mnie jakiś Atanazy, to również kłaniamy się nisko. UB40, Kingston Town już za chwilę, a później Znamy się tylko z widzenia i Trubadurzy na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Jak

znamy się tylko z widzenia i trubadurzy na antenie Radia Plus. Zerknąłem sobie do kalendarza, dzisiaj mamy Światowy Dzień Bikini. To jest uczczenie rocznicy pokazania nowoczesnego bikini. Było to w Paryżu w 1946 roku. No i wzbudziło sporo emocji, również kontrowersji, no bo to było takie bikini, które trochę więcej odsłaniało niż wcześniej. Są wakacje, więc pewnie będzie okazja, jak nie dzisiaj, to oczywiście w bikini wystąpić. Mike Oldfield teraz na naszej antenie, a propos Francji, Two Friends, a później Kim White.

0: bardzo nostalgiczny, taki wręcz melancholijny utwór Leonarda Cohena, Dance Me to the End of Love. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, za chwilę też będzie o miłości, ale dużo bardziej tak pozytywnie, energetycznie. Piosenka, która była ogromnym przebojem, kiedy miała swoją premierę, ale teraz zyskała drugą młodość. Sara Perket i Amo, Ricky Poveri, już za chwilę na naszej antenie, a później jeszcze przed serwisem informacyjnym Marek Grechuta i kawałek Nie dokazuj.
1: Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie. Wakacje to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na prawdziwego steka z grilla z sosem pieprzowym i frytkami za 49 zł. Stek za 49 zł w promocji w Stół i Wół. Bramowa, Sławinkowska i Gęsia.
1: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Za 3 minuty 15 o 3 na antenie Radio Plus serwis informacyjny, a później zapraszam na muzyczny alfabet Marka Sierockiego. W wakacje powtarzamy najlepsze wywiady, najlepsze rozmowy. Już za chwilę jedna z nich. Będą przeboje, ale będzie także rozmowa o przebojach. Zostańcie z nami, życzę Wam udanego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia, Andrzeja Szczyszyn.
1: Reklama.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Są zarzuty za pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Jarocinie. Mróz w Tatrach, w górach może być niebezpiecznie. Naśladowanie Chrystusa jest szkołą wolności, mówi papież. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są prokuratorskie zarzuty po śmiertelnym pobiciu, do którego doszło pod koniec czerwca w Jarocinie. Usłyszało je czterech mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat, mieszkańców Jarocina i okolic. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
2: W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo do pobicia. W przypadku dwóch pozostałych mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu pokrzywdzonego.
1: Mówił Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad dwóch latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 takich lokali w 3 województwach. Policjanci zatrzymali osoby powiązane z tymi agencjami. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu dwóch lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
1: Zarzuty usłyszało 5 osób. 2 główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Było gorąco, a teraz mróz. W Tatrach zrobiło się zimno nad ranem. Na szczytach pojawia się śnieg i lód. Na Rysach, Łomnicy czy Garlachu w nocy przymrozki, a w ciągu dnia nie więcej niż 3 stopnie na plusie.
4: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. We wtorek jedynie niewielkie ocieplenie, a w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Naśladowanie Chrystusa jest szkołą wolności, mówi papież Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Watykanie. Wskazał, że ciężar krzyża może być lekki i słodki, ponieważ Pan niesie go jako pierwszy, nigdy nie zostawiając nas samych w tym, co nas przytłacza. Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą, jest szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach, dodał Ojciec Święty. Papież opuści dzisiaj Watykan i uda się na letni wypoczynek do Castel Gandolfo.
5: Radio Plus, niedzielne popołudnie, muzyczny alfabet. Dziś opowieść o pierwszych latach zespołu Depeche Mode. A moim i Państwa gościem jest autor najnowszej książki o tym zespole,
6: Leszek Gloński. Witam wszystkich serdecznie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na BIS.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Za nami piosenka Just Can't Get Enough. To jeden z pierwszych wielkich hitów, trzeci singiel w karierze grupy Depeche Mode. Moim Państwa gościem Leszek Gnoiński, autor najnowszej książki o zespole. Pretekstem był pierwszy koncert tego zespołu, 1985 rok. Pierwszy koncert w Polsce.
1: Tak, oczywiście. Ta książka jest właśnie o tym koncercie. Wszystko, co działo się wokół tego koncertu, wszystko, co działo się przed tym koncertem, a także po tym koncercie, więc to jest taka książka bardzo wyrywkowo traktująca Depeche Mode, czyli ten Depeche Mode de facto w Polsce, pokazująca, czym był ten zespół przed, czym był ten zespół w trakcie koncertu i jak to wszystko, co z tego koncertu wynikło przede wszystkim.
0: Powiem ci, że to już był, to zresztą wynika z książki, zespół popularny wtedy niesamowicie. Ja czułem tę popularność, grając dyskoteki w warszawskim klubie Hybrydy, bo zawsze, kiedy puszczałem Just Can't Get Enough, a to już kilka lat było, kiedy ten koncert był, czyli rok 85, a singiel dostałem pod koniec roku 81 i tę piosenkę przez tyle lat zawsze grałem i zawsze młodzi ludzie w dyskotece jakoś reagowali na nią, świetnie się przy niej bawili. Poza tym kolejne single zespołu Depeche Mode cieszyły się powodzeniem. Szczególnie cenne były te maxi-singlowe wersje, bo one trochę różniły się od tych normalnych.
1: No tak, ty jesteś jednym z bohaterów tej książki, bo wypowiadasz się w niej. Chciałem tak przypomnieć.
0: No tak, ale tych bohaterów tej książki jest bardzo, bardzo wielu.
1: Jest, no, gdzieś koło 20 kilku osób. I ty opowiadasz właśnie o tym, o tych dyskotekach w Hybrydach, gdzie właśnie tworzyła się jakby ta subkultura Depeszy, bo ona tam jakby pojawiali się ci ludzie na czarno ubrani, tak jak ty wspominasz, którzy inaczej reagują na ten Depeche Mode niż na inne rzeczy i tam jakby ten Depeche Mode się, ta subkultura się formuje. Natomiast właśnie tu w tym Depeche Mode jest coś takiego wyjątkowego, że to nie był tylko zespół taneczny, a także zespół wywodzący się z nowej fali brytyjskiej, tak? Bo pamiętajmy, że to był rok 81, 2, 3, 4, 5.
0: Wiesz co, moim zdaniem to jeden z nielicznych zespołów, który łączy w sobie trzy jakby funkcje muzyki. Muzyka koncertowa, bo są świetni nadal. Mhm. Na koncertach zawsze byli świetni. Muzyka radiowa, bo grane są te utwory w radiach. No i muzyka taneczna, bo można się przy większości utworów Depeche Mode doskonale bawić, ale też to był taki zespół, ja odnoszę wrażenie i pamiętając tamte lata, niedoceniany w swojej ojczyźnie. Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Myślę, że choć ich płyty dobrze się sprzedawały, single były dosyć wysoko na listach przebojów, to oni byli traktowani przez krytykę i przez branżę muzyczną tak trochę, no, z przymrużeniem oka.
1: No, też miałem takie wrażenie. Nie byli zaproszeni na te wszystkie...
0: Chociażby na Live Aid i bardzo to przeżywali.
1: Natomiast myślę, że większość tych gwiazd, które wtedy występowały na tych koncertach, czy nagrały tego singla Bożonarodzeniowego, no to jak dzisiaj oglądamy te filmiki z tego, czy te teledyski, to część z tych ludzi, z tych artystów jakby przepadła gdzieś tam
0: w przestrzeni. Prawie wszyscy.
1: A oni wciąż wystąpili, a jednak są cały czas i są wielką gwiazdą.
0: Tak.
1: Zapełniają stadiony, zapełniają hale w wielu krajach i ich płyty sprzedają się w milionach egzemplarzy, więc tutaj jakby...
0: Czyli potwierdzasz to, co mówiłem. Koncertowo tak. Genialnie, sprzedażowo też, radiowo.
1: No oczywiście.
0: No i w dalszym ciągu ja, kiedy gram swoje jakieś eventy, to zawsze trafiają się fani Depeche Mode, przychodzą albo na ty, jak trochę starsze pokolenie, a zagrałbyś jakiś secik Depeche Mode i powiem ci, że...
1: Ale co, grasz stare czy grasz nowe?
0: Gram stare i mieszam z nowymi. Nie? Nowe świetnie się, szczególnie z ostatniej płyty.
1: No bardzo mi się płyta Memento Mori podoba, więc...
0: No, myślę, że to jest w ogóle jeden z najlepszych albumów w historii zespołu, nagrany tuż po śmierci Andy'ego Fletchera, takiego człowieka, który spajał ten Depeche Mode, łagodził wszelkie konflikty, ale też był księgowym zespołu.
1: No tak. bardzo ważna funkcja. W Depeszach właśnie było coś takiego, co ja w zespołach cenię najbardziej, to znaczy to byli tacy ludzie, którzy wychowali się ze sobą. Oni byli z jednego niemalże podwórka. Dorastali, zaczęli coś tworzyć, wyszli z tym w świat, bo to pokazuje wtedy, że ta muzyka wypływa nie z jakiegoś wyrachowania, tylko ona wypływa z jakichś tam emocji, które były.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Jak to?

Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami piosenka See You zespołu Depeche Mode, bo to bohaterowie naszego spotkania, a moim Państwa gościem Leszek Gnoiński, autor książki o pierwszym polskim koncercie zespołu Depeche Mode. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ja doskonale pamiętam, kiedy dowiedziałem się, wtedy oczywiście nie było internetu i nie to, że przez pół godziny czy przez godzinę, tylko w ogóle nie było internetu. Prasa zachodnia nie docierała do nas, gdzieś jakieś czasami ktoś przywiózł jakąś gazetę muzyczną, to wszyscy to czytali, ktoś w radiu jakiegoś newsa sprzedał, więc

0: to się powtarzało, dotarła do mnie wiadomość, że po sukcesie pierwszej płyty odchodzi z zespołu Vince Clark, twórca większości repertuaru na tę pierwszą płytę. Ja myślałem, że będzie już koniec Depeche Mode. Tym bardziej, że Clark świetnie sobie radził. Z Edison Moyet tworzył duet Yazoo, przeboje Only You, Situation, Don't Go. I czekałem na tę drugą płytę zespołu Depeche Mode, jaka ona będzie. Martin Gore, który na pierwszej płycie tylko kilka utworów stworzył, przejął obowiązki tego i tekściarza, i kompozytora. No i powiem ci szczerze, że ta druga płyta mi się zdecydowanie, nawet po latach, bardziej podoba od pierwszej, szczególnie piosenka See You to jeden z moich takich ulubionych utworów Depeche Mode.
1: No wiele osób uważa, że tak naprawdę Depeche Mode zaczęło się od Broken Frame, chociażby dlatego, że Vince Clark był bardzo mocno zapatrzony w taką synthpopową, dyskotekową muzykę i ta pierwsza płyta właśnie jest taka. Pamiętam, że teraz przeglądając te wszystkie materiały do książki, udało nam się zdobyć oryginalny scenariusz audycji Tomka Beksińskiego i też czytałem książkę o Tomku i on też zauważył, że tak naprawdę pierwsza płyta to był synthpop, a dopiero druga płyta to był New Romantic.
0: Tak.
1: I to było zupełnie jakby inne spojrzenie na muzykę. Ona była bardziej refleksyjna się stała. Ona, teksty zaczęły być o czymś innym już, prawda? I myślę, że ta zmiana, która na początku wydawała się końcem zespołu, okazała się tak naprawdę początkiem. Nawet wielu fanów uważa, że zespół ma niejako trzy debiuty, bo ma debiut z Vince'em Clarkiem, ma debiut bez Vince'a Clarka i ma debiut z Alaną Wilderem, czyli tą trzecią płytę, w której Alan Wilder bardzo dużo już też zrobił, więc nawet takie są opinie, że też kolejna płyta była takim początkiem, bo już wtedy był Alan Wilder, który bardzo dużo wniósł tam.
0: To za chwilę o Alanie Wilderze. Ja bym jeszcze wrócił do tego utworu, którym zaczęliśmy audycję, Just Can't Get Enough. Z reguły, albo prawie zawsze na bis grają właśnie ten utwór podczas koncertów. Jest euforia na stadionie, szczególnie wśród tych starych fanów Depeche Mode. Ten słynny motyw tum, tum, tum, tururum, tum nawet pojawia się w reklamach różnych, bo to jest niesamowicie charakterystyczne, to co wymyślił Clark. I to jest fajne i też mi się podoba, że choć Depeche Mode muzycznie odcięło się od tej pierwszej płyty, to lubią wracać do tego pierwszego wielkiego hitu.
1: No tak, to nawet teraz podczas tych łódzkich koncertów był ten numer.
0: Na stadionie w Warszawie.
1: Czy na stadionie w Warszawie, na którym ja akurat nie byłem. Nie przypadam
0: masz
1: do tego
0: żałować.
1: Stadionem.
0: Ale też wyjątkowo dobrze brzmiało.
1: No, może ja dlatego, uważam, że to jest dobrze. Muzyka elektroniczna, a nie gitarowa, więc może dlatego lepiej brzmiało.
0: Gitary też były i perkusja na żywo.
1: Tak.
0: Wiesz co, niektóre koncerty na stadionie Narodowym są dobrze nagłośnione. Albo byłem w takim miejscu, gdzie bardzo dobrze słyszałem.
1: No i ten utwór też był na koniec koncertu na Torwarze.
0: Tak.
1: W 85.
0: Tak. To było to. Pamiętam, że skakałem do góry wtedy. No ale zdecydowanie mniej lat wtedy miałem, mniej kilogramów. To było piękne. To był taki gorący, wakacyjny dzień, pamiętam. No, dzięki Romkowi Rogowieckiemu znalazłem się na tym koncercie, bo od niego dostałem bilet. Wtedy strasznie trudno było zdobyć te bilety. Niewiele plakatów było na mieście, a one się błyskawicznie sprzedały. To też pokazywało, jak popularnym zespołem Depeche Mode było wtedy. I przyjechali muzycy z różnych stron Polski, bo przecież w twojej książce wypowiada się Jacek Paucha, który był pierwszym wokalistą w formacji Nieżywych Schabów, Muniek Staszczyk,
1: który wtedy był studentem polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
0: I mieszkał w jednym pokoju z kumplami z mojego roku, ze studiów, z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ale też był z Gdańska, przyjechał z Trójmiasta.
1: No przyjechali muzycy zespołu Bon Wakacje w Rzymie, między innymi Robert Łamek, czy Maciej Wanat, późniejszy perkusista Apteki, ale też Jarek Janiszewski z Bielizny, bo wtedy właśnie gdańska scena alternatywna zaczynała swoje funkcjonowanie.
0: No i powiem ci, że przez wiele lat mojej znajomości z Jarkiem Janiszewskim bardzo często rozmawiamy sobie o Depeche Mode. Przy kolejnych płytach to jest jakiś taki, oprócz elementów rozrywkowych, bo jak wiesz, Jarek potrafi swoją poezję humorystyczną prezentować i przez telefon, i na żywo, ale temat Depeche Mode jest często przez nas poruszany.
1: Tak, mi też powiedział coś takiego, no wiesz, miałem te wszystkie płyty od samego początku, pierwsze wydania, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że może ja już jestem tym osłuchany i sprzedałem to komu się pewnie bardziej przydały.
0: Ja mam te wszystkie płyty i winylowe, i single. Single, powiem ci, są, że tak powiem, zjechane, bo w hybrydach często były grane, ale płyty te winylowe, oryginalne wydania z lat 80. i 90. mam do tej pory. mam do tej pory i od czasu do czasu lubię posłuchać analogowo brzmiącego zespołu Depeche Mode. To jest coś fajnego, bo wiesz co, też ten zespół niesamowicie dbał o jakość swojej muzyki, a o tę jakość przez wiele lat dbał człowiek, o którym wspomniałeś w naszym poprzednim wejściu, czyli Alan Wilder.
1: To był człowiek, który chyba wyniósł Depeche Mode na trochę inny poziom. Z tych chłopaków z Basilton.
0: Tak, gruntownie wykształcony, jeżeli chodzi o muzykę, ale też znający realia studyjne, nieco starszy od nich, świetnie poruszał się właśnie w takich klimatach studyjnych i myślę, że Depeche Mode wiele mu zawdzięcza, ale też innym producentom. Myślę, że też Flood to był taki człowiek, który bardzo dużo wniósł do muzyki Depeche Mode, do tej dbałości o dźwięk. Tak czasami analizowałem sobie płyty nie pod kątem takim, nie wiem, melodii, tekstów, tylko pod kątem produkcyjnym i często pojawiały się jakieś dziwne, różne dźwięki raz, dwa razy na płycie i potem już tych brzmień nie było. To też sprawiło, że Depeche Mode są zespołem wyjątkowym, jeżeli chodzi o tę dbałość o dźwięk. No, ostatnia płyta też brzmi po prostu fantastycznie.
1: Dokładnie. Właśnie to jest niesamowite w tym zespole, bo oni trzymają poziom przez wszystkie płyty. Fakt, to niektóre można mniej lubić, niektóre bardziej. Wiem, że wśród fanów Depeche'ów jest bardzo duży podział na tych, którzy słuchali zespołu przed Violator, a tych, co zaczęli słuchać przy okazji tej płyty. Jest podział na tych wcześniejszych i na tak zwanych enjoyów. Właśnie Marcin Cywiński, który pomagał mi w pisaniu tej książki i zbieraniu materiałów, też jest tym enjoyem, jak on mówi, bo wtedy nagle ten zespół stał się zespołem masowym, tak? I to tak chyba jest, że na początku słucha garstka, potem ta garstka staje się coraz większą grupą i to jest taki, mam wrażenie, taki efekt takiej kuli śniegowej, tak? Że na początku jest mała kuleczka, jest tam jakaś część ludzi, zaczyna słuchać, a potem to się powiększa z każdą płytą, jeżeli ta płyta jest coraz lepsza, a w przypadku Depeche'ów, no to te wszystkie płyty kolejne to stawały się coraz większymi krokami milowymi. Oni pisali fajne piosenki i dochodziło do jeszcze szerszej publiczności. Bardzo ciekawie powiedział w książce Muniek. On powiedział, bo Muniek też był na koncercie, powiedział, że dla niego Depesze byli takimi Beatlesami synthpopu. I to mi się wydaje, że to było bardzo dobre określenie, bo faktycznie, jak tak się wsłuchać w melodię i w ich przekaz, no to faktycznie to jest taki zespół, który w latach 80. otworzył, myślę, i w latach 90. później też, tą elektronikę na pop i jakby stworzył coś kompletnie nowego.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Reklama.
1: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Dziś opowieść o zespole Depeche Mode, za nami utwór People Are People, a w naszym studiu Leszek Gnoiński, autor książki o pierwszym koncercie Depeche Mode. Powiem ci, że kiedy dostałem przesyłkę od ciebie, to piękny prezent na gwiazdkę. Powiem ci, najpiękniejszy, jaki w tym roku dostałem. I tak zacząłem rozpakowywać to pudełko, jak zobaczyłem, jak ta książka jest wydana. No, absolutny szacun i niskie ukłony. Nie spodziewałem się, że tak może być wydana książka.
1: No miło słyszeć, że to był najpiękniejszy prezent. Starałem się, żeby to doszło do ciebie przed świętami. Znaczy, to jest zasługa generalnie wydawcy, czyli Marcina Sitko. On wymyślił sobie taką serię Iron Curtain, czyli takich koncertów, które odbywały się za żelazną kurtyną, a które były bardzo ważne dla rozwoju naszej kultury, naszej popkultury, bo zaczął od koncertu Rolling Stonesu w 67, później taki box w ogóle z książką o trasie Marillion, o trasie Iron Maiden w 84, o dwóch koncertach Metalliki w 87 i ten Depeche Mode też jest takim koncertem formatywnym, tak? Czyli takim koncertem, który otworzył drzwi szerzej na tą kulturę zachodnią i jakby ukonstytuował tą całą subkulturę.
0: I powiem ci, że oni chyba tak trochę przypadkowo przyjechali do Polski. To była trasa promująca album single. I chyba gdzieś między jednym a drugim koncertem była dziura i było blisko do Warszawy i przyjechali.
1: Znaczy tutaj, tak jak rozmawiałem, bo jeszcze do tego boksu, tak, i te boksy mają to do siebie, że one po prostu są wydawane w nakładach niezbyt dużych, no bo tutaj jest, będzie sztuk 1985, oczywiście jak się sprzedadzą, to pewnie będzie kolejny dodruk. Natomiast jest w planach dodruk z książeczką w języku angielskim jeszcze, żeby to trafiło też
0: do fanów
1: na całym świecie. Natomiast tak, tutaj jest niesamowita dbałość o szczegóły, bo w tych boksach są zawsze i w tym boksie też są. Przede wszystkim jest reprint biletu, reprint zaproszenia, reprint plakatu, który był wtedy wywieszany. Mamy reprint takiego logistycznego, jak ten dzień wyglądał, angielski dokument z rozpiską godzin, jest info prasowe i są zdjęcia przede wszystkim. Zdjęcia, które pierwszy raz ujrzały światło dzienne, bo dzięki mojemu przyjacielowi Robertowi Jaroszowi udało nam się dotrzeć do Roberta Sobocińskiego, który robił zdjęcia na koncercie i który zrobił to legendarne zdjęcie grupowe, czyli ekipy polskiej i ekipy brytyjskiej, która po koncercie zaczyna sprzęt ściągać.
0: Kilka tych jego zdjęć było gdzieś w jakimś jednym z kolorowych takich tygodników publikowane chyba na ostatniej stronie tego tygodnika. Nie wiem, czy to było Razem chyba. Był jakiś jego fotoreportaż.
1: Tak, ale to było zdjęcia kogoś innego. Były zdjęcia fotografa magazynu muzycznego. On się nazywał chyba Kiełbowicz.
0: Chyba tak.
1: I ja złapałem kontakt z panem Kiełbowiczem, on teraz mieszka w Kanadzie, ale powiedział, że on nie ma już w ogóle klisz z tego koncertu.
0: Szkoda.
1: Bo też przy okazji innych książek dowiedziałem się na przykład, że jak magazyn muzyczny, ktoś robił zdjęcie dla magazynu muzycznego, dawał mu albo slajdy, albo negatywy i one już zostawały w tej gazecie i on ich nie odzyskiwał. Więc te zdjęcia nie zostały odzyskane, natomiast Roberta Sobocińskiego zdjęcie było w non-stopie. Więc znane jest od lat to zdjęcie grupowe. Ono istniało w przestrzeni publicznej, ale jakby bez autora. Było wykorzystywane bez podpisywania autora i jedno zdjęcie też bez podpisania autora było w non-stopie przy okazji recenzji z koncertu. A pozostałe zdjęcia w ogóle były niepublikowane wcześniej, więc tutaj mamy całą masę takich zdjęć niepublikowanych i część z nich jest właśnie pocztówek 9x13 jako dołączony do tego boksu. No i sama książka też jest wydana bardzo starannie, bo tam też jest masę zdjęć, jest mnóstwo różnych ciekawych dodatków do tej książki, no i są opowieści. Wydawało mi się, że my tutaj dziennikarsko piszący dziennikarze zawsze operujemy znakami. No i dostałem informację od mojego wydawcy, no tak 150 tysięcy wystarczy, tak? A ja się rozpędziłem i zrobiłem chyba na 280 tysięcy, 300 tysięcy znaków, więc ta książka jest taką pełnoprawną opowieścią.
0: To benedyktyńska robota i gratuluję ci, szacun absolutny.
1: Dziękuję.
0: W następnej godzinie kolejne opowieści o zespole Depeche Mode.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Lublin.
1: Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy, zapowiada szef MON. Chce wrócić na motor, mówi żużlowiec Patryk Budniak. Powiemy też o jubileuszowej pieszej pielgrzymce dominikańskiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie wszystkich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie przez Polskę od 2022 roku. Decyzja zapadła po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem. Szef MON podkreślił, że opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Mateusz Gołębiewski.
2: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
1: Decyzja szefa MON-u może mieć związek z wypowiedzią wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. W swoich mediach społecznościowych napisał, że Polska miała wiosną tego roku przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Według polityka były to jedyne pociski, którymi Polska dysponowała, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. Krzysztof Bosak twierdzi, że przekazanie miało odbyć się w tajemnicy przed Sejmem i opinią publiczną. Stabilizuje się sytuacja na rzece Bóbr, wciąż jednak obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Na odcinku od korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice nie ma już śniętych ryb. Wcześniej wyłowiono około 15 ton. Jak wynika z badań próbek, z czwartku i piątku jakość wody w rzece poprawia się. Chce wrócić na motor, mówi Patryk Budniak. Dwa miesiące temu żużlowiec z gniezda niemal zginął w koszmarnym wypadku.
3: Cały czas ten żużel jest u mnie. Chcę jeździć dalej, bo jak już jestem w domu, jest trochę dłużej po tym wszystkim. No to jeśli zdrowie pozwoli i będę się dobrze czuł na siłach, no to chcę spróbować i jeśli będzie wszystko okej, to chcę jeździć.
1: Powiedział Patryk Budniak. Zawodnik przeszedł szereg operacji, a kilka dni po wypadku spędził w śpiączce.
3: Czarna dziura i nic nie pamiętam i też na początku, gdy się wybudziłem, nie pamiętam dnia poprzedniego, czyli soboty. Ale potem, jak mi zaczęli opowiadać, co w niedzielę robiłem, co w sobotę, to tak zaczęło mi się przypominać. No i na dzień dzisiejszy właśnie pamiętam sobotę całą i niedzielę do obchodu toru i potem już nic.
1: Teraz młody zawodnik z Gniezna walczy o powrót do pełnej sprawności. Jego rehabilitację wsparli kibice z całej Polski. Na leczenie udało się zabrać 600 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 150 kilometrów do pokonania w ciągu 7 dni. 12 sierpnia z Krakowa na Jasną Górę wyruszy 35. Piesza Pielgrzymka Dominikańska. Chętni mogą jeszcze dołączyć do wspólnej drogi. Dla wielu będzie to czas nie tylko fizycznego wyzwania, ale także nawiązanie nowych znajomości.
4: Przez pierwsze 3 dni idziemy po około 30 kilometrów. Mamy jeden taki dłuższy postój kilkugodzinny, żeby sobie każdy mógł odetchnąć. Mniejsze postoje. Po 4 dniach przechodzimy w stan postojowy. Więcej siedzimy niż chodzimy. My dochodzimy w 7 dni, więc ten dalszy odcinek jest rozłożony na mniejsze etapy.
1: Mówiła koordynator pielgrzymki Katarzyna Rogacz. W tym roku pątnikom będzie towarzyszyć hasło "W nim nadzieja", a także niesamowite widoki podczas wędrówki.
4: Idziemy Jurą Krakowsko-Częstochowską. Jest wiele odcinków leśnych, które są piękne, dają wytchnienie, cień, ale również często postoje są przy kościołach, do których wchodzimy, modlimy się i one również są piękne. I doświadczenie życzliwości gospodarzy jest cudowne.
1: Pozostało jeszcze około 150 wolnych miejsc. Zapisy przez stronę internetową pielgrzymka.dominikanie.pl.
5: Radio Plus, muzyczny alfabet, niedzielne popołudnie. Trwa nasza opowieść o zespole Depeche Mode, a moim Państwa gościem autor książki o pierwszym koncercie tego zespołu z roku 1985. Tym autorem jest Leszek Gnoiński.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, za nami piosenka Enjoy the Silence zespołu Depeche Mode. To bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania. Mówiłeś, że fani Depeche Mode dzielą się na tych, którzy słuchali przed Enjoy the Silence i po Enjoy the Silence. A co z takimi jak ja, że słuchają od początku?
1: No ci chyba są najwierniejsi.
0: Tak, pamiętam taką scenę kilka lat temu, nie na ostatniej, tylko na poprzedniej trasie koncertowej, kiedy poszedłem z moją bratanicą na koncert, no i wchodzę, no gdzieś tam zająłem swoje miejsce i młoda dziewczyna podchodzi do mnie: hej dziadek, co ty tutaj robisz? To nie jest muzyka dla zgredów. No, nie dotrwała do końca, piwo było sprzedawane, więc niestety nie wytrzymała. Młoda dziewczyna konkurencji przysnęła, ale ktoś tam jej powiedział: wiesz co, ten facet to napisał pierwszą książkę o zespole Depeche Mode w Polsce. Ale mnie cieszy, że nadal na koncertach spotykam swoich rówieśników, którzy przychodzą z dziećmi, a nawet z wnukami. Na ostatnim koncercie byłem z wnukiem moim, który jest zachwycony.
1: Ale zauważ, jak to niesamowicie to wygląda, dlatego że jak pamiętamy te początek lat 80. i pamiętamy tą muzykę, która wtedy była. Czy to był właśnie New Romantic, Depeche Mode, czy to był polski rock. To była muzyka skierowana wtedy, odbierana przez ludzi nastoletnich, dwudziestokilkuletnich, tak? A dzisiaj ta muzyka łączy jakby pokolenia, bo na te koncerty zarówno i polskiej muzyki rockowej z tamtych lat, jak i właśnie tych wszystkich światowych gwiazd, które przyjeżdżają, przychodzą pokolenia bardzo różne. Od tych ludzi kilkunastoletnich do tych, którzy słuchali tego w dzieciństwie, tak? Tak jak my, pokolenie lat 60.
0: Więc to jest moim zdaniem bardzo proste. Po pierwsze,
1: ponadczasowość muzyki.
0: Ponadczasowość wynikająca z tego, że to była muzyka tworzona z serca, choć gdzieś już na komputerach i z wykorzystaniem syntezatorów, to jednak była tworzona z taką duszą i sercem. Ja nawet powiem, że ta elektronika Depeche Mode ma duszę i to taką mocną duszę.
1: Tak, i to słychać w każdym nagraniu, tak.
0: I też ta muzyka trafia do różnych pokoleń. Często jeżdżąc właśnie ze swoim wnukiem samochodem, odtwarzam jakieś starsze płyty Depeche Mode i jego to niesamowicie interesuje.
1: No tak, ale przypomnijmy sobie tamte czasy, te lata 80., to pamiętasz, że starsze pokolenia nie były zainteresowane ani polskim rockiem lat 80., ani Depeche Mode nie byli zainteresowane.
0: To było zupełnie coś innego.
1: Bo to było kompletnie coś innego. Oni uważali to za, nie wiem, jakiś wygłup młodych ludzi. Pamiętam na przykład taką polską kronikę filmową, gdzie był puszczony fragment Republiki i Śmierć w bikini z koncertu z UK Sebs i taki bardzo zjadliwy komentarz tego dziennikarza, który mówił o tym, że to chyba tylko rozumieją ci ludzie, którzy tego słuchają. Oni nie mieli w ogóle pojęcia o tym, że to jest coś ważnego. Oni uważali, że to jest jakiś ryk, że to jest jakiś wygłup, że to minie. Zawsze od mamy słyszałem: dobrze, Lesiu, minie ci to. No nie minęło, ja z tego żyję, tak? Mm-hmm. Ja się tym zajmuję. Zostałem dziennikarzem, zacząłem pisać książki, zacząłem pisać artykuły, robić wywiady, filmy robić i to pokazuje też w każdej z swoich książek, w każdym z swoich filmów, że to jest ważna część naszej kultury. I takie koncerty jak Depeche Mode też to pokazują, bo ta muzyka, jak wiemy, ona nie jest wyciągnięta z jakiegoś tam kapelusza. Ona powstaje w jakiejś konkretnej rzeczywistości. Mm-hmm. Jest odpowiedzią na tą rzeczywistość. Tak jak polski rock był odpowiedzią na tą rzeczywistość, tak Depeche Mode też był odpowiedzią na jakąś rzeczywistość brytyjską. Ale też technika poszła do przodu, tak? Bo te instrumenty, które były dostępne dla nielicznych, stały się bardziej dostępne dla normalnych ludzi. Nawet z rodzin robotniczych, tak jak oni. I zaczęli grać na tych instrumentach i zaczęło wychodzić coś kompletnie innego. Pokazało, że ta muzyka może być tworzona przez wszystkich i dla wszystkich.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego na BIS. Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie shorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Jak tanie

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wakacje to idealny moment na zmianę. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Znamy się? To zapraszam Cię na chrupiącą pizzę w stylu nowojorskim. Pizza w stół i wół od 35 zł. Sławinkowska i gęsia.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: It's a lot.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, bohaterami muzycy grupy Depeche Mode, za nami Master and Servant, a w naszym studiu wciąż Leszek Gnoiński, autor książki o pierwszym koncercie w Polsce Depeche Mode. Powiem ci, że ja tak z nutką takiej nostalgii wspominam ten pierwszy koncert. Dosyć ubogi, jeżeli chodzi o światło, efekty świetne, ale to już było coś innego niż te koncerty polskich wykonawców. Potem drugi koncert, na którym byłem w 86 albo 87 roku, Music for Masses na Neprzstadionie w Budapeszcie, chyba 87. No to wtedy już było widać, po pierwsze to był stadion. Ja pierwszy raz byłem na koncercie na stadionie. No a koncert, który oglądałem w 90 roku w Deutschlandhalle w Berlinie, już nie zachodnim, bo to akurat
1: Tuż po połączeniu.
0: Mhm. I powiem ci, wtedy kopara mi opadła. Bo pierwszy raz zobaczyłem coś, co świetnie ze sobą współgrało, czyli muzyka ze światłem, z obrazem, te projekcje na ogromnych ekranach, ale też światła, które wtedy jakaś była chyba rewolucja, jeżeli chodzi o ten sprzęt oświetleniowy na koncertach. To było coś niezwykłego.
1: Ale tutaj ten koncert właśnie na Torwarze, też bardzo dużo ludzi zauważyło bardzo ciekawą scenografię, dlatego że wtedy do Polski zauważ, że przyjeżdżały głównie zespoły po to, żeby grały normalnej scenie, prawda? Tak. Nic nie było, oprócz może płachty. Tak. Wyjątkiem był Elton John, który się pojawił w 83 roku, później w 84 Iron Maiden przyjechało ze swoją własną sceną i Depeche Mode też przyjechali ze swoją własną sceną, tak, ze swoim własnym oświetleniem. Tak. Nawet w książce właśnie Martini w jego zbiorach, bo to jest wielki fan w ogóle, devoted tak zwany, czyli fanatyczny fan Depeche Mode, miał schematy tej sceny i ona w pewnych momentach się otwierała i tak jak większość ludzi mówiła, właśnie rozmówców w tej książce, że to tak jakby krokodyl otworzył paszczę, tak, i nagle zaświeciły się jakieś reflektory, tak, że tam były takie podesty, każdy z nich stał na jakimś podeście, a Dave Gahan wbiegał gdzieś tam na podest nad Martinem Gorem i tą publicznością kierował, więc ta scena też, ona była może bardziej estetyczna niż na przykład bardzo rozbudowana scena Iron Maiden, tylko że scena Iron Maiden była taka wtedy w 84 była taką sceną wyjętą z płyty Power Slave, tak, czyli takie egipskie jakieś elementy. Tak. No trochę może momentami trochę za dużo było tych elementów na tej scenie u Maidenów. Natomiast tutaj było to bardziej estetyczne, ale też do tej muzyki, która była trochę industrialna, bo oni przywieźli ze sobą jakąś blachę falistą, tak, przywieźli ze sobą jakieś...
0: To był czas, kiedy uwielbiali i często gdzieś tam nawet...
1: Koła roweru, tak, i też prychy uderzali.
0: Uderzali. I w studiu też
1: bardziej
0: kupowali
1: pasowało
0: jakieś trąbki takie dziecięce, no, i wykorzystywali te dźwięki, przetwarzali je, to było bardzo fajne.
1: Więc większość właśnie ludzi, która mi opowiadała o tym koncercie, była zachwycona w ogóle tą sceną, bo oni takiej sceny wcześniej nie widzieli.
0: No jednak, na pewno, nie widzieliśmy takiej sceny wcześniej.
1: No bo to u nas jakby nie docierały te trasy koncertowe nigdy, prawda? Tak. Zespoły przyjeżdżały na przykład tak jak, nie wiem, UFO czy Badzie, oni grali po prostu na sprzęcie, który był tutaj. A tutaj nagle przyjechał zespół, najpierw Elton John, potem
0: techniką,
1: Iron Maiden, a potem właśnie Depeche Mode ze swoją scenografią. I to pokazywało, jak ten świat wygląda za tą żelazną kurtyną, że tam te zespoły występują, one grają na własnych scenach, one robią własne widowisko, prawda, własny show, właśnie sceną, scenografią, oświetleniem, czy tymi różnymi podestami, czy chociażby przez oczami, czy jakimiś filmikami puszczanymi z tyłu.
0: Wiesz co, też myślę, ta popularność Depeche Mode w Polsce też miała jedną przyczynę i to bardzo ważną, bo ukazały się wydawnictwa zespołu Depeche Mode.
1: Tak, ale to już po koncercie.
0: Tom Pressu, no po koncercie, ale ta późniejsza popularność była też związana z tym, że Tom Press wydał składankę z singlami i wiesz, że to się praktycznie niczym nie różni od wydawnictwa na zachodzie oryginalnego, tak, ale nad drukiem Tom Press.
1: Tak, to się

0: bardzo cenne wśród takich kolekcjonerów fanów.
1: I w tej książce właśnie jest o tym, chyba po raz pierwszy w książkach o muzyce jest artykuł o tym, bo rozmawiałem z Markiem Prowniewiczem na ten temat, jest artykuł, jak w ogóle załatwiało się takie licencyjne nagrania, jak on załatwiał te płyty licencyjne w Polsce, jak przekonał w ogóle, Daniela jak udało Millera, mu się przekonać do tego, żeby te nagrania się ukazywały, bo on przecież oprócz tego, że wydawał Depeche Mode, to wydawał przecież Joy Division, wydawał
0: New Order. Pierwszy album Queenów, The Best Of, jeszcze też, nawet nie było wydania w Anglii, u nas się ukazał.
1: Też chociażby to. Różnica właśnie, tak jak rozmawiałem z Markiem, o tym nie wiedziałem wcześniej, różnica między właśnie tym Queenem, Rolling Stonesem, bo też Rolling Stonesy wydali, a tym Depeche Mode była taka, że on układał tracklistę Queenów i Rolling Stonesów i on proponował tą tracklistę tych bestiaków, ale a przypadku Depeche Mode, jak to powiedział, że może wybrać, to mu powiedzieli, ale właśnie my szykujemy tą płytę i on właśnie dlatego tą płytę dostał gotową, taką, jaką oni przyszykowali. I tam też jest w książce, też jest na temat właśnie wartości tych płyt, jaką one mają wartość teraz kolekcjonerską i jaką mają wartość na rynku płyt wtórnych i największą wartość ma płyta Test Press The Singles. Ona tam chodzi, ten koleś, który kupił, nie chciał zdradzić, ale wiem, że ona chodzi po kilka tysięcy funtów.
0: Niesamowite.
1: Taki test press. Więc te wszystkie informacje są tak samo, jak na przykład jest też, to też jest ciekawe, że w Warszawie można się było ostrzyć na Depesza w jednym zakładzie fryzjerskim.
0: Wiesz co, ja nigdy nie mogłem się ostrzyć na Depesza, bo nigdy za dużo nie miałem tych włosów na głowie.
1: A ludzie się tam strzygli i jest właśnie taki artykuł
0: pamiętam, że przywiozłem sobie właśnie w 90 roku koszulkę z Violator Tour. Mam ją do dziś i jak...
1: Wchodzisz?
0: No, jest bardzo obcisła, ale wchodzę. I powiem ci, że jak wtedy przyjechałem po tym koncercie i przywozłem jeszcze sobie wtedy, powiem ci, maxi single Enjoy the Silence i Policy of Truth, dwa maxi single przywiozłem i stanąłem za konsoletą w hybrydach. W piątkowy wieczór, gdzie ci fani Depeche Mode przychodzili w takiej dużej liczbie, przeważającej, jeżeli chodzi o uczestników dyskoteki, to wywołało to uczucie... Myślę, że bardziej zazdrości niż zachwytu.
1: A wyobraź sobie, że w Polsce, że na tą trasę, na tą część trasy letniej właśnie w 85 roku Depeche Mode stworzyli też koszulki. Tak. I tam jest na plecach zarówno Budapeszt, jak i Warszawa. Tak. Ale one nie były sprzedawane ani w Budapeszcie, ani w Warszawie, dlatego że złotówka nie była walutą wymienialną i oni by tak naprawdę na tym nic nie zarobili.
0: Więc te koszulki chyba by dołożyli.
1: No tylko by dołożyli. I tak dokładali do tych wszystkich koncertów za żelazną kurtyną. No i te koszulki są i na przykład mają Romek Rogowiecki, dostał od zespołu i my mamy zdjęcie tej koszulki w książce.
0: Tak.
1: Bo tam ktoś kupi po prostu na zachodzie, bo te koncerty też się odbywały tam, nie wiem, w Atenach, gdzieś jeszcze. I te koszulki były tam sprzedawane, a w Budapeszcie i Warszawie niestety już nie były sprzedawane ze względu właśnie na tą wymienialność. Takim byliśmy krajem. Złotówka jeszcze nic nie znaczyła.
0: Albo niewiele.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, za nami Strange Love, kolejny gigantyczny przebój zespołu Depeche Mode, to nasi bohaterowie, a w studiu Leszek Gnoiński, autor niezwykłej książki o pierwszym koncercie zespołu Depeche Mode. Powiem ci, że mógłbyś wstąpić do zakonu benedyktynów, którzy spłynęli z takiej pracowitości i dokładności.
1: Dziękuję. No staram się, wiesz, jak już piszę jakąś książkę, to staram się ten temat dogłębnie opisać, zgłębić. Tak, nie można, ale no zgłębić. I przy okazji każdej książki jest dla mnie bardzo ważne też to tło, o którym też żeśmy rozmawiali, czyli muzyka rozrywkowa, muzyka rockowa, muzyka właśnie taka, jak Depeche grali, czyli taki nieromantik, zawsze gdzieś tam wypływa z jakiejś innej muzyki, wypływa z jakiejś tego, co się dzieje wokół, prawda? I zawsze jest jakieś tło, szczególnie takich koncertów jak Depeche Mode w 85, tło i ekonomiczne, i tło społeczne, i obyczajowe, więc zawsze w takich książkach jest dużo o tym. Tutaj na przykład też jest o historii tego, jak ten zespół był puszczany w polskim radiu, jak właśnie był w dyskotekach, jak taka historia krótka dyskotek z twoim też udziałem również. Sama historia koncertu, historia New Romantic, czy nawet tej subkultury, która zaczęła się jeszcze przed koncertem, więc jest dosyć sporo takich rzeczy dodatkowych, takiego tła, żeby pokazać, dlaczego to jest ważne, bo tak z dzisiejszego punktu widzenia patrzysz na ten koncert, mówisz, no dobra, no ale przecież oni byli tyle razy w Polsce. Jaka różnica jest między tym w 85, a tym tych koncertach w XXI wieku? Tak, ale dla nas tak, bo my pamiętamy tamte czasy, a dla tego pokolenia, które urodziło się w latach 80. i później, oni nie wiedzą o tym, bo nie znają tamtej rzeczywistości. Nie wiedzą, jakie to miało wagę dla nas i dla tych ludzi z naszego pokolenia. Dlaczego się o tym pisze książki, dlaczego się o tym wspomina? Dlatego takie książki są w pewnym sensie książkami historycznymi, bo pokazują tamtą rzeczywistość, prawda? Więc
0: zgadza się. W tym szarym świecie mnie PRL kojarzy się z kolorem szarym, choć jak widzisz, lubię ten kolor, ale dziś są też inne barwy, inne kolory, ale wtedy to była taka totalna szarość i muzyka była czymś kolorowym, a taki koncert to był przeżyciem. Czy ty wiesz, że ja wyszedłem z tego koncertu i szedłem z kumplem właśnie, a propos, tak jak Muniek, który wtedy studiował, inni ludzie, szedłem z kumplem ze studiów i myśmy się do siebie nie odzywali. Wiesz co, tak przeżywaliśmy ten koncert, to było coś takiego naprawdę niezwykłego.
1: No muzyka dla nas, muzyka znaczyła dla nas kompletnie coś innego. My niemalże modliliśmy się tą muzyką, prawda? Ona była dla nas jakimś takim otwarciem się na świat.
0: Czym były płyty? To były relikwie wręcz.
1: Tak.
0: No nie? Nie wolno było komuś tam obcemu dotknąć tej płyty, a już wyjmowałeś płytę sam i sam nakładałeś na gramofon, bo przecież nie mógł zrobić tego ktoś inny, bo jeszcze by porysował, co?
1: Na przykład,
0: to było coś strasznego.
1: Tak. Albo spotykali się, parę osób spotykało się po to, żeby posłuchać płyty, bo ktoś przywiózł płytę z zagranicy na przykład, tak?
0: Ale oczywiście.
1: Albo miał pieniądze i kupił na przykład taką płytę. Pamiętam, że miałem znajomych, którzy kupowali płyty, nagrywali za pieniądze, sprzedawali, kupowali kolejne.
0: Powiem ci, że ja przez pierwsze kilka lat pracy w hybrydach jako DJ, to wszystkie pieniądze, które zarabiałem, wydawałem na płyty. I to dopiero było pokazanie wartości złotówki, kiedy zarabiałeś w złotówkach. Często musiałeś te złotówki wymienić na marki niemieckie bądź dolary, bo tu kolega sportowiec wyjeżdżał za granicę na jakieś zawody, więc zdawało mu się te Deutschmarki i listę płyt, które miał kupić. Wtedy przyjaźniłem się z siatkarzem z reprezentacji Polski, między innymi z Włodkiem Nalaskiem, i on mi te płyty przywoził. Też lubił Depeche Mode, więc zawsze mogłem liczyć na jakiś singiel właśnie.
1: No właśnie, obo bardzo ciekawe, że
0: to jest coś niebywałego. Dzisiaj możesz komuś powiedzieć, ale po co? Przecież wszystko jest w internecie. Tak. Wtedy nie było w ogóle internetu.
1: No właśnie, pamiętajmy, że płyta zachodnia kosztowała, przypuśćmy te, nie wiem, 15 marek, prawda? 10-15 marek, tak? A w Polsce średnia zarobków, no to była... Moja mama, jak tak przeliczyć na tą czarno-rynkową wartość dolara, no to było 20-30 dolarów miesięcznie.
0: Tak się zarabiało.
1: Więc taka płyta to była 1/3 jej pensji.
0: Tak.
1: Więc nie było ludzi stać na to, żeby coś takiego przywieźć. Chyba, że tak jak na przykład mój brat śpiewał w chórze Lutnia. Mhm. I oni w pewnym momencie wyjeżdżali w świat na koncerty. I on na przykład trafił kiedyś do jakiejś jugosłowiańskiej rodziny w Niemczech, w Stuttgarcie. I oni powiedzieli, dobra, to tutaj jest, to sobie coś kup. I on kupił mi kilka płyt na przykład. I przywiózł mi tę płytę. Kupił mi wtedy pierwszą kurtkę jeansową na przykład, bo mnie nie było stać na lewisową kurtkę. I te płyty, jak dostałem, to po prostu one są jak relikwie były. I do dzisiaj większość z nich mam. I to było coś niezwykłego dostać takie płyty, bo to zupełnie jakby inny świat przychodził. To była muzyka, nam wprowadzała nowe barwy do naszego życia.
0: Tak, kolory.
1: Tak, to był kompletnie inny świat się pojawiał. No i ten Depeche Mode w 85 na Torwarze też prowadził kompletnie inny świat.
0: Niech to będzie puentą naszego spotkania. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moim Państwa gościem był autor książki o pierwszym koncercie Depeche Mode,
1: Leszek Gnoiński. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na BIS.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale jesteś zadowolony?
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas.

0: Development. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródła dla na żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
4: Reklama.

0: reklama.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
0: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Znamy się? To zapraszam Cię na soczyste burgery z grilla. Prawdziwy burger w zestawie z frytkami i lemoniadą za 39 zł w stół i wół. Bramowa, sławinkowska i gęsia.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki czysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Czysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
0: Reklama.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.